A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, witajcie. Czas na informacje z naszego regionu. Od czerwca weszły w życie nowe przepisy dla jeżdżących na hulajnogach elektrycznych lub rowerach. To nie jedyne zmiany, które wprowadzono od początku tego roku. O szczegółach powie więcej Paweł Durkiewicz z Konińskiego WORD-u.
2: Ustawodawca dokładnie obserwuje statystyki i z tych statystyk niestety wynika, że bardzo dużo zdarzeń różnego rodzaju powodują osoby, które poruszają się na hulajnogach. W dużej mierze dlatego, że nie przestrzegają przepisów, ale również limitów, jakimi mogą poruszać się osoby, które poruszają się za pomocą hulajnóg. To jest 20 km na godzinę, to chciałbym przypomnieć, a niestety blokady są zdejmowane i uczestnicy jeżdżący tymi pojazdami poruszają się z dużymi prędkościami, dlatego w tym roku ta ustawodawca wprowadził kilka zmian. Pierwsza zmiana, która została wprowadzona, to już jest, już obowiązuje od 3 marca, bo proszę Państwa, każda osoba, która porusza się pojazdem, obojętnie jakim, czy to jest rower, czy to jest hulajnoga elektryczna, bo to są również pojazdy, to poruszanie się tym pojazdem wymagane jest odpowiednie uprawnienie. W przypadku roweru, czy też hulajnogi, osoby, które są w przedziale wiekowym między 10 a 18 roku, aby się samodzielnie poruszały, muszą mieć kartę rowerową. I tutaj bardzo chciałbym zaapelować do opiekunów prawnych, żeby o tym pamiętali, żeby ich pociechy posiadały karty rowerowe, bo konsekwencje naprawdę mogą być później bardzo złe. I to prawne. Kolejna rzecz, ustawodawca 3 marca wprowadził dodatkowy obowiązek dla osób, które poruszają się hulajnogą elektryczną, a posiadają kartę rowerową, czyli osoby z przedziału wiekowego 10-18 lat, że aby poruszać się hulajnogą elektryczną, trzeba mieć ukończone 13 lat. Kolejne obostrzenie, które wchodzi, bardzo moim zdaniem potrzebne, bardzo ważne, to jest nie tyle obostrzenie, tylko wymóg dla osób, które poruszają się hulajnogami elektrycznymi, czy też nawet rowerem, czy urządzeniem wspomagającym ruch, są to kaski rowerowe. I ten przepis wchodzi z dniem 3 czerwca, który i ten przepis określa, że osoba do 16 roku życia, jeżeli porusza się tymi pojazdami, musi mieć założony na głowie kask rowerowy. Proszę Państwa, kask rowerowy jest bardzo ważny dla rowerzystów, chroni głowę. Są to najczęstsze urazy rowerzystów, czy też osób, które poruszają się na hulajnogach elektrycznych i te urazy się ciężko leczy. To nie jest łamania ręki, że zrośnie się po 2-3 tygodniach, po miesiącu, a urazy głowy to po prostu, tak jak specjaliści, też lekarze mówią, to są najcięższe obrażenia, które bardzo trudno się leczy. Kask powinien spełniać atest, posiada atest, homologację, aby spełniał swoje wymogi. Oczywiście takie profesjonalne kaski są droższe, ale to na pewno warto zainwestować w swoje bezpieczeństwo. Osoba do 16 roku życia, jeżeli będzie poruszała się bez kasku rowerowego, to jest mandat w wysokości 100 zł, czyli rodzice będą musieli to 100 zł pokryć.
1: Spora liczba hulajnóg elektrycznych na ulicach Konina skutkuje licznymi wypadkami i kolizjami. W ubiegłym roku w Koninie doszło do 6 wypadków i do 10 kolizji. Zakończyły się badania sejsmiczne na terenie miasta. Na ponad 8-kilometrowym odcinku sprawdzano złoża wód termalnych po to, by kolejny odwiert umiejscowić tam, gdzie będzie najwyższa ich wydajność. O szczegółach Sławomir Lorek z konińskiego MPC-u.
3: Badania sejsmiczne, które były prowadzone w Koninie, były prowadzone w ramach projektu Urgent finansowanego przez Unię Europejską. Byliśmy drugim miejscem, gdzie w terenie takie badania zostały przeprowadzone i to jest też dobra okazja, żeby podziękować i pochwalić mieszkańców Konina, bo na długości 8 km zostało rozłożonych 650 czujników i po tygodniu 650 czujników zostało zebranych. I to zaskoczyło naszych partnerów, akurat z Holandii, że 100% czujników, i to też dzięki Państwu, bo Państwo informowaliście, 100% czujników się odliczyło. W tej chwili są badania prowadzone w Belgii i jak te badania zostaną zakończone w Belgii, to w ciągu, myślę, że raczej to będzie trzeci kwartał tego roku, powinniśmy dostać wyniki tych badań. One na bieżąco były tutaj analizowane, mierzone, natomiast tak jak powiedziałem, kiedy zakończy się

właśnie w tych trzech lokalizacjach to będzie taki ten moment szczegółowego opracowania wyników. A co jest ciekawe w tych badaniach? Czujniki odbiorcze, które były, tam również była część czujników typowo innowacyjnych, czyli to będzie porównywanie wyników w oparciu o czujniki tradycyjne, jak również te czujniki innowacyjne. Także cierpliwie czekamy na wyniki i tak jak powiedziałem, do końca drugiego kwartału badania w terenie, a w trzecim kwartale, myślę, że pod koniec trzeciego kwartału powinniśmy otrzymać wyniki dotyczące zasobów wód geotermalnych na tym poziomie do 4 km, a my badania robiliśmy 4 km na wschód, czyli aż tam pod Szczepidło i 4 km na zachód, czyli aż za Chorzeń, tak? Czy tam w okolice Chorzenia. Czyli wzdłuż tej linii 8 km zostało wzdłuż rzeki Warty przebadane. One się odbywały w kwietniu. Badania sejsmiczne w ramach projektu Urgent, i tak jak powiedziałem, jest to projekt innowacyjny. Jest to projekt finansowany w 100% przez środki Unii Europejskiej, w które zaangażowane są różne firmy i badawcze, naukowe, a również te, które na co dzień zajmują się określaniem zasobów wód geotermalnych. Były przeprowadzone między 20 a 24 kwietnia. Były to badania terenowe. Wcześniej, na początku kwietnia, były przeprowadzone badania w mieście na terenie Węgier i jeszcze po nas badania są również na terenie Belgii. My zostaliśmy wytypowani do tych badań, między innymi dlatego, że parametry otworu Konin GT1, który został zakończony w roku 2015, mamy wydajność 150 m sześciennych na godzinę, a kilometr dalej w kierunku wschodnim wydajność mieliśmy 80 m sześciennych na godzinę. Czyli co jest przyczyną, że kilometr dalej mamy inną wydajność. I tego nie da się inaczej określić, jak na dokładnej analizie zasobów na całym odcinku, który został przez

poza wyspę i z drugiej strony mają też określić precyzyjnie na tyle, co się da, w którym kierunku powinniśmy wykonać drugi otwór kierunkowy, który byłby otworem zatłaczającym, ażeby miał lepsze parametry niż otwór Konin GT3. Wskazany otwór Konin GT3, on został wskazany w oparciu o analizy również geologiczne, ale życie pokazało, że mamy tam gorsze parametry. Między innymi z tego powodu na podstawie tych badań chcemy określić kierunek. Na wschód już wiercić nie będziemy. Geopolityka pokazuje, że kierunek wschodni nie jest właściwy. Mamy do wyboru albo na zachód, no jeszcze jest północ i południe. Raczej mówimy o kierunku tutaj zachodnim, tam gdzie kiedyś był wyznaczony otwór Konin GT2, bo on jest na mapach, tylko że to miał być otwór, ale niestety jest to teren zalewowy, ale dzisiaj przy możliwości odwiercenia otworu kierunkowo, czyli możemy albo go wiercić i trajektoria to jest SK albo J-ka. Tu raczej mówimy o J-ce, bo J-ka daje większe możliwości wykonania dłuższego filtra, czyli poprawienia parametrów chłonności pod warunkiem, że dobrze wjedziemy w odpowiednią warstwę geologiczną, gdzie te zasoby wody geotermalnej są zmagazynowane. Dubel geotermalny w Koninie polega na tym, że z otworu Konin GT1, który ma wydajność 150 m sześciennych na godzinę, wydobywamy gorącą wodę, która ma temperaturę powyżej 90 stopni. Tą gorącą wodę ogrzewamy wodę sieciową, w ten sposób schładzamy tą wodę geotermalną, natomiast ze względu na wysokie zasolenie ta woda jest zatłaczana do otworu Konin GT3. Otwór Konin GT3 na wydobyciu ma 80 m sześciennych na godzinę, a na zatłaczaniu doszliśmy do 40 m sześciennych na godzinę. Dzisiaj nasza instalacja pracuje z zatłaczaniem 20 m sześciennych na godzinę, również z powodów tego, ażeby nie zwiększać ciśnienia w instalacji. Ciepłownia geotermalna od uruchomienia wyprodukowała prawie 12 tysięcy gigajouli. Pracuje równo, ciśnienie nam nie rośnie, natomiast tak jak powiedziałem, moc tej ciepłowni jest ograniczona parametrami zatłaczania wody. Nie możemy wydobyć więcej wody niż jej zatłaczymy. Czyli my, mówiąc kolokwialnie, hamujemy wydobycie wody geotermalnej z Konin GT1 do wydajności takiej, jaką możemy zatłoczyć. Drugim parametrem, który dotyczy funkcjonowania naszej ciepłowni, to są parametry w sieci. Im te parametry wody sieciowej bardziej odpowiadają instalacji geotermalnej, tym więcej ciepła wyprodukujemy. Nasza instalacja geotermalna nie ma innych układów, które by podnosiły temperaturę wody, tak jak to często jest w innych ciepłowniach geotermalnych. Czyli mamy na przykład układy albo gazowe, które jeszcze podgrzewają, albo mamy układy pomp ciepła, gdzie akurat źródło geotermalne jest wykorzystywane jako źródło do pompy ciepła. Tak naprawdę nasza ciepłownia geotermalna pracuje dokładnie też w zależności od zewnętrznych czynników, czyli jakie mamy temperatury w sieci. I właśnie takie temperatury, jak mamy teraz, czyli te temperatury okresu przejściowego pokazują nam, że najwięcej jesteśmy w stanie wyprodukować. My tak naprawdę obniżamy temperaturę wody geotermalnej o przeszło 40 stopni. Czyli ta delta jest jak najbardziej właściwa z pozycji tutaj funkcjonowania instalacji geotermalnej. No i żeby poprawić wydajność, czyli produkcję ciepła, bo wydajność na wydobyciu mamy 150 metrów, należy zrobić drugi otwór zatłaczający, żebyśmy mogli więcej tej wody geotermalnej wydobyć i ją zatłoczyć wtedy do drugiego otworu zatłaczającego. I po to najpierw robimy badania sejsmiczne, później będziemy analizować, szukać możliwości dofinansowania. To nie jest problem tylko Konina. Trzy ciepłownie geotermalne, które zostały ostatnio uruchomione, mówię o Kole, mówię o Sierazu i mówię o Koninie, mają ten sam problem. My braliśmy pod uwagę, że nigdy nie osiągniemy parametrów chłonności, tak jak parametrów wydobycia, no ale jeżeli byśmy mieli w otworze Konin GT3 150 metrów sześciennych, a geolodzy mówili, że nawet możemy na wydobyciu mieć 200 metrów sześciennych, to zakładaliśmy, że będziemy

0: 100 metrów zatłaczać, tak? Natomiast no niestety tutaj geologia nam pokazała, że nie wszystko da się przewidzieć. Jeżeli mamy, tak jak powiedziałem, wydajność 80 metrów sześciennych, taki jest wydajność wydobycia, a wydajność chłonności, my doszliśmy do 40 metrów sześciennych. Będziemy najpierw jeszcze w najbliższych, znaczy w okresie letnim, wykonywać też pewne operacje, procesy chemiczne czyszczenia otworu konin GT3 po to, ażeby poprawić chłonność tego otworu. Zrobimy to w okresie właśnie letnim, po to, ażeby od nowego sezonu zakładamy, że da nam to rezultat, a pracujemy naprawdę z najlepszymi firmami w Europie, które zajmują się właśnie poprawianiem chłonności w otworach geotermalnych.
1: Szczegółowe wyniki badań poznamy do września tego roku. Muzeum w Zakopanem będzie współpracować z Koninem. Powodem jest życie i twórczość znanej konińskiej pisarki Zofii Urbanowskiej. Członkowie konińskiego PTTK odbyli w tym celu wizytę do muzeum, odwiedzając też miejsca, o których pisarka wspomniała w swojej powieści Róża bez kolców. Podczas konferencji podsumowali to spotkanie. Oto jego fragmenty. W kolejności usłyszycie Wandę Gruszczyńską, Krzysztofa Łyjaka i Michała Gruszczyńskiego.
2: Założenia wyprawy z Zofią i Różą bez kolców, bo trzeba powiedzieć, że główną jakby osnową tego wyjazdu była Róża bez kolców, czyli książka, którą Zofia Urbanowska pisała kilka lat. Najpierw wydawała ją w wieczorach rodzinnym odcinkowo, w wieczorach rodzinnych w warszawskim czasopiśmie i cele były takie: przypomnienie Zakopiańczykom dorobku Zofii Urbanowskiej, zapoznanie uczestników wyprawy, bo uczestników wyprawy było 35, z czego dwoje z Poznania, troje z Wrześni i jeszcze cztery osoby z Bydgoszczy, a pozostałe osoby z Konina i okolic. Z opisanymi w Róży bez kolców miejscami i bohaterami książki podtrzymanie współpracy z Muzeum Tatrzańskim imienia doktora Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Chcieliśmy poinformować, że już kilka lat temu, właściwie w zeszłym roku, dwa lata temu, przekazaliśmy do Muzeum Tatrzańskiego zabytkowe narty i ekwipunek. Będzie to prawdopodobnie wystawione w obecnie dodatkowej filii narty i taternictwo, bo Muzeum Tatrzańskie już ma zakupioną willę i w tej chwili remontuje i to będzie dodatkowa ekspozycja, chyba 14. filia Muzeum Tatrzańskiego. Przypomnienie korespondencji Zofii Urbanowskiej do warszawskich gazet. Tych korespondencji było kilka w latach 1889-92 i także publikacji członków rodziny Sikorskich. Te wszystkie publikacje dokumentowały tworzenie Muzeum Tatrzańskiego, Towarzystwa Tatrzańskiego, Szkoły Pani Jadwigi Zamojskiej, Szkoły Przemysłu Drzewnego, która potem się rozdzieliła na Szkołę Artystyczną imienia Kynara. W tym roku jest 150-lecie obydwu sztuk. Mieliśmy zaszczyt oglądać wystawę 150-lecie budowlanki, czyli tej szkoły, która już też istnieje 150 lat, a na jesieni będzie 150-lecie szkoły Kenara, bo obie te szkoły mają jedne korzenie. Warto też dodać, że absolwentem Państwowego Liceum Technik i Sztuk Plastycznych imienia Antonego Kenara był Krzysztof Łukaszewski, który pochodził z Koła, a tutaj w Koninie uczył w konińskich szkołach w latach 1962-70. Później w międzyczasie wyrzeźbił popiersia patronów szkół, między innymi szkoły numer 1, czyli Zofii Urbanowskiej, Tadeusza Kościuszki w pierwszym liceum, również szkoły numer 7, z tym, że to popiersie chyba jest tylko w piwnicach. Wyżywał się w ceramice, czyli tworzył takie ceramiczne ściany. Zachowało się z tego dorobku niewiele. Mamy dom kultury nasz, tutaj ma zachowane jeszcze ceramiki, które kiedyś zdobiły gabinet dyrektora, a pozostałe raczej są już tylko na zdjęciach. No i oczywiście jednym z celów było przekazanie listu polecającego panu dyrektorowi i zaznaczenie obecności Zofii Urbanowskiej w Zakopanem.

0: Zakopanem.
1: Mieliśmy przyjemność na pięknej sali audiowizualnej w Muzeum Palace spotkać się jako nasza delegacja. Przybył również pan doktor Michał Murzyn, który jest dyrektorem wszystkich oddziałów Muzeum Tatrzańskiego, czyli tym takim, powiedzmy, najgłówniejszym. Nie? I list od pana prezydenta został uroczyście odczytany. Tak, dodam tylko, że dlaczego to jest obiekt muzealny? Jest to obiekt muzealny z tego względu, że w czasie II wojny światowej zaanektowali go Niemcy, gestapowcy konkretnie, na swoją siedzibę i tutaj mieściła się tak zwana później katownia Podhala. Kierował tym Obersturmbannführer Weissmann, który sam osobiście często przesłuchiwał różnych więźniów, osoby, które na Podhalu konspirowały i walczyły z tym okupantem niemieckim. Jeszcze dodam taką prywatę, że brat mojego dziadka, który w czasie wojny był porucznikiem Związku Walki Zbrojnej na terenie Chabówki, pracował na kolei i odpowiadając za odcinek Sucha Beskidzka Chabówka, tam jako porucznik wojska zorganizował swoją tam komórkę taką, ale niestety przez jednego z działaczy Konfederacji Tatrzańskiej został zadenuncjowany tam w sierpniu 1942 roku, więziony, katowany. Jego wspomnienia i opis jego właściwie i działalności i późniejszych czasów przekazałem osobiście też do muzeum właśnie Palace z podziękowaniem. Przeżył w każdym razie, to był bardzo cenny człowiek i bardzo go szanowałem. Teraz może przejdę do tematu, co myśmy tam zobaczyli. W skrócie powiem, na czym się skupiliśmy. Skupiliśmy się przede wszystkim na odwiedzeniu najważniejszych takich miejsc, które jeszcze w czasach Zofii Urbanowskiej, kiedy ona tam przebywała, kiedy one już istniały albo za chwilę miały się pojawić, a które są miejscami takimi zabytkowymi. I takim miejscem zabytkowym przez nas odwiedzonym był Czerwony Dwór. Była jedna z najstarszych w stylu zakopiańskich takich chałup przy ulicy Kościeliskiej, Willa Cicha, którą obejrzeliśmy tylko i wyłącznie z zewnątrz, bo to ona nie jest jakimś oddziałem Muzeum Tatrzańskiego. Natomiast oddziałem Muzeum Tatrzańskiego jest Willa Koliba. Willa, która była zaprojektowana przez Stanisława Witkiewicza. Z willi Koliba, którą też warto zwiedzić, bo to jest piękne miejsce. Przeszliśmy do słynnego, zabytkowego kościółka, wybudowanego przez księdza Stolarczyka, osobę pierwszego proboszcza Zakopanego, który wprowadzał tam i górali do katolicyzmu zapędzał, jak to sam mówił. I tam przy kościele znajduje się sławny, znany cmentarz na tak zwanym pęksowym brzysku, gdzie pochowane są osoby bardzo znaczące dla Zakopanego, począwszy właśnie od wspominanego księdza Stolarczyka, poprzez Tytusa Chałubińskiego, który uważany jest za tego, który turystów w Tatry sprowadził, poprzez Sabałę, jego takiego towarzysza wypraw i bajarza góralskiego, poprzez innych ludzi związanych bezpośrednio z samym Zakopanem, i czy to artystów, czy to rzeźbiarzy, czy też wspinaczy pierwszych i tak dalej. Stamtąd też udaliśmy się do nowego kościoła, który jest znacznym. Powieści Róża bez kolców, rozgrywa się tam ostatni rozdział, I to dla samej Róży Bezkolców, powiedzmy, ten kościół jest ważny. Oprócz tego odbyliśmy wycieczki do Doliny Strążyskiej. Na końcu tej doliny jest Siklawica, słynny taki wodospad. I przejście przeszliśmy do Doliny Białego. Doliną Białego zeszliśmy z powrotem do Zakopanego. Następną wycieczkę, taką bardzo istotną, bardzo ze względu na to, że tam pierwsze rozdziały Róży Bezkolców się rozgrywają, była wycieczka do Doliny Kościeliskiej. W Dolinie Kościeliskiej zaczęliśmy od Tatrzańskiego Archiwum Planety Ziemia. Proszę Państwa, to jest niesamowite, nowo wybudowany obiekt, w którym wizualizacje i są tak poczynione, zrobione w tak nowoczesny sposób i zawierają taką ilość informacji, którą po prostu nie sposób jest to w jakimś nawet nikłym procencie tego zapamiętać. Jest niesamowite, po prostu zostaje z tego pewne wrażenie tego, co działo się przez miliony lat z naszą planetą, jak kształtowały się góry, jak kształtowały się kontynenty i jaką masę informacji musiano tam zgromadzić i ją po prostu usystematyzować na podstawie nikłych czasami poszlak, zebrać to wszystko w jedną taką informację, czy w ten zbiór informacji. Przy każdym miejscu, które jest opisywane w Róży Bezkolców, zatrzymujemy się, nawiązujemy do tego, co tam bohaterowie w danym momencie przeżywali i również opowiadamy historie, które wiążą się z tym miejscem. Tu jest akurat brama Kantaka, to jest Kazimierz Kantak, był wielkopolaninem, był również posłem do Sejmu niemieckiego, czyli pruskiego i tam walczył o sprawy i Wielkopolski, również tam Podhala, z Podhalem bardzo mocno związany. Kończy się wejściem do tak zwanej Smoczej Jamy. Ta Smocza Jama to jest jaskinia, która ma wlot i wylot. I jak wchodzi się właśnie wylot, który znajduje się poniżej, lekko się w tej jaskini podchodzi do góry i schodzi się z drugiej strony już bardzo łagodnie po hali. Z wąwozu Kraków przeszliśmy jeszcze do miejsca właściwie, gdzie szlak skręca do doliny, do

wylot, który znajduje się poniżej, lekko się w tej jaskini podchodzi do góry i schodzi się z drugiej strony już bardzo łagodnie po hali. Z wąwozu Kraków przeszliśmy jeszcze do miejsca właściwie, gdzie szlak skręca do doliny, do

0: Przygotowaniu Zofii Urbanowskiej w Muzeum Palace, które w tej chwili jest taką jedną z ważniejszych miejsc, centrów muzealnych, które posiada wspaniałą salę audiowizualną i która została nam udostępniona na zaprezentowanie Zofii Urbanowskiej i jej dokonań związanych z Zakopanem. Grono uczestników to jest nasze, ale oprócz tego było to grono wzmocnione, uzupełniane Zakopiańczykami, ale z kolei również i osobami towarzyszącymi. O dyrektorze już mówiliśmy. Drugą osobą bardzo ważną dla tego naszego przedsięwzięcia to pani dyrektor filii muzeum literackiej, której głównym bohaterem jest Kornel Bakuszyński, ale faktycznie w chwili, której wydarzenia wszelkie literackie się odbywają i na liście literatów, oczywiście bogatej, jest szereg osób i na tej liście literatów, które mogą być zaprezentowane w Zakopanem przez Muzeum Tatrzańskie, to właśnie jest to miejsce, czyli filia literacka. Pojawiły się informacje o wkładzie Urbanowski w dzieło Oskara Kolberga, bo zostało opublikowane w latach 60. To faktycznie pierwsze takie potwierdzenie, pierwsze takie jeszcze pokazanie szersze, już popularyzujące te dokonania. Całość tych zachwytów, tych związków i dorobku Zofii Urbanowskiej związanej z Tatrami mogliśmy zaprezentować w bogatej prezentacji, bo wykład zatytułowany Koninianka Zofia Urbanowska i Tatry. Faktycznie można byłoby jeszcze dodać, że pisarka Koninianka to może byłoby jeszcze może lepszy przekaz i zwrócenie uwagi, co to za osoba, z czym związana, no bo wiemy, jakie bogactwo osób jest związanych z Zakopanem. No w każdym razie w ten sposób również pokazywaliśmy dorobek Zofii Urbanowskiej, jej osiągnięcia, jej związki i to, jaką pozycję taką w skali nawet ogólnopolskiej zajmuje, może zajmować, którym się my możemy poszczycić, bo prezentacja to pokazała w zasadzie pełne spektrum dokonań. Tych dokonań jeszcze raz kolejno pokrótce może je przedstawię. Mianowicie te takie trwałe dokonania, którymi możemy się szczycić. To raz ten pewien wkład w dorobek, w dzieło Oskara Kolberga. Akcent wspaniały był 11 listopada w zeszłym roku, kiedy faktycznie mogliśmy to zaprezentować w pewnej formie na uroczystościach związanych z Świętem Niepodległości. Z kolei następne osiągnięcie to korespondencje, które w ciągu kilku lat przesyłała do prasy warszawskiej, do Kroniki Rodzinnej, też bogate, pokazujące różne sytuacje w Zakopanem, działalność, dorobek pewien, to co się dzieje, nawet oczywiście zamojscy tam się znaleźli, znalazły się szkoły, znalazły się różne przedsięwzięcia, oczywiście działania księdza Stolarczyka trafiało na łamy jednej z warszawskich gazet. Kolejny dorobek to jest niewątpliwie Róża bez kolców Zofii Urbanowskiej, ale jednocześnie też i było kilka jej artykułów prasowych, które ukazywały się w publikacjach skierowanych do młodzieży, też nimi się dzieliła i te doświadczenia swoje przekazywała, a faktycznie była osobą w gronie Zakopiańczyków w drugiej połowie XIX wieku. To Zakopane przeżywało swój rozkwit olbrzymi i wiemy, że na liście różnych wybitnych osób, które odwiedzały Zakopanego, to Zofia Urbanowska była w jakimś tam pewnym szeregu dalszym, ale znakomicie obserwowała życie, znakomicie w nim uczestniczyła, bo towarzyszyła wybitnym osobom, wyjątkowym, jak nawet określaliśmy tą osobę Józefa Sikorskiego jako wyjątkową postać.
1: Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat Zofii Urbanowskiej i jej pobytu w Zakopanem, to koniecznie odwiedźcie stronę PTTK Konin. Magazyn lokalny. Czas na najważniejsze informacje z Konina i okolic w takim nieco dłuższym wydaniu. Arleta Janiak, witam Was serdecznie i zapraszam. Zaczynamy. Park w Kazimierzu Biskupim gotowy. Zakończyła się jego gruntowna przebudowa. Są miejsca do wypoczynku, place zabaw, boisko, siłownia. Posiano nowe łąki kwietne, posadzono drzewa. Z pewnością miejsce to stanie się ulubionym przez mieszkańców,

0: przy okazji Kazimierz Biskupi zyskał kolejną atrakcję, która przyciągnie turystów.
1: Plany, które mieliśmy do roku 2026 zostały zrealizowane. Część, na której się znajdujemy, została już odebrana przez konserwatora, dopuszczona do użytkowania. I oczywiście prace w parku, jak ktoś mi się pyta, ile będą trwały, ja mówię długo, 10, 20, 50, 100 lat. To jest nieskończona praca, cały czas będzie udoskonalany i dopóki ja będę wójtem, też to będzie kontynuowane.
2: A to oznacza, że tkwi w tym miejscu potencjał, skoro jest taka możliwość rozwoju.
1: Tak, znajdujemy się na terenie, który ma prawie 5 hektarów, także to jest potężna powierzchnia. Zaczęliśmy w 2022 roku modernizację tego obiektu. Jak wiemy, on zaczął być budowany w 2012 jeszcze za pana wójta Janusza Puszkarka, za co serdecznie dziękuję, bo on podjął te rękawice, otrzymał dofinansowanie i ten podstawowy szablon wykonał. A my teraz go modernizujemy typowo pod dzieci, młodzież, no i starszych. W tym momencie znajdujemy się w tym miejscu, gdzie mamy część już zagospodarowaną. W dalszym etapie, już w połowie czerwca, zakończone zostaną prace związane z rozbudową tutaj stawu, który jest za moimi plecami. Zostanie to dopuszczone do użytkowania, podejrzewam, sierpień, wrzesień, czyli to też będzie dodatkowy element, o który się wzbogaci ten element. Tą nieruchomość oczywiście kupiliśmy od osób prywatnych, bo w ogóle doszło do zakupu trzech nieruchomości, bo tutaj wyglądało całkowicie inaczej. W dalszym etapie będziemy szli w kierunku klasztoru misjonarzy Świętej Rodziny. Będziemy chcieli zagospodarować go dalej. Przez ten okres 4 lat korzystaliśmy z różnych źródeł finansowania, z Polskiego Ładu, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, z LGD-u, no, z różnych tam form pozyskiwania środków. Na tą chwilę to, co tutaj widzimy bez tej części stawu, jest to niecałe 3,5 miliona, 3 miliony 470, z czego dofinansowania łącznie z wszystkich instytucji otrzymaliśmy ponad 2 miliony 700.
0: Mówił wójt gminy Kazimierz Biskupi Grzegorz Maciejewski. Otwarcie parku połączono z Gminnym Dniem Dziecka. Na najmłodszych mieszkańców czekało mnóstwo atrakcji. Park stał się wizytówką Kazimierza Biskupiego.
3: Ogólnie jest teraz zadbany, jest dużo miejsc takich, gdzie można sobie usiąść, zwłaszcza w tej drugiej części pod drzewami. No i jak ja zwierzolub, te wszystkie kaczuszki, nie kaczuszki, te stworki biegające po tym parku. Dla dzieci jest bardzo fajnie zrobiona infrastruktura, bo i mamy siłownię zewnętrzną, i mamy boisko do koszykówki, mamy plac zabaw. I teraz jeszcze będzie zrobione oczywiście i dokończony ten pomost nad tym stawem, więc wydaje mi się, że tutaj w okolicy rzeczywiście mało jest takich miejsc, tak zadbanych, tak zrobionych. No i jeszcze oczywiście tutaj musimy poczekać na efekt końcowy.
2: A pani, jak podoba się teraz ten park? Jest gdzie wypoczywać?
4: Park jest ładny, jest gdzie wypoczywać. Czekamy owszem na skończenie tej pięknej, żeby były zwierzątka też. No, dzieci mają przede wszystkim gdzie usiąść, czy na kocu przyjść z rodzicami w weekend, czy wolny czas, blisko jest do jednego kościoła, do drugiego, jest też amfiteatr, no można korzystać.
2: A często pani tutaj się wybiera, gdzieś przechodzi?
4: Tak, chodzę prawie codziennie do pracy tędy.
0: Mówiły Arleta i Monika, mieszkanki Kazimierza Biskupiego. Jak zapewnił wójt Grzegorz Maciejewski, jeszcze przed wakacjami gotowy będzie staw i domek dla kóz. Temat rosnącego deficytu budżetu Konina podniesiony przez radnego Jarosława Sidora wywołał gorącą dyskusję na ostatniej sesji. Zdaniem prezydenta Konina Piotra Korytkowskiego wszystko jest pod kontrolą. Jednak temperatura debaty wzrosła, gdy głos zabrał zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów, zwracając się do radnego Sidora, że nie dostrzega wielu pozytywnych działań w mieście, skupiając się na negatywach. Oto fragment tej dyskusji. Usłyszycie radnego Jarosława Sidora, prezydenta Konina Piotra Korytkowskiego i jego zastępcę Pawła Adamowa.
5: Na początku coś przeczytam. W ocenie składu orzekającego finansowanie wysokiego poziomu deficytu w 2026 roku oraz spłat kredytów z lat ubiegłych planowanymi kredytami i pożyczkami przy wysokim poziomie długu i niskiej zdolności budżetu do obsługi zadłużenia ze środków własnych prowadzi do dalszego wzrostu zadłużenia i może w konsekwencji doprowadzić do okresowych trudności z płynnością finansową budżetu i zagrozić realizacji ustawowych zadań gminy. Proszę Państwa, jest to opinia z 10 grudnia 2025 roku Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że budżet miasta Konina na rok 2026, również zanim zagłosowałem, przyjęliśmy z deficytem 32 372 100 zł. Po zmianach w stosunku do 13 maja wzrósł o kolejne 500 tysięcy i na chwilę obecną wynosi deficyt 61 706 064 zł. To naprawdę nie jest mało. I panie prezydencie, tak jak powiedziałem, równie żadnie odpowiadając za budżet Rady Miasta, co dalej? Co dalej? Bo jeżeli ja proszę dyrektora ZDM-u, już mówiąc to na końcówce zimy, o naprawę głównej drogi w Koninie, czyli ulicy Przemysłowej, ja słyszę w poniedziałek, że na to praktycznie już nie ma pieniędzy, to jestem przerażony. Tutaj mówił pan prezydent o oświacie, o próbach zmiany i tak dalej. Panie prezydencie, zna pan mój temat od dawna na temat oświaty, ale oświata to jest tylko jeden z wielu fragmentów całego budżetu. Przy tym zadłużeniu, co obecnie jest, nawet nie mamy szans na wzięcie, gdybyśmy nawet otrzymali od tego rządu, chociaż no wiemy, jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o finanse również budżetu państwa. Jakieś środki, gdzie trzeba by było dołożyć z budżetu miasta 20-30% na jakąś ważną inwestycję, nie będziemy w stanie po prostu tego zrobić. Co dalej? W jaki sposób władze miasta Konina mają zamiar zacisnąć, mówiąc tak kolokwialnie, pasa, aby te podstawowe rzeczy, które są do realizacji w mieście Koninie, można było po prostu realizować. Ja zawsze powtarzam i to kiedyś powiedziałem, że mnie nie interesują loty w kosmos czy też na Księżyc, mnie interesuje życie na Ziemi i to, co jest stworzone do tego życia mieszkańcom konkretnie w tym mieście.
6: Panie radny, pańska wypowiedź rzeczywiście wykazuje dużą troskę o miasto. Jednakże było tam też pytanie, co władze miasta robią, aby nie zadłużać miasta. No więc wróćmy kilka sesji wstecz. Proponowane zmiany związane z restrukturyzacją w oświacie były przedstawione państwu radnym, bardzo długo dyskutowane przed sesją, w której mieliśmy podejmować wyłącznie uchwałę intencyjną dotyczącą restrukturyzacji sieci przedszkoli i jednej szkoły. Jednakże w tym całym procesie nie było zgody państwa na to, aby doprowadzić do takiej sytuacji, jaka została zaproponowana w poszczególnych projektach uchwał. Dlatego też, widząc państwa nastawienie, które było wprost pokazaniem oszczędności. Na jednej placówce, którą chcieliśmy zlikwidować, to były oszczędności kilkumilionowe w ciągu roku. Ma pan odpowiedź, co władze miasta robią w tym zakresie? Panie radny, to tak jest rzeczywiście i przecież pan zdaje sobie z tego sprawę w całej swojej w samym swoim podejściu do miasta i trosce o budżet, o rozwój miasta, że jesteśmy miastem, które jest

Panie radny, to tak jest rzeczywiście i przecież pan zdaje sobie z tego sprawę w całej swojej w swoim podejściu do miasta i trosce o budżet, o rozwój miasta, że jesteśmy miastem, które jest

0: transformacji. Transformacji tej związanej z utratą. Utratą miejsc pracy w przemyśle paliwowo-energetycznym, z restrukturyzacją zatrudnienia. To jest droga, która wymaga bardzo szczególnego podejścia. Nie mamy nieprzebranych pieniędzy, które można byłoby przeznaczyć na te pomysły, które pan co sesja artykułuje, związane z ulicą przemysłową, z budową ulic na Niesłuszu, z wykupami nieruchomości. Panie radny, miasto to nie tylko Niesłusz, miasto to również wszystkie inne części, jak Cukrownia Gosłowice, czyli Łężyn, jak Wilków, to i również lewobrzeżna część miasta, która rozwija się. Przykład chociażby oddanie nowego budynku, kolejnego budynku mieszkalnego przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które ma powodować to, że do miasta Konina będą przyjeżdżali potencjalni przedsiębiorcy, potencjalni pracownicy firm, które tworzą się w Koninie. Bo jest to budynek komercyjny. Działamy nie tylko w zakresie tworzenia miejsc zamieszkania, które są przeznaczone pod wynajem socjalny czy też komunalny. Liczymy na to, że miasto będzie się rozwijało, ale potrzebujemy do tego po pierwsze pieniędzy, a po drugie czasu. Sposobem na pozyskanie finansowania jest między innymi zadłużanie się. Zadłużanie się poprzez pożyczki, czy też kredyty, bądź też emisję obligacji. Robimy to zgodnie z przepisami i pod kontrolą. Służby finansowe działają zgodnie z prawem i przestrzegają wszelkich reguł związanych z zadłużaniem się samorządu. Dlatego chciałbym uspokoić wszystkich, którzy słuchają sesji, żeby nie popadać w panikę związaną z finansami miasta. Mamy wszystko pod kontrolą i wierzę, że za kilka lat wyjdziemy na prostą. Te wszystkie mechanizmy, które stosujemy, są niezbędne do tego, aby miasto mogło funkcjonować normalnie.
1: Odpowiadając na to, co powiedziałem w sprawie tego coraz wyższego deficytu, budżet to nie tylko oświata, chociaż ona stanowi prawie 60% całości tego budżetu. Ja o tym wiem, dlatego ja o tym wiem, tak? I cały czas, jak dobrze wiemy, cały czas w stosunku do planowania i po zakończenie danego roku ta kwota się zwiększa o wiele, wiele milionów. Druga rzecz. Mówił pan o Niesłuszu. Ja nie mówię tylko o Niesłuszu. Ja powiedziałem o ulicy Przemysłowej. Ulica Przemysłowa, przypomnę, zaczyna się przy ulicy Warszawskiej i prowadzi do Pątnowa, chociaż do Gosławic została już wyremontowana, tak? Jeżeli ja słyszę, że nie ma pieniędzy na sprawy bieżące, tym jestem po prostu zaniepokojony, panie prezydencie. W jaki sposób mamy myśleć dalej o jakimkolwiek rozwoju, jeżeli nie stać nas będzie na dołożenie po prostu, powiedzmy, do tych kredytów, gdybyśmy, czy też dofinansowań, które byśmy ewentualnie dostali od rządu. O to chodzi.
2: Szanowny panie radny, ja bardzo doceniam pana ogromne doświadczenie w byciu samorządowcem, które pan rodzinnie kultywuje, natomiast w coraz większym stopniu jestem zaskoczony niekonsekwencją, która, mam wrażenie, wzrasta wraz z każdym okiem działalności, bo jest pan ostatnią osobą w tej Radzie, na którą można liczyć, jeżeli chcemy podjąć pewne trudne decyzje dotyczące restrukturyzacji, czy to na przykład w oświacie, czy to w innych jednostkach. Nigdy pan nie popierał tych decyzji. Jeżeli budujemy stronę dochodową, zgłaszamy propozycje dotyczące podniesienia pewnych opłat, podatków, to też pan tych decyzji nie popiera. I to są trudne decyzje, wiadomo, że one są niekorzystne dla mieszkańców i nikt nie chce podnieść za nimi ręki, ale dbając o finanse miasta, czasami trzeba to robić. I okej, chce pan tak postępować, to jest pana decyzja, ale potem jest pan pierwszą osobą zawsze, nie po raz pierwszy, która mówi o tym, że mamy deficyt, mamy zadłużenie.

0: Renie, krytykuje pan, że to wzrasta, że pan jest zaniepokojony. Mówi pan, dlaczego miasto nic w tym zakresie nie robi. I jest pan jedną z osób, które w największej liczbie zgłaszają wnioski na inwestycje. Przychodzi pan regularnie, że zróbmy tą drogę, zróbmy ten projekt. Ma pan w stosunku do innych radnych, jeżeli weźmiemy średnią wszystkich radnych, największe oczekiwania w tym zakresie. To kolejna niekonsekwencja. Ponadto jest pan największym przeciwnikiem robienia dokumentacji w mieście. Zawsze pan krzyczy, po co robimy dokumentację, skoro one za chwilę się wygasną. To jest strata pieniędzy. Już nam tyle dokumentacji wygasło. Po czym pan przychodzi, chce pan robić jakąś inwestycję i mówi pan, nie ma dokumentacji. Dlaczego to tyle trwa? Chociażby przykład teraz ulicy Okulnej. My bardzo dużo pana wniosków przyjmujemy. Chociażby teraz ulica Okulna, tematy, o których mówił pan prezydent, na nie słuszył, ale pan nigdy nie wykazuje się jakąś pokorą, nie uznaje pan tego, że udało się panu pewne rzeczy wywalczyć, tylko na kolejnych sesjach ładuje pan dalej swoje tematy, że wszystko jest źle. Uważa pan, że pan wie wszystko najlepiej. I to, że obraża nas pan regularnie, czy mnie, bo sobie pan upatrzył mnie, regularnie obraża, to jest jeszcze najmniej ważne. Natomiast to, że pan regularnie obraża urzędników, gdzie tutaj niektórzy urzędnicy nawet zastanawiają się, czy nie podać pana do sądu w tym temacie, to już jest naprawdę niepoważne. Ale najgorsze jest to, panie radny Sidor, że regularnie oczernia pan miasto Konin. Regularnie. I to nie jest, tak jak pan mówi, nazywanie rzeczy po imieniu. Tylko to jest naciąganie każdej możliwej rzeczy, żeby oczernić nasze miasto. Robi to pan na Facebooku, robi to pan na sesjach, na spotkaniach. Nie słyszałem jeszcze w pana ustach dobrej wypowiedzi o naszym mieście. I pytanie, czy chce pan, aby pana nazwisko było zapamiętane w taki sposób. Czasami warto przyznać, że pewne rzeczy są dobre, pewne złe i zapewniam pana, że ludzie to nie oceniają tego dobrze, że pan tak negatywnie się o Koninie wypowiada.
1: Tak, no cóż mam odpowiedzieć panu prezydentowi. Panie prezydencie Adamów, ja w tym mieście będę mieszkał, a pan wyjedzie do Poznania albo pod Poznań. Taka jest zasadnicza różnica między nami. I proszę mi nie wciskać pewnych rzeczy, które pan po prostu powiedział. Niech pan więcej nakręca filmików i wstawia na Facebooka. Bo na ten temat też mógł powiedzieć dużo. Prosiłbym, aby pan się zajął gospodarką w tym mieście. Gospodarką, bo tego jest pan, do tego został pan powołany. A jak jest, to wiemy bardzo dobrze. Ze mną można naprawdę na wszystkie tematy rozmawiać szczerze i uczciwie. I zarzucając mi coś, panie prezydencie Adamów, na temat oświaty, powiem to publicznie, jest pan kłamcą, bo byłem jednym z tych od lat i wiem o tym, że takie cięcia po prostu trzeba zrobić. Cóż mam powiedzieć, jeżeli w ten sposób jest podejście do odpowiedzialnego radnego, jak pana prezydenta Adamowa, to naprawdę nie mam zamiaru więcej się wypowiadać w tym temacie. Dziękuję.
2: Teraz głos zabierze pan prezydent Piotr Korzykowski. Nie pozwolę, aby mój jeden z najbliższych współpracowników był przez pana obrażany. Bo powiedział pan, żeby zajął się gospodarką. Właśnie prezydent Adamów jest moim najbliższym współpracownikiem, który zajmuje się gospodarką. I robi to doskonale. Jego działania przez 7 lat oceniam bardzo pozytywnie. Jest to człowiek, który niejednokrotnie zna o wiele lepiej miasto niż osoby, nie będę mówił, wymieniał, które związane są z samorządem i pracują na rzecz samorządu, a tyle o mieście naszym.

niejednokrotnie zna o wiele lepiej miasto niż osoby, nie będę mówił, wymieniał, które związane są z samorządem i pracują na rzecz samorządu, a tyle o mieście naszym.

Przypomnijmy, deficyt budżetu miasta przekroczył obecnie 60 milionów złotych. Budżet Konina na ten rok to ponad 950 milionów, z czego ponad 151 milionów złotych ma zostać przeznaczone.

Nasza sala jest taka dosyć długa i nieco wąska i myślę, że znajdziemy miejsce, żeby kilka kanap się znalazło. Kolor siedzeń się zmieni, będą ciemniejsze, nie ukrywajmy tego, będą ciemniejsze, myślę, że jakiś taki grafit, dlatego że Państwo pewnie wiedzą, u nas na ścianach jest taki bordowy plusz. Więc no już do tej pory były to czerwone siedzenia, trochę to wszystko moim zdaniem już trąci myszką, przepraszam, ale tak sądzę. Więc teraz chcemy odświeżyć, odnowić, zrobić wszystko, żeby trochę, tak jak powiedziałam, nabrało to innego wyglądu, blasku. No i mam nadzieję, że to wszystko będzie też dużo wygodniejsze. Ściany na razie zostaną takie, jakie są, bo nie ukrywam, że staramy się również o inne środki. Cały czas wszelkie starania zmierzają do tego, żeby pozyskać pieniądze na taki, powiedziałabym, totalny remont, bowiem uważam, myślę, że to nie jest tylko moje zdanie, że Konińskie Centrum Kultury zasługuje na to, by je porządnie wyremontować, termomodernizować i generalnie doprowadzić do takiego stanu, żeby, tak jak powiedziałam, i osoby z niepełnosprawnościami, i to zupełnie zdrowe, żeby mogły się tutaj czuć dobrze, wygodnie, żeby centrum spełniało po prostu wymagania współczesności. Bo powiedzmy sobie szczerze, ostatni remont, z tego co mi wiadomo, wtedy kiedy może Państwo pamiętają, ten klinkier został położony na elewacji zewnętrznej, to jest ponad 20 lat temu. Zatem wyobraźmy sobie sytuację nieremontowania mieszkania przez 20 lat. To mieszkanie, myślę, nie będzie wyglądało dobrze, a biorąc pod uwagę, że w naszym centrum jednak, że tak powiem, no liczba osób, które przybywają, przychodzą, korzystają z toalet, z szatni, z całej sali widowiskowej, to jest duża liczba osób, więc to wykorzystanie budynku jest jeszcze bardziej intensywne. Dlatego zależy nam bardzo, żeby po prostu Konińskie Centrum Kultury było piękne, nowe, nie tylko z nazwy. No, jesteśmy w trakcie przetargu na nowe nagłośnienie, za chwilę będziemy mieć nowy samochód, bo nam się rozkraczył stary. No tak jak mówię, no, małymi kroczkami w miarę tego, jakie środki finansowe uda nam się pozyskać. Od razu powiem, że te środki pozyskaliśmy na fotele z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej. Bardzo się cieszymy i dziękujemy. Napisaliśmy kolejne projekty. Nie chcę tutaj zapeszać, więc nie będę mówiła o projektach, które dopiero są napisane i wysłane, bo lepiej mówić o tym, co o tym wróblu w garści, że tak powiem. Zatem czekamy na decyzję, ale chciałabym po prostu tylko powiedzieć, że myślimy o tym, żeby centrum było coraz piękniejsze, coraz bardziej funkcjonalne. I żeby też nie obciążać za bardzo budżetu miasta po prostu, bo wiemy jak to jest, więc staramy się te środki zewnętrzne pozyskiwać, żeby było to po prostu jak najbardziej efektywne i jednocześnie efektowne. Biorąc pod uwagę, że Konińskie Centrum Kultury to nie jest tylko kinocentrum. To ci z Państwa, którzy może mają kontakt z kinem, wiedzą, że trudno czasami uzyskać w pierwszym terminie premiery, dlatego że jeśli nasza sala jest salą, w której odbywają się różne uroczystości miejskie, odbywają się koncerty, przyjeżdżają teatry, krótko mówiąc, jest to taka multisala, to nie zawsze mamy w niej czas i miejsce, żeby każdego dnia robić kino. A ci dystrybutorzy kinowi mają bardzo restrykcyjne wymagania, jeśli chodzi o liczbę seansów. Jeśli się tych restrykcyjnych wymagań nie realizuje, to oni potem w pewnym sensie jest to taki rodzaj kary, że na przykład w pierwszym terminie nie dostaje się premiery, tylko w drugim terminie. To jest, to oni tak sobie tam mają, takie są umowy, takie są obostrzenia, więc to nie jest takie proste, jak się komuś z zewnątrz wydaje. A my jako centrum, Konińskie Centrum Kultury, jesteśmy, powiedziałabym, placówką, która ma spełniać różne zadania, nie tylko kinocentrum. Państwo dobrze wiedzą, że u nas odbywają się uroczystości, jubileusze, no tak jak mówię, są różne wynajmy, ale nie tylko, bo coraz więcej z naszych własnych projektów, coraz więcej z występów naszych dzieci na dużej scenie, więc to wszystko musimy, ten kalendarz wydarzeń musimy tak klecić, żeby każdy z nim znalazł swoje miejsce i to kinocentrum też, żeby miało w nim swoje miejsce. I dlatego troszeczkę bardziej postanowiliśmy zrobić to kino niszowe. Nie będziemy gonić może za tymi premierami, ale za to będziemy mieć propozycje dla osób w wieku senioralnym. Cały czas realizujemy piękny projekt, bardzo mądry projekt, który bardzo lubię, Kinoszkoła, bo jest to projekt, w którym nie tylko wypuszczamy film, odpowiedni film dla odpowiedniego widza w odpowiednim wieku, ale tam zawsze jest jeszcze opiekun, który właśnie rozmawia o tym filmie, stara się z młodzieży wytłumaczyć, jest dialog. Mamy też kino przedszkole, a więc dla takich młodszych dzieci. Mamy też propozycje starszych bajek dla takich typu misiuszatek i takie familijne, powiedziałabym, kino, na które rodzice mogą przyjść z dzieciakami, żeby pokazać właśnie, jak to kiedyś bajki były, czy miś Kolargol i inne tego typu bajeczki.
książki. Zatem troszeczkę postanowiliśmy być takim kinem familijnym i edukacyjnym. Niekoniecznie gonimy za tymi nowościami, chociaż jak się nam uda, to też oczywiście, bo wiemy, że jest taka potrzeba, ludzie lubią nowości, nie będziemy jakby uciekać od nowości, ale jednocześnie nie będziemy

0: I to jakby taki nasz priorytet, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że nasz obiekt i centrum ma być miejscem spędzenia czasu dla wszystkich mieszkańców, nie tylko i dla seniorów, i dla wieku średniego, i dla młodzieży, więc musimy tak konstruować ofertę, żebyśmy byli właśnie dla każdego coś miłego, że tak powiem, żeby tutaj był.
1: Prace ruszą w czasie wakacji. Co ciekawe, ostatni remont KCK miał miejsce 20 lat temu. Sadzenie odpornych na suche podłoże sadzonek drzew. Tak leśnicy walczą z suszą hydrologiczną w lasach. Świerki czy dęby to drzewa, które bardzo źle znoszą obecne warunki i nie chcą rosnąć, mówi Grzegorz Bąk z Nadleśnictwa Konin.
2: Jak wiemy, na naszym terenie jest susza hydrologiczna. W związku z tym, czy to w jakiś sposób też wpływa na jakieś określone gatunki drzew? One gorzej rosną, więcej chorują. Jak to wygląda?
3: Tak, jeżeli chodzi o brak wody, no bo to już tak naprawdę, to nie jest z tego roku sprawa, tylko to tak naprawdę ciągnie się od 2017 roku. My też jesteśmy na takim terenie, gdzie no, są potężne zakłady, które no, też wpływają na tą ilość wody w glebie. My, ze względu na to, że mamy rozpoznane warunki glebowe i warunki wodne na danym terenie, dobieramy do każdego miejsca odpowiednie gatunki. To też nie jest tak, że to są losowo wybrane gatunki, tylko jeżeli jest jakieś, nie wiem, obniżenie terenu, tam jest na przykład sadzony dąb, świerk, coś, co wymaga więcej wody. Na takich bardziej suchych miejscach, gdzieś w jakichś góreczkach jest sadzona sosna, tak żeby tej sadzonce stworzyć jak najlepsze warunki na, od razu przy wzroście, a nie żeby ta sadzonka, w cudzysłowie nazwijmy to, męczyła się przez wiele lat i nie rosła.
2: A z tych, co już, że tak powiem, rosną, są duże, czy widać, że one jakoś niszczeją ze względu na to, że jest teraz coraz bardziej sucho?
3: Tak, no tutaj możemy się rozejrzeć i widzimy, że bardzo dużo tych drzew jakby zamiera. Dlaczego? Pierwsza sprawa, susza hydrologiczna, druga sprawa, to są już dosyć stare drzewostany. My staramy się jak najszybciej przebudować je w kierunku drzewostanów młodszych. Dlaczego? Bo im starsze jest drzewo, tym jest bardziej słabe, tym jest bardziej wrażliwe na szkodniki i samo w sobie zaczyna już zamierać. Nie można przebudować dużej powierzchni od razu, ponieważ tu chodzi o wiatry, tu chodzi o warunki glebowe, tu chodzi o warunki, które należy stworzyć dla danego gatunku. W związku z tym stopniowo my to przebudowujemy. Wiadomo, że to jest rozciągnięte w czasie, bo to nie jest uprawa rolna, gdzie w ciągu roku można zrobić płodozmian. My to działamy w okresie około 100-120 lat i stopniowo będziemy zamieniać. Oczywiście zostawiamy to dolne piętro, zostawiamy drzewa, które są jakby lepsze, które są zdrowsze, po to, żeby nie tylko one tu rosły, ale też się obsiewały, żeby był ten naturalny dosiew nasion. I te wszystkie jakby zadania, które wykonujemy w lesie, są na tyle modyfikowane, żeby to, co jest wartościowe w lesie, to, co może stworzyć ten przyszłościowy, odporny drzewostan, zostaje w lesie, a to, co no, zamiera, to, co nie wiem, było posadzone,

0: sosny, tak, te dęby są bardziej odporne niż inne gatunki. I wiadomo, jeżeli mamy dobrego rodzica, to dziecko też będzie bardziej odporne, więc to się na podstawie selekcji nasiennej my już stwarzamy lepsze warunki sadzące, a później dopiero możemy wprowadzać to do lasu i w tym lesie to, co możemy, to robimy. No najbardziej wrażliwym gatunkiem jest świerk. On potrzebuje bardzo dużo wody, no nie mówię o olszynach, tak, no bo one muszą być, olcha, jesion, one wymagają warunków takich praktycznie zalanych wodą. Tam musi być woda stagnująca albo przepływowa. No jak widzimy, tutaj nie ma takich warunków. Tu jesteśmy na piaszczystej górce, a jak się rozejrzymy, czy przejdziemy przez las, to wszystkie zadolenia, od razu są gatunki liściaste wprowadzane przez nas. Tam, gdzie one mają możliwość wzrostu i rozwoju, to my te miejsca wykorzystujemy. Najmniej wrażliwym gatunkiem oczywiście na suszę to jest brzoza i sosna, chociaż też to zależy od tego, w jakich warunkach wcześniej rosła. Więc to jest taki dosyć skomplikowany mechanizm selekcji i doboru naturalnego oraz naszego sztucznego doboru po to, żeby wymienić ten drzewostan na bardziej stabilny.
1: W ubiegłym roku na terenie Nadleśnictwa Konil posadzono około 500 000 nowych sadzonek drzew.
2: SK2. Magazyn lokalny.
3: Emilia Czerniejewska, startujemy z informacjami. Spis alarmowych numerów, gdzie dzwonić w razie jakiegokolwiek problemu, stworzyła Konińska Straż Miejska. Chodzi o to, żeby w sytuacji kryzysowej wiedzieć, co robić.
4: Dzień dobry, komendant Straży Miejskiej miasta Konina, Dawid Grzemski.
5: Nowa inicjatywa, z którą wyszła Konińska Straż Miejska.
4: Zgadza się, wstawiliśmy stosunkowo niedawno na naszych social mediach, czyli Facebooku, grafikę, na której pokazujemy, gdzie dzwonić, w jakich sytuacjach. Przykładowo do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Koninie, w sytuacji, gdzie jest zagrożenie życia lub zdrowia, kradzież, bójki, akty wandalizmu. Dodatkowo Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Koninie, gdzie są zanieczyszczenia środowiska, nielegalne wysypiska, spalanie odpadów, skażenie wód lub powietrza. Oczywiście mówimy tutaj o takich przypadkach, gdzie jest tego ilość duża, tak? W drobniejszych przypadkach jak najbardziej do nas także. Czy też numer bezpośredni do schroniska dla zwierząt, gdzie znajdziemy bezdomne zwierzęta lub zagubione. PGKiM, czyli zwierzęta padłe lub potrącone, no to jest... To jest spółka, w której aktualnie zajmują się takimi zwierzętami dzikimi. I oczywiście numer do nas, do dyżurnego Straży Miejskiej, czyli wykroczenia porządkowe, nieprawidłowe parkowania. Oczywiście to jest tylko część uprawnień wszystkich z tych instytucji, ale to są te główne, które do nas trafiały, dlatego stwierdziliśmy, że taki spis po prostu przyda się, żeby nie przekazywać informacji jako pośrednik, a żeby osoba zgłaszająca mogła bezpośrednio zgłosić to do danej instytucji.
5: I z jakim odzewem się spotkał ten post?
4: Raczej myślę, że pozytywnym, zwłaszcza wśród mieszkańców, i mam nadzieję, że będzie on się szerzył, bo tak naprawdę to wszystkim nam pomoże i ułatwi pracę.
5: Dziękuję.
4: Proszę bardzo.
3: Wyjaśnił Dawid Grzemski, komendant Konińskiej Straży Miejskiej, a spis numerów znajdziecie na stronie instytucji. Udało się i Pociejewo wrócił do Gosławic. Na razie ma wypływać tylko w weekendy. Wodny tramwaj będzie pływał po jeziorze Pątnowskim, ale nie tylko.
6: Mariusz Zaborowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie.
7: Pociejewo, panie dyrektorze, już pływa.
6: Tak, 3 lata nieobecności na jeziorach i teraz sezon, w którym zaczynamy pływać. Ostatni rok to był 2022. Założyłem, że jest to statek, który jest do odzyskania i że można zrobić. Uważałem, że sama konstrukcja bardzo dobrze wykonana, mnóstwo elementów, ten statek jest dobrze zbudowany. Tam po prostu było trochę rzeczy, które musiały być po prostu jeszcze raz przebudowane i poprawione. Mówimy o instalacji elektrycznej, mówimy o hydraulice i sterze i o tym, w jaki sposób chodził układ sterowy. Mówimy tutaj o linii paliwowej, która też była problemem. I też wszystkie rzeczy zostały przebudowane, zrobione od początku. Oczywiście mieliśmy przecieki dachu, więc ten dach cały został rozebrany, został włożony w środek styropian, jest na górze papa, która została położona i zostało to odizolowane. Docelowo myślimy o kolektorach słonecznych, ale na ten moment są zamontowane 4 żelowe.

0: nowe, duże akumulatory, które w zupełności nam wystarczają. Instalacja jest na tyle przebudowana, że oczywiście tak też to było, że jest podpinany statek do ładowania na noc, ale również ma drugie gniazdo, którym zasilanie doprowadzamy z brzegu do tego, żeby można było włączyć światło na statku, żeby chodziła lodówka, kiedy on jest po prostu przycumowany do pomostu. Więc te rzeczy zostały zrobione. Dwa elektryczne silniki, które są sterowane dźwignią małą, jedną, przeciwstawnie działają, więc regulujemy rufą i ta rufa po prostu odwraca się. Więc na przykład, tak pokażę, dochodząc 45 stopni do piersu, do pomostu, możemy wyłączyć silnik spalinowy i dociągnąć się tyłem po prostu do brzegu, czy do pomostu, więc jest to regulowane ręcznie elektrycznymi silniczkami, więc naprawdę to bardzo dobrze działa. Wymieniona też cała podłoga w statku, co też było widać, była ona przegnita, więc też te elementy, no mnóstwo takich, ale to były, już nie będę szczegółowo opowiadał, natomiast no udało się na tyle zrobić, że jest cały spolerowany, pomalowany, te pływaki wszystkie, one też mają grodzie, to zostało to ciśnienie w tych grodziach też posprawdzane, czy nie ma jakichś przecieków. Został odebrany przez inspektora żeglugi śródlądowej. Otrzymaliśmy dokumenty pozwalające nam pływać. Mamy ważne do roku 2030 i wszystko jest w klasie. Silnik też dostał dodatkowo, został przesunięty zresztą też do tyłu, ponieważ on był w głębi pomiędzy pływakami. Została ta pawęż przebudowana, jest dalej. Ma też taki ster dodatkowy, który też ułatwia w prowadzeniu. I jeszcze jakieś tam drobne rzeczy sobie tam teraz na bieżąco jeszcze wyszukujemy, bo robiliśmy wykaz do prac, które miały być wykonane, no też po prostu patrząc wizualnie, ale to są drobne jakieś takie estetyczne elementy, które ja bym chciał. Była próba przebudowy środka, bo mieliśmy też odkręcone wszystkie fotele przy zmianie podłogi i próbowaliśmy je zamontować bokami, żeby on był taki bardziej imprezowy, natomiast no nie byłoby to dobrze wykonane, ponieważ osoby patrzyłyby po pierwsze naprzeciwko siebie, po drugie i tak musiałby być montowany jakiś stół, żeby wykorzystać go też właśnie do jakichś przypadku wypożyczenia na imprezę, więc zostało tak jak jest i uważam, że tak jest bardzo dobrze. Oczywiście mamy jednego kapitana, jest to pracownik Mosiru. Mam podpisane 3 umowy zlecenie z 3 osobami. Oczywiście pływa tylko dwuosobowy skład, ale różnie czasami bywa. Są to, mam zagwarantowane dodatkowe osoby, ponieważ sam sternik nie wystarczy. Musi być, tak jest załoga w świadectwie żeglugowym wpisana, że jest dwuosobowa i musi być ta osoba, która wyskoczy, przycumuje statek, pomoże po prostu osobie, bo no, jest odpowiedzialność. Natomiast są to 3 osoby, które widzę jednego pana, który jest bardzo zaangażowany, który myślę, że w większości będzie pływał, ale też w razie czego mam osoby, żeby nie było problemu. Planujemy oczywiście w wakacje pływać codziennie, a miesiąc czerwiec jest takim miesiącem, gdzie po pierwsze tej pogody nie wiadomo jak się spodziewać. Jest też rok szkolny, więc oczywiście ten mój pracownik będzie przez cały czas, ale weekendowo głównie planujemy, żeby pływał jeszcze w miesiącu czerwcu, a później już po prostu będzie codziennie do dyspozycji.
1: Jednorazowo ile osób może tam popłynąć?
0: Jednorazowo to jest 12 osób, więc to no nie jest duża jednostka, ale no to jest też tak przystosowana, tak wybudowana, więc tutaj nic nie mogliśmy poprawić, nic nie mogliśmy zmienić, więc 12 osób.

0: Pierwszy rejs to był taki, ponieważ chcieliśmy pokazać, że statek już jest na wodzie i że może pływać, więc robiliśmy challenge i nagrywaliśmy, więc kilku pracowników naszych weszło na statek, żeby można było go nagrać i pokazać. Zaprosiliśmy oczywiście głównego sprawcę tego wydarzenia, pana prezydenta Piotra Korytkowskiego, i pan prezydent też nagrał się na statku. Widzę, że się bardzo cieszy, zresztą nie tylko on, gdzieś każdy mówił, że ten statek już nie wypłynie, więc tym bardziej my jako Mosir się bardzo cieszymy, bo takich elementów na jeziorze, z którego może skorzystać każdy, nie musi mieć łódki, wystarczy, że do nas przyjdzie i będzie mógł zrobić sobie rejs, czy nawet go wynająć i popływać, i każdy może z tego skorzystać, jest niewiele. Nie ma Pawełka obecnie i Pawełek nie pływa, więc też nie mam informacji, czy będzie pływał, czy nie. U nas statek jest, więc zapraszamy, bo na pewno będzie to bardzo fajna atrakcja.
1: Czy po Ciejewem będzie można dopłynąć do Szczecina?
0: Ale rzeczywiście, jest tam piękne brzegi, piękna sceneria, pięknie można pooglądać wszystkie rzeczy, które się zmieniają ciągle nad jeziorem, więc jasne, będziemy też pływać do Szczecina, jeśli będą takie rejsy dłuższe, to będziemy pływać.
1: Do tego zachęcamy naszych mieszkańców i nie tylko.
0: Tak, myślę, że wielu turystów, staramy się go teraz, będziemy promować, żeby też każdy wiedział, że taki statek jest dostępny, więc zapraszamy wszystkich, każdego, kto ma ochotę na statek.
1: Panie dyrektorze, ja dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, było mi bardzo miło, pozdrawiam Państwa.
2: Na razie nie ma możliwości wypłynięcia na Wartę przez niski stan wody. Już na jesień ma działać Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Helenowie II. W gminie Kramsk mieszka ponad 400 osób niepełnosprawnych. Takie miejsce jest dla nich bardzo pomocne.
3: Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Helenowie. Tam wykorzystujemy możliwości, jakie dał niewykończony budynek, i chcemy tam to centrum właśnie ulokować dla około 20 osób, które będą tam przebywać na zasadzie nieco podobnej do opieki wytchnieniowej, dlatego że ich opiekunowie w tym czasie, kiedy podopieczni, osoby niepełnosprawne, starsze będą tam przebywać, będą mogły załatwić chociażby swoje takie sprawy, dla których załatwienie potrzebne jest większa mobilność i możliwość samodzielnego wyjechania po prostu do urzędu czy do szpitala, załatwienia swoich spraw. I myślę, że to jest bardzo duża rzecz, ponieważ my samych osób niepełnosprawnych, nie uwzględniając procesu starzenia się, mamy na terenie gminy ponad 400, więc to jest bardzo, to jest prawie 5% populacji naszej gminy. Dlatego ta inwestycja jest bardzo ważna. Spodziewamy się, że otwarcie tej inwestycji po zakończeniu wszystkich procedur administracyjnych, bo teraz zmierzają sprawy związane z zakończeniem inwestycji ku końcowych, będzie możliwe gdzieś jesienią. Jeśli się da wcześniej, to dobrze, ale wolę być ostrożnym.
1: To, co tam już jest zrobione?
3: W tym budynku są przygotowane posadzki, windy, są wyposażenia niektórych pomieszczeń. Natomiast w związku z tym, że nie do końca był znany nam termin pozyskania tych środków, które tutaj mamy, nie mogliśmy awansem przygotowywać się do organizacji tego pomieszczenia, bo na ten cel mamy również pieniądze. Były pewne opóźnienia, natomiast mamy teraz te deklaracje, że pieniądze pozostaną na organizacje niezagrożone. Tak jak wcześniej mówiłem, ogromnie wiele środków pozyskujemy z budżetów zewnętrznych, nie będących częścią składową budżetu gminy. Dlatego też musimy mieć tę gwarancję, że te środki wpłyną, otwierając taki obiekt, bo przy tak napiętym budżecie nie mamy już możliwości pokrycia ewentualnych niedoborów z tytułu niedotrzymania przez partnera słowy własnymi środkami. Musimy dokonać pewnego przeliczenia. My, pisząc projekt na tę inwestycję, robiliśmy to 3 lata temu. Wiemy, jaka była dynamika chociażby wynagrodzeń, jeśli chodzi o wynagrodzenie najniższe. To również przekłada się na wynagrodzenia osób, które posiadają konkretne specjalizacje. Dlatego też w tej chwili te analizy robimy i kosztowo trudno mi to jeszcze tak określić, żeby być możliwie wiarygodnym. Natomiast te zmiany są rzeczywiście duże, ale musimy tam zapewnić personel dla 20 osób, które będą tam przebywać, ale będą

0: będą to nie tylko osoby, które pomagać będą w zabezpieczeniu tych codziennych dostaw produktów do takiej aktywności gospodarczej, jak przygotowanie posiłku, do czegoś, ale potrzebny będzie rehabilitant, potrzebny będzie lekarz, więc potrzebne będą osoby, które mają specjalizacje pielęgniarskie, osoby, które pełnią funkcje administracyjne, będą musiały posiadać wiedzę na temat typu zabiegów, które będą tym osobom potrzebne. W związku z tym dopasowanie tego wachlarza musi odrobinę potrwać, a to było możliwe po potwierdzeniu tego, że te pieniądze będziemy mogli otrzymać. W tej chwili ta inwestycja jest szacowana tam na około 8,5 miliona złotych.
1: Wyjaśniał wójt gminy Kramsk Andrzej Nowak i dodał, że inwestycja łączy funkcję dziennego domu pobytu dla 20 osób oraz bazy rehabilitacyjno-opiekuńczej. Na terenach nadleśnictwa Konin znajduje się 5 rezerwatów przyrody: Bieniszew, Mielno, Pustelnik, Sokółki i Złota Góra. Mamy najwięcej rezerwatów w całej Wielkopolsce.
2: Grzegorz Bąk, rzecznik nadleśnictwa w Koninie, witam serdecznie.
3: Witam, dzień dobry.
2: Konin i okolice może pochwalić się rezerwatami przyrody. Jakimi?
3: Tutaj taka ciekawostka. Mamy najwięcej rezerwatów w całej Wielkopolsce, jeżeli chodzi o powierzchnię. Mamy 5 rezerwatów o łącznej powierzchni prawie 700 hektarów. Także to jest naprawdę bardzo duża ilość. Mamy jeden kompleks w Bieniszewie, gdzie 4 rezerwaty są obok siebie. To jest rezerwat Mielno, rezerwat Sokółki, Pustelnik i Bieniszew. Także naprawdę to jest bardzo duży kompleks. One ze sobą sąsiadują, więc to jest zwarty kompleks, różnorodny kompleks, czyli tam są różne drzewostany. Możemy oglądać i drzewostany sosnowe, i drzewostany mieszane, i typowo dębowe. Są świetne siedliska, jeżeli chodzi o Naturę 2000, bo jest świetlista dąbrowa, jest kwaśna dąbrowa, są łęgi, są olsy, także ten przekrój jakby drzewostanów jest tak różnorodny, że w jednym miejscu możemy zobaczyć praktycznie wszystkie drzewostany, jakie występują w danym nadleśnictwie, czyli w naszym. I co jest fajnego? 3 z tych rezerwatów powstały w latach 90., 96., 97. Najstarszym rezerwatem jest rezerwat Mielno z 57. roku i to jest takie zarastające jezioro. Tam co prawda nie ma możliwości wejścia, do żadnego rezerwatu nie wchodzimy, bo rezerwat różni się tylko tym od Parku Narodowego, że Park Narodowy musi mieć minimum 1000 hektarów, jeżeli chodzi o powierzchnię. Rezerwaty nie mają tego obostrzenia, w związku z tym rezerwaty powstają w różnych miejscach. Oczywiście musi być dany cel ochrony przyrody, czyli taki coś, co wyróżnia to miejsce i dlaczego warto objąć to ochroną powierzchniową. A rezerwat Mielno jest na tyle fajny, bo to jest zarastające jezioro i tam to jest bańka wody, która jest jakby przykryta trawą i to jest taki pływający dywan. Tam są bardzo fajne gatunki chronione. Jest lipiennik Lozela, kiedyś była notowana brzoza niska, aktualnie brzozę niską mamy w innym miejscu, to jest taki relikt polodowcowy, który został po prostu po cofnięciu się lodowca. U nas zostały jeszcze fragmenty, akurat mamy jeden ten okaz, trzyma się, dbamy o niego i go pielęgnujemy. Niestety nie mogę wskazać lokalizacji. Dlaczego? No bo to jest gatunek chroniony i po prostu obawiamy się tego, że ludzie mogliby po prostu przyjść i zniszczyć, uszkodzić go, a to jest naprawdę cenny gatunek i taki nietypowy na naszym terenie. Te rezerwaty, wszystkie mają ustanowione plany ochrony rezerwatu, czyli takie wytyczne, jak w danym rezerwacie należy postępować, żeby te formy ochrony zachować, żeby polepszać jakby stan tych rezerwatów. Często na przykład spotykamy się z tym, że no bo przez rezerwaty przebiega droga udostępniona do ruchu publicznego od drogi wojewódzkiej do klasztoru w Bieniszewie. I po dwóch stronach możemy sobie ładnie oglądać ten rezerwat, jak wygląda. Często mamy takie telefony, że dlaczego te drzewa leżą, rozkładają się tak, tam, że to no, nieładnie to wygląda, bo dla ludzi ładny las to jest czysty, uporządkowany, taki typowy gospodarczy, taki, o który my dbamy i wykonujemy zadania gospodarcze. No, rezerwat polega na tym, że tam zachodzą naturalne procesy, tak? Czyli jeżeli drzewo się przewróci, to ono ma w tym miejscu zostać, ma się rozłożyć, na jego miejsce jakby wyrasta nowe drzewo, jeżeli jest z czego oczywiście, nie? No bo to też nie jest tak, że drzewostan się sam zmieni. Ten proces jakby zmiany drzewostanu trwa tysiące lat i to wiadomo, że jedno pokolenie nie zauważy tej zmiany, ale stopniowo, jeżeli będziemy obserwować, my jakby siedzimy w tym lesie, jesteśmy cały czas, więc my widzimy te zachodzące zmiany, jakieś delikatne różnice. No, dla kogoś, kto jedzie raz czy dwa razy w roku do lasu, to może być po prostu niezauważalne, ale my widzimy, co się zmienia i jak się zmienia, w którym kierunku to idzie i dostosowujemy jakby nasze zadania i razem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska współpracując wypracowujemy nowy sposób jakby ochrony tego, tak żeby poprawić te siedliska. To są te cztery rezerwaty w Bieniszewie. I piąty rezerwat to jest Złota Góra. W naszym leśnictwie Brzeźno, to jest na południe od Warty. To jest trochę inny rezerwat. Tam są wykonywane prace mające na celu przebudowę drzewostanu. Tam póki co jest lita sośnina, a my dążymy do tego, żeby tą sosnę zmienić w drzewostan dębowo-sosnowy, czyli jakby wprowadzić więcej gatunków liściastych, czyli tak jakby przywrócić to, co kiedyś tam było. W związku z tym tam są wycinane tak zwane gniazda, czyli takie elipsy, w których sadzony jest przez nas dąb, odpowiedni dąb, bo to też jest tak, że to jest wyselekcjonowane miany dębu, które są tam wkładane. Tam jest akurat dąb bezszypułkowy i my o te gniazda dbamy, my pielęgnujemy, tam prowadzimy jakby wszystkie zabiegi, jak w normalnym lesie gospodarczym, tylko że cel jest jakby inny. Tu mamy jakby zmienić ten skład gatunkowy, urozmaicić go i docelowo wprowadzić ten gatunek jako dąb i drzewostany mieszane. Złota Góra co ma fajnego? Ma wieżę widokową. Są szlaki turystyczne, którymi możemy się przemieszczać. No i ta wieża widokowa, jak do nią wejdziemy, możemy zobaczyć całą Wysoczyznę turecką, dzięki czemu zobaczymy jakby ten las z góry. Nie zawsze mamy możliwość zobaczenia, jak las wygląda z góry. No, z dołu każdy widział las, ale z góry to jest, nam się wydaje, że jesteśmy na płaskim terenie. Tak naprawdę, jeżeli wejdziemy na tą wieżę, zobaczymy ten pofalowany teren, no i najwyższe to wzniesienie, czyli Złotą Górę. Wracając do drzewostanów bieniszewskich, to polecam na przykład, bo każde miejsce, każdy las o innej porze roku jest jakby najbardziej atrakcyjny. Jak Złota Góra jest najbardziej atrakcyjna jesienią, kiedy te drzewostany się jakby przebarwiają, ten las się zmienia, to zupełnie inaczej wygląda, tak moim zdaniem. A to jest tylko i wyłącznie moje subiektywne odczucie. Najładniejszy okres, żeby zwiedzać bieniszewskie lasy, to jest okres wiosny. Dlaczego? Wtedy pojawiają się geofity, czyli te pierwsze rośliny wiosenne, one kwitną. Pojawiają się kokoryczki, zawilce, tak, złocie. To wszystko, to runo po prostu jest tak kolorowe, że tak naprawdę nie wiemy, gdzie patrzeć, bo wszędzie coś zauważymy. No geofity muszą się pojawić, nim pojawią się liście, po to, żeby zakwitły, zrobiły nasiona i się rozsiały. Dlatego ten drzewostan moim zdaniem jest najładniejszy wiosną. Znaczy każda pora roku jest atrakcyjna, no bo cały czas coś się zmienia. Jesienią liście się przebarwiają. Przez to, że lasy bieniszewskie są tak różnorodne, jeżeli chodzi o gatunki, to te kolory też są różne. Od żółci przez, nie wiem, brązy, czerwienie, tak, po zielone kolory. To wszystko zostaje. Tam są i iglaste drzewostany, i liściaste, więc to wszystko jest tak wymieszane, że gdzie byśmy nie poszli, co byśmy nie zobaczyli, to wszędzie jest atrakcyjnie. Kolejną sprawą w Bieniszewie mamy ścieżkę edukacyjną 6-kilometrową, która jest wyposażona w tablice, w mapki, w opisy drzew i staraliśmy tak umieścić te tablice edukacyjne, żeby prezentowały to, żeby tablica stała w tym miejscu, co prezentuje jakby za nią. Czyli jeżeli na przykład, nie wiem, jest opis dębu, no to przy tej tablicy jest dąb. Jeżeli ma być to lipa, jest lipa. Także jeżeli idziemy na tą ścieżkę, to nawet bez leśnika, bez jakiejś fachowej wiedzy, jesteśmy w stanie sobie zobaczyć dane drzewo, bo co innego zobaczyć drzewo, nie wiem, w książce, nie wiem, w internecie, gdziekolwiek, a co innego na żywo. Wtedy widzimy jakby pokrój drzewa, widzimy, jakie ma liście, korę i nagle zauważymy, że te drzewa naprawdę się różnią i możemy naprawdę po takim jednym przejściu te podstawowe gatunki już rozpoznamy. I tam można się wybrać samemu na wycieczkę. Naprawdę jest to po elipsie, nie ma możliwości, żeby się zgubić, to idzie po drogach, po ścieżkach, bardzo dużo ludzi korzysta z tej ścieżki i tak jakby na własną rękę ogląda sobie drzewostany, bo to, że w danym miejscu znajduje się rezerwat, tak, i obowiązują tam typowe zakazy jak w Parku Narodowym, czyli przemieszczamy się po szlakach turystycznych, oczywiście nie zrywamy niczego, nie zabieramy nic ze sobą, to co jest w rezerwacie, zostaje w rezerwacie, ale część ścieżki idzie normalnie po lesie gospodarczym. I tak naprawdę te lasy bardzo mało się różnią, no bo my bardzo duży nakład pracy wkładamy w to, żeby te lasy gospodarcze były jak najbardziej naturalne. Czyli pielęgnujemy tak samo praktycznie jak w rezerwatach, z wyjątkiem tego, że nie zostawiamy takiej dużej ilości martwego drewna, bo to działa na trochę innych zasadach i są jakby inne przepisy, inne zasady gospodarowania w konkretnych fragmentach lasu. Ale naprawdę no, w Bieniszewie jest... Ja tak zachwalam ten Bieniszew. Dlaczego? No bo to jest naprawdę blisko Konina. Bardzo dużo ludzi przyjeżdża. Oprócz tego, że jest las jako las. Elementem ścieżki jest pływający pomost.

0: na jeziorze Skąpym, gdzie możemy się wybrać. Bardzo dużo ludzi korzysta, robi sobie zdjęcia. Nawet są sesje ślubne tam organizowane. Jest też miejsce historyczne, czyli klasztor w Bieniszewie Kamedułów. Także też możemy coś innego zobaczyć. Jest potężna łąka, na której ludzie organizują sobie pikniki. Jest miejsce postojowe, gdzie możemy dojechać samochodem, zostawić ten samochód i wybrać się na spacer. Są wiaty turystyczne, gdzie możemy zjeść jakiś posiłek, odpocząć, posiedzieć w cieniu. Także naprawdę tam tych atrakcji jest tyle, że każdy coś dla siebie znajdzie. Często ludzie przyjeżdżają, nie wiem, z psami, całe rodziny przyjeżdżają robić sobie pikniki i my do tego zachęcamy, bo to jest miejsce do tego, żeby odpoczywać. Musimy tylko pamiętać o tym, że psa w lesie trzymamy na smyczy, nie puszczamy go luzem, nawet jeżeli to jest mały piesek i jak często słyszę, no ten piesek nie jest agresywny. Ale dla naszego komfortu, dla komfortu zwierząt w tym lesie, tak, i dla tych, którzy obok nas będą odpoczywać, no trzymajmy tego pieska na smyczy. Ja wiem, że ten piesek może nigdy nikomu nic nie zrobił, ale no może po prostu kogoś wystraszyć. A poza tym tak mówi prawo, że no psa w lesie trzymamy na smyczy. Oczywiście nie śmiecimy. Są tam śmietniki, tak, przygotowane miejsca do tego, żeby zostawić te odpadki, ale starajmy się rzeczy, które przywieziemy, zabrać ze sobą, no bo jakby do lasu idźmy tak, jakbyśmy szli w gości. Jedźmy, odpocznijmy, nacieszmy się tą naturą, ale zabierzmy ze sobą śmieci, bo do śmietników, do wszystkich śmietników oczywiście są zamykane. Dlaczego są zamykane? No bo po to, żeby dzika zwierzęta nie miała do nich dostępu. Ale one, to te nasze pozostałości i tak mają jakiś zapach, i tak wabią te zwierzęta. I te zwierzęta zaczynają się przyzwyczajać, że w danym miejscu mogą mieć na przykład łatwy dostęp do pożywienia wysokoenergetycznego, więc to zwierzę nie będzie się jakby starać zdobyć jedzenia w lesie, tak? Tylko będzie szło na łatwiznę, no bo natura z założenia jest leniwa. Jeżeli czegoś nie musi, to tego nie robi, więc starajmy się jakby ograniczyć dostęp tej zwierzynie do pożywienia. No i co jest bardzo ważne, nie dokarmiamy zwierząt. Naprawdę, o to apelujemy zawsze. A dlaczego? Po pierwsze, zwierzęta się przyzwyczaja do dokarmiania. No raczej wątpię, że wszyscy będziemy, nie wiem, codziennie przyjeżdżać w dane miejsce i dokarmiać zwierzynę. Jeżeli się przyzwyczai ta zwierzyna do tego, że ją dokarmiamy, no to może być taka sytuacja, że jeżeli ktoś przyjedzie na wycieczkę do lasu i nie będzie jakby dokarmiał, tak, czy nie miał jakiegoś tam jedzenia, to ta zwierzyna może być agresywna. Dlaczego? Bo ona się domaga, tak? Ona się przyzwyczai. To jak z naszym domowym psem, jeżeli my go dokarmiamy, no to on tego oczekuje, że my dokarmiamy. On jest z nami, my karmimy, tak samo dzika zwierzyna. Druga sprawa, nie wszyscy wiemy, czym dokarmiać, tak? No, część ludzi próbuje dokarmiać, nie wiem, chlebem, zostawiać jakieś odpadki. Nie, to jest toksyczne dla zwierząt, naprawdę. Zwierzyna sobie poradzi, a jeżeli są naprawdę jakieś problemy, typu, nie wiem, jakaś trudna zima, duży opad śniegu, tak, że ta zwierzyna potem ma problemy, to my naprawdę tej zwierzynie pomożemy i my zapewnimy, wiemy, w których miejscach wykładać tą karmę, tak żeby ona była bezpieczna i żeby nic się z nią nie działo. I na własną rękę staramy się naprawdę nie dokarmiać. Jeżeli chcemy jakby, nie wiem, pomóc tej zwierzynie, to niech się, proszę się skontaktować, nie wiem, z nadleśnictwem, z jakimś leśnikiem. My naprawdę wytłumaczymy, jak to robić. I doradzimy czym, jak, gdzie i kiedy. A no, ja wiem, że wszyscy chcemy pomagać, ale czasami możemy bardziej zaszkodzić niż pomóc.
1: Podsumowując, panie rzeczniku, nasze rezerwaty, mamy ich najwięcej. Jak się zachować tak już w pigułce, jadąc z chęcią oczywiście zobaczenia, co tam ciekawego w tym rezerwacie jest. Jak mamy się zachować książkowo?
0: Tak już książkowo. Czysto jeżeli chodzi o przepisy, to tak jak mówiłem, tak jak w Parku Narodowym, czyli przemieszczamy się tylko i wyłącznie po wyznaczonych szlakach. Nie chodzimy po lesie, nie zbieramy grzybów, nie zbieramy jagód, nie zrywamy roślin, nie niszczymy roślin, tak? Nie zostawiamy śmieci, tak? Nie rozkopujemy gleby, nie wjeżdżamy samochodem, tak? To wszystko, co wymieniłem, to tak samo zachowujemy się w normalnym lesie, tylko tutaj dodatkowo nie możemy jakby nic pozyskiwać z rezerwatu i nie możemy schodzić ze szlaków wyznaczonych. Te szlaki są po to wyznaczone, że one mają pokazać cenne fragmenty rezerwatu w taki sposób, żeby nie niszczyć tego, co jest cenne i wrażliwe na ludzi. No bo jeżeli nagle zaczniemy przemieszać się po rezerwacie w każdym miejscu, to przez nieuwagę możemy zniszczyć coś, co jest bardzo cenne, tak? Może być na przykład jedna, dwie roślinki w danym miejscu i my to zniszczymy. Także naprawdę nie zabieramy nic z rezerwatu. Powtarzam, nie zbieramy.

Nie zbieramy grzybów, nie zbieramy jagód, ani żadnych pożytków. Rezerwat jest rezerwatem, tam jest ścisła ochrona. Nie wchodzimy w miejsca, które nie są wyznaczone, przez które nie przebiega szlak. Nie płoszymy zwierząt, nie dokarmiamy zwierząt.

Z rezerwatu, powtarzam, nie zbieramy grzybów, nie zbieramy jagód, ani żadnych pożytków. Rezerwat jest rezerwatem, tam jest ścisła ochrona, nie wchodzimy w miejsca, które nie są wyznaczone, przez które nie przebiega szlak, nie płoszymy zwierząt, nie dokarmiamy zwierząt.

0: odpocząć i naładować swoje baterie i spokojnie wrócić do domu.
1: Ja dziękuję bardzo za te wszystkie informacje.
0: Dziękuję bardzo.
2: A szczegółowe informacje o tych obszarach znajdziecie w internecie.

0: Magazyn lokalny.
1: Ruszamy z informacjami. Sławsk to miejscowość w gminie Żgów. Całkiem nieduża, ale mająca bardzo ciekawą historię. Czy może pochwalić się Sławsk? Okazuje się, że nie brakuje tu ciekawostek.
2: Wiesław Czaja, sołtys Sławska. Pan chyba jest osobą, która najlepiej zna Sławsk i jego historię, panie Wiesiu.
3: No, panie redaktor, tak, to jest prawda. Odnośnie historii Sławska, no to jest jedna z najstarszych miejscowości tutaj w naszym regionie konińskim. Wykopaliska, które były wykonywane na wschód od naszego pałacu przy rzece Warcie, została wykopana tak zwana słynna Wenus ze Sławska, naczynie pogańskie, które obecnie w kościele naszym pełni funkcję kropielnicy. Jest to słynne, że stwierdzili naukowcy, archeolodzy, że ta rzeźba pochodzi z XVI wieku naszej ery. A pierwsze udokumentowane wzmianki o Sławsku to są z 1145 roku. Mieszko III Stary, syn Bolesława, książę Mieszko III Stary, syn Bolesława Krzywoustego, nadał Sławsk z osadami tutaj rybackimi w pobliżu, klasztorowi cysterców w Lądzie. To potem potwierdził książę, to były pierwsze wzmianki. Potem w 1265 roku książę Bolesław Pobożny potwierdził te nadania nas, Sławska, klasztorowi cysterców w Lądzie, i król Przemysł II w 1291 roku. Miał siedzibę w Gnieźnie swoją królewską, też potwierdził ten akt tego nadania. Potem w wieku XIV przyszedł do nas słynny ród Zarębów. Jego najsłynniejszy przedstawiciel, a nasz przodek, Marcin Herbus Zaręba ze Sławska, prowadził do boju pod Grunwaldem, do tej słynnej zwycięskiej bitwy w 1410 roku pod numerem 40 rodową chorągiew Zarębów. Za zasługi tam położone otrzymał od króla Władysława Jagieły obecne ziemie, gdzie znajduje się Rychwał, wszystkie tamte ziemie w stronę Kalisza. Był starostą wielkopolskim, starostą kalijskim, wojewodą wielkopolskim i tak zwanym opiekadelnikiem. Jakby na nasz język teraz przetłumaczyć, to był opiekunem synów króla Władysława Jagieły, Władysława Warneńczyka, który zginął w 1444 roku pod Warną, i króla Kazimierza Jagiellończyka. No a potem różne koleje losu były. A przodek tego naszego rycerza Marcina, Wincenty, był fundatorem jednej z kaplic w klasztorze właśnie cystersów w Lodzie. Tam nawet jest herb rodowy Zarębów. Różne koleje rosły, potem były, Sławsk przechodził, cały czas był w posiadaniu możnych rodów rycerskich i szlacheckich. Między innymi w 1614 roku ówczesna właścicielka sławska, hrabina Sabina Anna Lacięcka herbu Pomian, była fundatorką obecnego kościoła pod wezwaniem świętego Wawrzyńca. Wśród właścicieli Sławska jest Jan Rudzki herbu Wężyk, który w Sławsku wybudował słynną fabrykę fajansów. Zbiory z tej fabryki znajdują się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Byliśmy z wycieczką, widzieliśmy wyroby z naszej fabryki fajansów. Był bardzo aktywny w czasie powstania styczniowego w 1863 roku. Za to część jego majątku została rozparcelowana ukazem carskim z 1864 roku. Wtedy była słynna trzecia fala już epidemii cholery. Mamy cmentarz choleryczny tak w Sławsku właśnie z tamtego okresu. Po nim właścicielami Sławska byli trzej bracia generałowie carscy z Kurlandii pochodzący w Bystromowie, i ostatnim właścicielem Sławska przed wojną był Karol Kunde, z pochodzenia Niemiec, podobno dobry dla swoich pracowników polwacznych tutaj. No a po wojnie różne koleje losu tego pałacu. Znajdowała się tam szkoła podstawowa, którą tam właśnie ukończyłem. Potem po wybudowaniu nowej szkoły podstawowej obiekt ulegał dewastacji. Właścicielem był Skarb Państwa, starostwo powiatowe, które tym zarządzało. Dotrzymali go napieczętujący się herbem szlacheckim spod Nowogródka przesiedleńcy. A obecnym właścicielem jest małżeństwo architektów Aleksandra i Jacek Wojciechowscy. Pałac, jeszcze może nie całkowicie, ale na miarę możliwości pozyskiwanych środków, ci państwo odrestaurowali, jest piękny, stoi

0: przy rzece Barcie bezpośrednio. Zwiedzałem te tereny, pan Jacek Wojciechowski właśnie, architekt, mnie tam kiedyś zaprosił, także nawet z XIV wieku są pierwsze mury z czasów, gdy osiadł tutaj Marcin Herbu-Zaręba, ten słynny, nasz najsłynniejszy nasz przodek. Obok znajduje się przeprawa promowa od wieków, także właściciele Sławska, którzy poza rzeką Wartą w stronę Goliny byli właścicielami dóbr, łąk i pól uprawnych, już tę przeprawę promową utrzymywali, a w ogóle kiedyś, nie jest to dokładnie udokumentowane, ale gdy państwo Wojciechowscy właśnie robili takie wykopy, budowali małą marinę, małą przystań dla białej żeglugi przy rzece Warcie, to firma, która wykonywała to, te koparki wyciągały takie bele po pół metra czarnego dębu, które były jako słupy, służyły przy tej przeprawie promowej. Obecnie przeprawa promowa też jest czynna, też tam nasi mieszkańcy i nie tylko nasi, z innych okolicznych miejscowości też tam posiadają swoje pola uprawne i łąki.
1: Panie Wiesiu, zapytam o legendę Marcina, on tutaj stoi, też pilnuje was, jest jego taki pomnik zrobiony w centrum Sławska. Z czym wiąże się ta legenda? Czym on się przysłużył tutaj dla was?
0: Przyszedł właśnie tutaj w XIV wieku, na początku 1300 któryś tam lat. I czym się zasłużył? No był bardzo dobrym gospodarzem, no i był tym rycerzem, który pod numerem 40 jest to udokumentowane. Nawet byliśmy z wycieczką w Malborku i w kronikach kanonika kapituły krakowskiej Jana Długosza, słynnego kronikarza, jest umieszczone, a chyba Jan Długosz nie kłamał, że pod numerem 40 rycerz Marcin Herbu-Zaręba ze Sławska prowadził rodową chorągiew Zarębów do bitwy pod Grunwaldem. No i potem te wszystkie nadania i ziem od króla Władysława Jagieły i to, że był opiekunem jego synów Władysława Warnieńczyka i Kazimierza Jagiellończyka, i te jego tytuły, i starosty kalickiego, i wojewody wielkopolskiego. To chyba za te wszystkie zasługi, jakie poniósł dla naszej ojczyzny w bitwie pod Grunwaldem i nie tylko, bo był bardzo dobrym gospodarzem. W jakiś czas organizowaliśmy w okolicach właśnie bitwy pod Grunwaldem, około 15 lipca, organizowaliśmy takie słynne festiwale historii i kultury. To głównym organizatorem było Stowarzyszenie Naszych Młodych Mieszkańców, nazywało się to Pracownia Sławsk. Włączały się w te organizacje tych festiwali. Wszystkie organizacje nazwane są SOS, Sławskie Organizacje Społeczne i Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna i Szkoła Podstawowa, Radni, Rada Sołecka, także masę ludzi było zaangażowanych. Zapraszaliśmy na te nasze festiwale przedstawicieli 6 gmin należących do Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie z siedzibą w Starym Mieście. To są gminy Grodziec, Żgów, Tulisz, Rychwał, Stare Miasto i Golina z powiatu konińskiego i Tuliszków z gminy z powiatu tureckiego. I jeszcze jak jesteśmy przy Tuliszkowie, to mogę powiedzieć, że kuzyn naszego Marcina Herbu-Zaręba, Jan, był kasztelanem, który miał siedzibę właśnie też, kasztelania była tuliszkowska. Był. Także ten ród Zarębów jest zaangażowany w działalność na rzecz naszej ojczyzny, nie tylko w powiecie konińskim, tureckim, ale i na niwie ogólnopolskiej w bitwie pod Grunwaldem.
1: A kiedy ten pomnik został postawiony?
0: To staraniem mieszkańców właśnie zdobyliśmy klot drewna. Pan Staszak, rzeźbiarz z Brudzewa, z powiatu tureckiego, wyrzeźbił tę postać rycerza. Potem z własnych funduszy jeszcze składki robiliśmy tutaj wśród mieszkańców. Zamontowana została na nim zbroja, hełm, tarcza, miecz. To Najkowski z Konina nam to wszystko zamontował i to było budowane w kadencji 2010, jak Rada Gminy pracowała, wójtem wtedy był Andrzej Grzeszczak, 2010-2014. Jest tam tablica pamiątkowa, są wyszczególnione nazwiska ludzi szczególnie zaangażowanych, którzy pracowali przy budowie tej rzeźby. Jest to na pewno nasz najwybitniejszy przodek.
1: Czy można powiedzieć, że wszyscy mieszkańcy Sławska znają historię Marcina?
0: Na pewno. Widzę, bo Sławsk leży na przecięciu kilku szlaków turystycznych. Są tutaj trzy szlaki rowerowe. Jest podkuta szóstka konna, jest rowerowa szóstka. No i Sławsk, ta przeprawa promowa, znajduje się na terenie Wielkiej Pętli Wielkopolskiej, która obejmuje rzekę Wartę, Noteć, Jezioro Gopło, Jezioro Konińskie. U nas właśnie bardzo często sobota, niedziela, nieraz w tygodniu jest wybudowana przez gminę Żgów, przez lokalną organizację turystyczną Marina i było takie stowarzyszenie, już się rozpadło, Stowarzyszenie Dzikie Bobry, wybudowana jest przystań, gdzie właśnie ci płynący kajakami zatrzymują się. Mamy pasjonatów historii w szkole naszej podstawowej imienia Kornela Markuszyńskiego i te dzieci już znają historię, które się interesują w ogóle.
1: Panie

0: Ja się zapytam jeszcze o zamek, bo to też jest ciekawe.
1: Obecni właściciele pałacu, państwo Aleksandra i Jacek Wojciechowscy, mieszkają, to ciekawe, w XIV wieku i oglądaliśmy te piwnice z panem Wojciechowskim. Tam są mury budowane z kamienia w tych piwnicach szerokości 1,5 metra, jakie to musiały być potężne głazy umieszczone. Od XIV wieku, ja potem chodziłem do szkoły podstawowej, pomimo że Warta wylewała, nie było jeszcze zbiornika retencyjnego w Jeziorsku, to jaką musieli mieć technikę ówcześni budowniczowie, że tam nigdy nie było wody w tych piwnicach i nie ma nadal.
0: Właśnie, bo dodajmy, że ten zamek mieści się przy samej Warcie.
1: Gdy nie było Jeziorska, zbiornika retencyjnego w Jeziorsku, to woda przecież zimą, wiosenne roztopy jak były, woda stała przy murze, także nie można było przy tym murze przechodzić.
0: Ile tam jest pomieszczeń?
1: 8 klas lekcyjnych na pewno, bo była 8-klasówka. Podstawówka, był pokój nauczycielski z takim magazynem, pomieszczenia kuchenne i wtedy nie było dyrektorów. Pokój pana kierownika szkoły. Także 12 albo 14 pomieszczeń.
0: Zamek, rzeźba Marcina, to są rzeczy, które warto zwiedzić na pewno w Słasku. Do tego dodajmy, tak jak pan już też wspomniał, oczywiście piękny brzeg przy Warcie, przeprawa, gdzie można się przedostać z jednej strony na drugą.
1: Co jeszcze? Kościół z 1614 roku. Fundatorem była ówczesna właścicielka sławska, hrabina Sabina Naracięcka, herbu Pomian. W 2014 roku ówczesny biskup włocławski Wiesław Alojzy Melnik, tak, był tutaj u nas. Była rocznica 400-lecia konsekracji tego kościoła. Znajdują się tam z XVII wieku i z XVIII rzeźby. Na pewno bardzo zabytkowe, o których pisał pan Jerzy Łojko tutaj i opisywał to wszystko, wydał już właśnie obecny właściciel Sławska, pan Jacek Wojciechowski, wydał 2 książki o Sławsku, Dominium Sławsk i Marcin ze Sławska Herbu Zaręba. 2 książki już są wydane przez niego, dokładne dane historyczne są tam podane. Co jeszcze? Mamy Aleję Kasztanowców, którą od 2004 roku 32 drzewa ratujemy, bo wtedy Europa została zaatakowana przez szkodnika, który przyleciał do nas z Chorwacji. W całej Europie kasztany chorują, śrutówka kasztanów cowiaczek. Od 2004 roku ratujemy te aleje kasztanowców. Były prowadzone nawierty, wpuszczane soki. Są zakładane opaski z feromonami, które feromony wydają z siebie zapach samiczek, gdy samczyki się przyklejają. W 2008 roku ta aleja uchwałą Rady Gminy w Brzgowie została uznana jako pomnik przyrody. Jak gdybyśmy minęli te aleje, zabytkowy cmentarz, na którym znajdują się groby i proboszczów, którzy pracowali w tej parafii. Jest przykładowo grób rodziny Zarzeckich, którą opiekuje się nasze koło gospodyń od lat. I jest ksiądz Aleksander, leży tam, spoczywa ksiądz Aleksander Zarzecki, proboszcz parafii. Jego ojciec, który był oficerem wojsk napoleońskich, też tam leży i matka Konstancja, Piotr Zarzecki, ten ojciec. I tam jest wszystko, pisze, że brał udział właśnie w wyprawie cesarza Napoleona I na Moskwę. I potem ten słynny odwrót w bitwach pod Budziszynem, pod Lipskiem. Znajdują się pomniki byłych właścicieli Sławska nawet, którzy właśnie spoczywa Maria z Wężyków Przyłuska. Raz w roku przyjeżdżają tutaj jacyś potomkowie tej słynnej rodziny. Gdy Jan Rudzki, herbu Wężyk, w latach 1840-1870 właścicielem Sławska, przyjeżdżają z Warszawy. Utrzymujemy też ten grobowiec. Są tam właśnie, spoczywają, pisze na tych niektórych nagrobkach sędziowie pokoju, że obywatelami ziemskimi byli. Spoczywają proboszczowie, którzy pracowali w tej parafii. I gdybyśmy dalej szli w stronę kilometr ze cmentarzem, w stronę lasu, to były folwarki właśnie tego Dominium Sławsk, folwark Kowalewek i folwark Brando. I w lesie jest to cmentarz choleryczny z 1864 roku. Był tam kiedyś drewniany krzyż, zniszczony. I wie pani, ja też jestem pasjonatem historii. Mój dziadek, Ignacy Michalak, był włodarzem, to był taki jakby trzeci po Bogu, bo był dziedzic, rządca i mój dziadek był włodarzem u tego Karola Kundego, ostatniego właściciela Sławska. I jemu opowiadał, mojemu dziadkowi, jego dziadek, że w 1864 roku została przywleczona przez wojska carskie po stłumieniu powstania styczniowego trzecia fala epidemii cholery, bo pierwsza była w 1812, gdy Rosjanie wygrali z wojskami Napoleona i ich tutaj gnali, potem druga fala była tej epidemii cholery w 1832 roku, po powstaniu listopadowym i trzecia w 1864, w powstaniu styczniowym. To mój

0: dziadek mi opowiadał to, co usłyszał od swojego dziadka, że z okolicznej miejscowości Zosieczy, Branna, Kowalewka, Babi, Sławska właśnie, tam były kopane doły. Tych ludzi podobno przywozili tak jak, no, jak zwierzęta, ściągali hakami w te doły, przesypywali wapnem. Następna leżała warstwa tych zmarłych na cholerę. I ten drewniany krzyż, który się przewrócił, ja po pierwsze, że dużo wiedziałem od swojego dziadka, po drugie, nauczycielką historii w mojej szkole podstawowej była taka pani Michalina Pęcherzewska, która dużo mówiła spoza książki Wiadomości, a ja mnie to interesowało i staraniem tutaj nas, wszystkich tych aktywnych mieszkańców, zdobyliśmy fundusze i jest teraz postawiona tam tak zwana karawaka. Jest to krzyż metalowy i jest tablica pamiątkowa, że właśnie zmarłym w czasie epidemii cholery w 1864 roku mieszkańcy Sławska. Jest karawaka, to jest krzyż taki dwuramienny, nie jest skrzywiona jedno ramię jak u prawosławnych, jak na prawosławnych krzyżach, tylko jest jedno ramię krótsze, drugie jest dłuższe i jest tak zwana karawaka, także po sobie zostawiliśmy na to pamiątkę. Dalej idąc, byśmy trafili na pomnik za tym cmentarzem cholerycznym, gdzie w czasie wojny, ostatnie dni wojny, została zamordowana rodzina Stuczyńskich za pomoc partyzantom radzieckim. W straszliwych okolicznościach zginęli, zostali podpaleni, spaleni żywcem. Właśnie na naszym cmentarzu znajduje się grób tej rodziny Stuczyńskich. W okolicach 16-15 stycznia zawsze nasze delegacje ze szkoły podstawowej, władze gminy, my tutaj, Ochotnicza Straż Pożarna ze Sławska i z Kowalewka, składamy tam kwiaty, zapalamy znicze i jest czytana historia tego mordu, bo Konin został wyzwolony 21 stycznia, a to się stało 16 stycznia, także brakło i 5 dni, żeby ci ludzie przeżyli szczęśliwie wojnę. Za pomoc udzieloną partyzantom radzieckim, którzy tam podobno byli na kieracie rozkowany, któryś z tych partyzantów był kajdany, miał tam rozkowane i mieszkający dalej taki Volksdeutsch doniósł to do Niemców i tak się zemścili na tym rodzie, na tej rodzinie.
1: Panie, wiesz, jeszcze jedno pytanie, chodzi mi o tą fabrykę fajansu.
0: No to była tak, podobno była dobra ta glinka, która potrzebna jest do wyrobu tej porcelany i fajansu, że ten ówczesny właściciel Jan Rudzki Herbowężyk tę fabrykę fajansów tu wybudował.
1: Gdzie ona była zlokalizowana?
0: Już tam nie ma nic. Stare budynki, które zostały zburzone i już nowe budynki tam są, ale wyroby z naszej fabryki fajansów znajdują się, jak mówiłem, w Muzeum Narodowym w Krakowie. Byliśmy z wycieczką, widzieliśmy, także mam satysfakcję, że jestem sołtysem niebyle jakiej wsi, tylko z historią piękną.
1: Jakie tam naczynia w tym muzeum pan zobaczył?
0: No to były talerze, filiżanki, takie właśnie wyroby, także to, co kiedyś tam było produkowane w kole, to, no może mówi przeze mnie zbyt silny lokalny patriotyzm, ale te kolskie produkowane w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nie umywały się do tych naszych sprzed prawie 200 lat. No takie codziennego użytku, które były podawane jako zastawy stołowe, także nie była to na pewno porcelana słynna miśnieńska, która kiedyś była, ale była słynna. No przy przeprawie promowej, wspólnie z tym Stowarzyszeniem Młodych Pracownia Sławsk, zamontowaliśmy tablicę, na której znajduje się dużo właśnie, może gdybyśmy tam byli, to byśmy, by pani zobaczyła, na pewno pani redaktor, te wszystkie wzmianki i o pałacu w Sławsku. Przy kościele znajduje się jedna z tych tablic mówiąca o historii kościoła, tego z 1614 roku, i jest tablica Flora i Fauna. Coś znajduje się tutaj właśnie w dorzeczu naszym Warty. I o tym przecięciu tych szlaków turystycznych. Trzy szlaki piesze, jeden szlak rowerowy, od Kutaszuska konna, no i o Wielkiej Pętli Wielkopolskiej, nie tej wodnej. Tego, co jeszcze ja wiem z innych źródeł, bo mam dużo wiadomości, właśnie w pierwszej kadencji zostałem radnym, 98-2002. Nas to bardzo interesowało i z drugim radnym pojechaliśmy, umówiliśmy się z klasztorem cystersów w Lądzie. Obecnie Salezjanów w Lądzie nad Wartą. Oczywiście musieliśmy tam pewne opłaty uiścić za dotarcie do tych dokumentów i za kserowanie tego wszystkiego. To ten obecny kościół murowany jest trzeci na tym samym miejscu. Pierwszy podobno był, w ogóle na plebanii znajduje się spis wszystkich proboszczów od najdawniejszych czasów. Pierwszy jest ksiądz Zachariasz 1406 roku. Ale no tak, no, ta parafia to ma już naprawdę dużo lat i to był pierwszy drewniany, który w czasach powrotu neopogaństwa został spalony przez pomorzan podobno. Drugi był też spalony przez krzyżaków w czasach, gdy królem był Władysław Łokietek. Słynna bitwa tutaj była pod Koninem, gdzie

0: gdzie nawet nasza rzeka Powa płynąca, Posoka w ogóle, ta miejscowość to podobno pochodzi od czasu bitwy króla Władysława Łokietka z Krzyżakami, że ta Powa płynęła, spływała krwią i nazwa tej miejscowości Posoka od Posoki, od krwi, nie? Że wtedy był spalony drugi drewniany przez Krzyżaków i potem jak Władysław Łokietek gnał ich z powrotem na ich ziemię pod Płowcami w 1333 roku. Słynna zwycięska bitwa była z Krzyżakami króla Władysława Łokietka.
1: Myślę, że jest pan naprawdę chodzącą encyklopedią, jeżeli chodzi o Sławsk. Podsumowując, panie Wiesiu, jeżeli przyjeżdża ktoś do Sławska, co warto zwiedzić w Sławsku?
0: No na pewno kościół, świętego podwyżania świętego Wawrzyńca, na pewno ten pałac, na pewno cmentarz parafialny,

0: Neopogań z powrotu, neopogaństwo został spalony przez Pomorzan podobno. Drugi był też spalony przez Krzyżaków w czasach, gdy królem był Władysław Łokietek. Słynna bitwa tutaj była pod Koninem, gdzie nawet nasza rzeka Powa płynąca, Posoka w ogóle, ta miejscowość, to podobno pochodzi od czasu bitwy króla Władysława Łokietka z Krzyżakami, że ta Powa płynęła, spływała krwią i nazwa tej miejscowości Posoka, od Posoki, od krwi, nie? Że wtedy był spalony drugi drewniak.
1: Co warto zwiedzić w Słasku?
0: No na pewno kościół, świętego powierzchni świętego Wawrzyńca, na pewno ten pałac, na pewno cmentarz parafialny.

0: To są piękne ulice porobione, ale jeszcze jest dużo roboty. Także podejrzewam, że braknie mojej kadencji, żeby to wszystko zrobić. Jeszcze potrzeba dużo ulic. Na wszystko trzeba fundusze, ale dużo ludzi jest ofiarnych. Sponsorzy znajdą się.
1: Ja chętnie zawsze skorzystam z zaproszenia. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: A ja zachęcam do odwiedzania Sławska. Wiatrak Koźlak w Budzisławiu Kościelnym i Chata Młodarza tworzą Izbę Pamięci Wsi, Młynarstwa i Rolnictwa w Budzisławiu Kościelnym. Wiąże się z tym miejscem niesamowita historia.
3: Dzień dobry, Dorota Bertkul, kierownik filii bibliotecznej w Budzisławiu Kościelnym.
1: Wiatrak Szczepan to jest taki obiekt, z którego suniecie, myślę, że który jest chętnie odwiedzany przez ludzi odwiedzających gminę Kleczew.
3: Wiatrak powstał w 1858 roku, do Budzisławia przybył w 1926 roku. Właścicielem, a między innymi też młynarzem był pan Szczepan Murczyński. Przez lata funkcjonował meł mąkę, bo nie mówi się mielił mąki, tylko meł mąkę, prawidłowa, że meł mąkę. No i korzystali okoliczni gospodarze, którzy przewozili zboże, ziarno na zmielenie. Do lat 70. wiatrak Szczepan cały czas funkcjonował, później zaczął podupadać. Następnie został przez władze gminy Kleczew odkupiony od właścicieli i stał się obiektem do zwiedzania.
1: Co ciekawego możemy zobaczyć po wejściu do wiatraka?
3: No w 90% wiatrak jest oryginalny. Począwszy od słynnego naszego koła walecznego, poprzez kamienie młyńskie, poprzez króla, sztembel, który podtrzymuje cały wiatrak. No więc tak samo cała skrzynia mączna, to wszystko jest oryginalne. Zostało odrestaurowane i no, udostępniane do zwiedzania mieszkańcom, okolicznym szkołom, oczywiście też turystom, którzy odpoczywają nad naszymi jeziorami.
1: Przy wiatraku jest też zlokalizowane takie mini muzeum.
3: Przy wiatraku jest Izba Pamięci Wsi, Młynarstwa i Rolnictwa. Tam mieści się filia Głównej Biblioteki Publicznej w Kleczewie, ale oprócz tego gromadzimy drobny sprzęt gospodarstwa domowego. Z tego sprzętu, no to wiadomo, no jest i kopunki, potem żelazka na dusze, na węgiel. No taki drobny sprzęt, który był dawniej użytkowany w gospodarstwach domowych.
1: Zapytam jeszcze, dlaczego Szczepan?
3: Szczepan dlatego, że od imienia właściciela i młynarza nazwę przyjął Szczepan, bo młynarzem i właścicielem wiatraka był pan Szczepan Murczyński. Dlatego nazwa od imienia właściciela jest Wiatrak Szczepan. Wiatrak można odwiedzać w godzinach otwarcia biblioteki, czyli w okresie wakacyjnym od 8 do 16, a w okresie niewakacyjnym w większości w tygodniu od 8 do 16, a w środę od 8 do 18. Jeżeli ktoś chce się umówić, większe grupy zwiedzające, jak szkoły, czy jakieś stowarzyszenia, czy coś, no na telefon umawiamy, nawet otwieramy wiatrak do zwiedzających w niedzielę czy w sobotę. To jest wtedy na większą grupę umawiamy wycieczki i nie ma problemu, żeby przyjechać i sobie zwiedzić wiatrak.
1: Zwiedzić można z przewodnikiem?
3: Przewodnikiem. My oprowadzamy i opowiadamy. Pracownice, pani Małgosia Kubacka, specjalistka od oprowadzania po wiatraku. Ona oprowadza i opowiada o pracy młynarza, o całym sprzęcie, który znajduje się w środku wiatraka na Szczepan. Opowiada, co do czego służyło. Ale oczywiście też, jeżeli nie ma pani Małgosi, to też pracownice, jak pani Arletka czy ja, też oprowadzamy i nie ma problemu, żeby odwiedzający zdobyli wiedzę związaną z naszym słynnym wiatrakiem Szczepan.
1: No właśnie, pani powie, jak pani oprowadza tych ludzi, jak oni reagują?
3: No różnie. Są zdziwieni. Większości dzieci są zachwycone tym, że coś takiego jest, jak to działały. Ale jest dużo też osób, które przeżyły te lata, które spotkały się, które uczestniczyły w tych czasach i wiedzą, jak odbywała się praca młynarza. No na młynie, bo przecież praca to była nie to, że ileś godzin, tylko wiatrak pracował cały czas.
1: Gdybyśmy mieli naszym słuchaczom przybliżyć, jak pracował ten wiatrak? Gdybyśmy mieli wprowadzić naszych słuchaczy w taki klimat właśnie takiego wiatraka?
3: W większości dzieci są zachwycone, jak zaczynamy oprowadzać, że wiatrak składa się z trzech kondygnacji, czyli piekło, ziemia i niebo. Piekło, czyli ta podstawa całego wiatraka, kozioł, na którym trzymał się cała obudowa wiatraka, włącznie z urządzeniami, które znajdują się na wiatraku, było

0: obracany. On był obrotowy. Obracał się w koło własnej osi. Dzieci to są bardzo zachwycone, bo jak w piekle jesteśmy, nie? Potem mówię, to gdzie teraz idziemy? Idziemy? No, do nieba. Nie, jeszcze jest ziemia. I wtedy wchodzimy na pierwszą jak gdyby kondygnację, bo to na dole, no to wiadomo, pierwsza kondygnacja jest tam już, gdzie odbierało się gotowy produkt. Na samej górze, gdzie znajduje się koło paleczne i koła młyńskie, tam odbywała się cała produkcja. Zboże, worki ze zbożem były wciągane na samą górę. Następnie szły do kosza nasypowego. Z kosza nasypowego szły na kamienie młyńskie. Następnie były mielone korytami. Przechodziły na tą pierwszą kondygnację, gdzie znajdował się pytel i zmielone już ziarno było przesiewane na białą mąkę, tak zwaną mąkę pytlową. Dlatego pytel. Pytel u nas, pytel to jest taki worek, w skrzyni tej mąki, taki się worek lniany, który przesiewał zmielone ziarno na białą mąkę. Jeżeli ziarno było raz zmielone, było tak zwana mąka razowa. Kiedyś mąką razową oczywiście karmione były zwierzęta albo kupowali najbiedniejsi ludzie, bo nie stać było na tą białą mąkę. No a teraz wiadomo, mąka razowa jest najzdrowsza, mimo że czarna, ale jest najzdrowsza. Kiedyś tego no, nie widzieli ludzie. Nie? I raz zmielona mąka razowa były karmione zwierzęta albo spożywali, przygotowywali potrawy sobie najbiedniejsi.
1: Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się zapoznać z wiatrakiem Szczepanem, do zwiedzania.
0: Serdecznie zapraszamy do naszej ikonki, naszego regionu, do wiatraka Szczepan. Warto odwiedzić, zobaczyć jak praca młynarza, na czym polegała praca młynarza, ale też dużo odbywa się u nas uroczystości. Mamy w ciągu roku bardzo dużo imprez stałych, począwszy od konkursu na ciasto wielkanocne, po Dzień Dziecka, Dzień Wiatru, Dzień Twórczości Ludowej, motocykliczne narodowe czytanie, czy piżok. Czyli piżok to jest tradycyjne darcie pierza. Także serdecznie zapraszamy. W międzyczasie też są różne inne imprezy, które odbywają się u nas już też.
1: Czy zwiedzanie wiatraka jest darmowe?
0: Tak. Zwiedzanie wiatraka jest darmowe. Można, każdy może przyjść w godzinach otwarcia biblioteki, obejrzeć, zobaczyć. Jeżeli ktoś chce, to oprowadzamy. Po wiatraku opowiadamy. I jest występ, jest darmowy, nie ma bilet wstępu.
1: Do tego jest piękna okolica, w której jest lokalizowany ten wiatrak.
0: Oczywiście mamy jeszcze na placu za wiatrakiem Szczepan, mamy jeszcze ścieżkę pszczelarską, po której też oprowadzamy wycieczki. Najczęściej to grupy szkolne. Bardzo dużo mamy grup szkolnych. My współpracujemy z Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczej w Lądzie, gdzie przyjeżdżają grupy zorganizowane, jak odbywają się w Lądzie zielone szkoły.
1: A ta ścieżka pszczelarska, co tam jest, co tam się mieści?
0: Na ścieżce pszczelarskiej mamy pokazowe ule. Także też oprowadzamy, opowiadamy jak co o pszczołach i o produkcji miodu przez pszczółki.
1: Dużo macie odwiedzających?
0: Oj, mamy dużo. W okresie letnim, to znaczy jak już zaczynają się szkoły, jest bardzo dużo. Wtedy odwiedzają nas wycieczki szkolne, nie tylko z naszych okolicznych szkół, ale mamy dużo wycieczek z Poznania, z Ratynia, z Konina, z Wrześni, Stare Miasto, w Pali Bogowo, taka też szkoła była, z Pleszewa. Odwiedzają nas cykliści, między innymi z Kruszwicy, także bardzo dużo, dużo przyjeżdża z nie tylko z okolicznych szkół, ale też z zewnątrz.
1: Właśnie ci, którzy chcieliby się zapoznać z pracą młynarza i wcześniej nigdy nie widzieli, to mogą przyjechać, ale też ci, którzy chcieliby powspominać przeszłość i przenieść się ponownie w klimat młyna, mogą skorzystać z tej oferty. Ja zapraszam.
0: Również zapraszam serdecznie. Zapraszamy do Budzisławia, do wiatraka Szczepan.
1: Dziękuję pani za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Zapraszam i ja do odwiedzania tego wyjątkowego miejsca.
3: SK2. Magazyn lokalny.
4: Arleta Jeniak, witam Was serdecznie i zapraszam na informacje z regionu. Przebudowa mostu wschodniego na trasie warszawskiej idzie zgodnie z planem. Zdaniem Grzegorza Pająka z Konińskiego ZDM-u sprawdziła się także wprowadzona w związku z tym zmiana organizacji ruchu w tym rejonie. Posłuchajmy, co dzieje się na budowie.
5: W tej chwili jesteśmy już po tej godzinie szczytowej, natomiast w tych godzinach popołudniowych i godzinach szczególnie rannych, kiedy ten ruch jest zmożony, widać, że pojawiają się kolejkowania pojazdów. Nie ma bardzo dużej zmiany, jeżeli chodzi o utrudnienia w ruchu.

Ta organizacja ruchu, która została wprowadzona, czyli wyeliminowanie samochodów, pojazdów ciężarowych przez ten przebieg, skutkuje tym, że ten ruch jest naprawdę płynny. Na tą okoliczność, że mamy jeden most wyłączony z użytkowania, ten ruch naprawdę jest płynny. Nie zdarzają się tutaj żadne kolizje, nie ma wielkich utrudnień. Mieszkańcy naprawdę bardzo szanują tą organizację ruchu i stosują się do wszystkich komunikatów, które im przekazywaliśmy. Troszkę większe utrudnienia są na trasie Bursztynowej, ale tego też spodziewaliśmy się. Natomiast dzisiaj, tak jak wcześniej opowiadaliśmy, ta organizacja ruchu okrzepła. Wszyscy kierujący przyzwyczailiśmy się, wiemy jak jeździć. Jest dobrze, tak? Na tą okoliczność, która się zadziała, to ruch w Koninie jest płynny. Przy współpracy służb, mówię o Inspekcji Transportu Drogowego i Policji, na tym etapie, czy na tym odcinku, który jest newralgiczny, jest też taka podjęta decyzja, żeby ten odcinek objąć jak największym monitoringiem, bo w perspektywie mamy to, że jeżeli zdarzy się coś na obiekcie, mamy ruch dwukierunkowy, to ruch jest trzymany w obydwu kierunkach. W związku z tym kierowcy tutaj naprawdę zachowują wielką ostrożność i tylko dziękować i życzyć nam sobie, żeby tak dalej było. Ale faktycznie stosują się kierowcy tutaj do oznakowania, jeżdżą płynnie, kulturalnie, przepuszczają się, wpuszczają, także to jest dobra cecha i dobry objaw. Mamy taką wiedzę przy naszej kontroli, że jest 100% zaangażowanie, jeżeli chodzi o rozbiórkę. Także wykonawca zakończył prace rozbiórkowe. W tej chwili nie ma obiektu, szykujemy się do budowania jego konstrukcji, do wzmacniania podpór, bo będą też fundamentowane na nowo i będą wzmacniane podpory. Widzimy też na obiekcie już stal konstrukcyjną, którą będziemy zbroić, ustrój nośny, więc prace postępują. Jak na każdej budowie, po odkryciu elementów, których nie było widać, zawsze pojawiają się jakieś niespodzianki. Mamy taką sytuację, że po odkryciu przyczółków, musimy sprawdzić, czy to, co było w projekcie zinwentaryzowane, czy to, co jest na stanie, jest właściwe, czy tam nie potrzeba doprowadzić tych elementów do jakichś lepszych parametrów technicznych i to w tej chwili trwa. Ale to są takie momenty, kiedy nie można ich zobaczyć, jak obiekt stoi. Po rozbiórce dopiero pojawiają się takie elementy i w tej chwili ta procedura

doprowadzić tych elementów do jakichś lepszych parametrów technicznych i to w tej chwili trwa. Ale to są takie momenty, kiedy nie można ich zobaczyć, jak obiekt stoi. Po rozbiórce dopiero pojawiają się takie elementy i w tej chwili ta procedura

0: za chwilkę, ale za jakiś czas będzie już powstawał, będziemy widzieć jego już na żywo, tak jak obiekt będzie rósł. Zakończenie robót budowlanych przewidziane jest na kwiecień przyszłego roku. Potem oczywiście będą trwały jeszcze prace odbiorowe, dopuszczenie do użytkowania i obiekt będzie w tym czasie podlegał procedurze dopuszczenia. Natomiast my ogłosiliśmy już też przetarg na przebudowę wiaduktu w ciągu tej trasy i on będzie zahaczał trochę dłuższy termin, więc te utrudnienia nie zakończą się w momencie, kiedy przebudujemy most, one się zakończą dopiero po przebudowaniu tego wiaduktu, który jest w tej chwili ogłoszone postępowanie i jeżeli harmonogram i finanse pozwolą, to chcielibyśmy jeszcze przy tych utrudnieniach w ruchu zrobić kolejny wiadukt, który jest za mostem, no i to niestety będzie wydłużało nam okres tych utrudnień, ale to po to, żeby później już móc prowadzić ruch pełnym dostępności o parametrach naprawdę bardzo dobrych, żebyśmy już nie czuli zagrożenia, że kolejny obiekt jak się popsuje, to będziemy mieli wyłączoną całą trasę warszawską. Także zakończenie przebudowy mostu w przyszłym roku w kwietniu, dopuszczenie do użytkowania po okresie odbiorów, ale jeszcze czekają nas dwa wiadukty, także te utrudnienia jeszcze trochę potrwają. W harmonogramie, jeżeli chodzi o utrudnienia w ruchu, ja myślę, że zakończenie przebudowy możemy liczyć na 2028 rok. Mamy, i co artykułuję, że mamy do przebudowy jeszcze dwa wiadukty. W tej chwili trwa procedura przetargowa na pierwszy wiadukt właśnie nad wałem Tarejwy. Czekają nas jeszcze właśnie do przebudowy wiadukty nad wałem Tarejwy i nad Podwale. W tej chwili trwa procedura przetargowa na przebudowę wiaduktu nad ulicą Wał Tarejwy. I dopiero po zakończeniu tej procedury, po zakończeniu zadania związanego z przebudową wiaduktu nad wałem Tarejwy, dopiero rozpoczniemy kolejny etap, czyli przebudowę wiaduktu nad ulicą Podwale. To wszystko jest związane z ograniczonych środków finansowych i źródeł dofinansowania, bo bez dofinansowania byłoby ciężko budżet finansowy na to spiąć. Dlatego jak startuje program, jest program jednoroczny, dotyczy jednego obiektu, dlatego to tak możemy pozwolić sobie na to, żeby jednorocznie występować o dodatkowe środki. Dlatego ten harmonogram jest tak troszeczkę wydłużony, żeby można było skorzystać z programów, które są dedykowane właśnie na tego typu zadania inwestycyjne. Jeżeli chodzi o przebudowę mostu, mamy 100% zaangażowania w robotach rozbiórkowych. Natomiast wykonawca oprócz tych prac rozbiórkowych już dokonał pewnych przebudów sieci, przywiózł już też stal zbrojeniową na budowę ustroju nośnego i szacujemy między 15 a 20% całościowego zaangażowania robót budowlanych, więc prace się posuwają w dobrym tempie. Te środki finansowe z budżetu miasta nie pozwoliłyby na zrealizowanie takich zadań, więc te źródła finansowania i poszukiwanie przez miasto źródeł finansowania no, są rozłożone w czasie. Koszt tego mostu to jest 30 800 tysięcy, z czego dofinansowanie jest 24 miliony, więc znacząca kwota i stąd to jest spowodowane, że bez środków zewnętrznych te inwestycje nie mogłyby być zrealizowane. Czekamy, szukamy i jeżeli jest tylko sposobność, o te środki występujemy i wtedy dopiero przystępujemy do procedur przetargowych, żeby można było wyłonić wykonawcę i te prace rozpocząć.
1: Mówił Grzegorz Pająk z Zarządu Dróg Miejskich w Koninie. Przypomnijmy, budowa nowego mostu ma zakończyć się w kwietniu przyszłego roku. 8 portretów autorstwa Emilii Bibianny Nałęcz-Parczewskiej, wybitnej artystki i uczennicy samej Olgi Boznańskiej, trafiło do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie. Wszystkie były wystawione na aukcji i mogły trafić w prywatne ręce.
2: Są to portrety rodziny Nałęcz-Parczewskich. Wszystkie portrety są autorstwa Emilii Bibianny Nałęcz-Parczewskiej, żony notariusza, adwokata Tadeusza Nałęcz-Parczewskiego, Damian Kruczkowski, Miejska Biblioteka Publiczna imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie. Emilia była uczennicą między innymi Olgi Boznańskiej. Tworzyła piękne akwarele, ale też piękne oleje i na różnych etapach swojego życia, oczywiście kształcąc się i doskonaląc swój warsztat, malowała też portrety. I jednym z najlepszych chyba portretów jest taki, na którym namalowała i siebie, i swojego męża. To jest taki małżeński portret, można powiedzieć. Męża malowała najprawdopodobniej ze zdjęcia albo z natury, natomiast siebie jakby kopiowała z wcześniejszego portretu, który z kolei namalowała brytyjska malarka. Natomiast Emilia w pewnym momencie stwierdziła, że chciałaby mieć najpewniej przynajmniej taki wspólny. I to był właśnie portret, na którym widnieją oni oboje. No ale mamy też portret, na którym widnieje jej teść Erasm na

chodzą, kiedy Emilia je malowała, więc no niewątpliwie autorstwo jest niezaprzeczalne, a jako zbiór stanowią pewną całość, która no nie mogła ulec rozproszeniu. To było tak, że na jednej z grup antykwarycznych na Facebooku znalazłem ogłoszenie, w którym była mowa o tym, że prace Emilii Bibianny Parczewskiej, uczennicy Olgi Woznańskiej, są dostępne w sprzedaży. Najzwyczajniej w świecie zdarzyło się najprawdopodobniej tak, że któryś z potomków Emilii zmarł bezpotomnie, bądź zmarła, i te prace trafiły w ręce antykwariusza, który

Najzwyczajniej w świecie zdarzyło się najprawdopodobniej tak, że któryś z potomków Emilii zmarł bezpotomnie, bądź zmarła i te prace trafiły w ręce antykwariusza, który

0: Kiedy zobaczyłem, czyje to są prace, znalazłem też informację, że w Bibliotece Kórnickiej znajduje się rękopis wspomnień Emilii Bibianny Parczewskiej z lat zsyłki na Sybir, bo tam razem z mężem została wysłana. Jej mąż niestety nie powrócił nigdy z zesłania. Ona szczęśliwie wróciła do Polski i tutaj dożyła swoich dni. To jest rodzina wielkopolska, w ogóle na Łęczowie sami w sobie, to jest bardzo stara rodzina szlachecka, w związku z czym uznałem, że no, trzeba działać, trzeba ratować. Niestety instytucje kultury wielkopolskie, zresztą wszystkie budżetowe, mają ograniczone budżety, mają ograniczone możliwości, proceduralne działania też trwają bardzo długo, a tutaj nie było czasu, w związku z czym naprawdę to tak jak wierzę w teorię małych cudów. Na mojej drodze stanął jeden z konińskich przedsiębiorców i rozmawialiśmy chwilkę. Jego córka, fascynatka też historii sztuki i zainteresowana sztuką, kiedy usłyszała, że jest taka sytuacja. Jakby wszyscy troje wiedzieliśmy, że materialnej wartości te portrety wielkiej nie przedstawiają, bo to nie jest sztuka jakichś bardzo wysokich lotów, ale historyczną, sentymentalną wartość mają przeogromną. W związku z czym on też bez zastanowienia stwierdził, że tak, to on kupuje te portrety po to, żeby one nie przepadły, żeby się nie uległy rozproszeniu, ponieważ ludzie pytali o pojedyncze obrazy, o pojedyncze portrety. Gdzieś by to zawisło pewnie w domach, ale nie stanowiłoby całości, a u nas może opowiadać pewną historię rodziny, która związana jest z Wielkopolską, chociaż nie bezpośrednio z Koninem, to jednak ze stronami Wielkopolski po jednej i drugiej stronie Konina, zahaczając też o ziemię sieradzką. 8 rodzinnych portretów mamy w tej chwili i będziemy się starali też o to, żeby je odpowiednio zakonserwować, ale też poddać czyszczeniu i rewitalizacji, ponieważ przez lata były niektóre z nich przechowywane najprawdopodobniej gdzieś w piwnicy bądź za szafą, dlatego że noszą ślady takiego właśnie przechowywania. Nie wszystkie wisiały na ścianach i nie wszystkie miały okazję być oglądane przez lata, więc będzie to od nas wymagało jeszcze trochę pracy i na pewno środków, ale no to są działania już takie, można powiedzieć, ratunkowe, bo te ratownicze pierwsze spod znaku emergency i niebieskiego kura już mamy za sobą i za to jeszcze jesteśmy szalenie wdzięczni, zwłaszcza darczyńcy, który zdecydował się tak po prostu na szybko na zakup tych portretów, bo tak jak powiedziałem, była duża szansa na to, że one ulegną rozproszeniu i znajdą się w różnych domach. Być może z czasem znowu trafią za szafy do piwnic, na strychy albo na śmieci. Natomiast tutaj u nas będą stanowiły całość. Nie braliśmy ich po to, żeby chować do piwnicy ponownie. Natomiast te portrety tak naprawdę można zobaczyć już u nas, bo one u nas stoją. Natomiast no jeszcze nie mają tego blasku, które będą pewnie miały po odnowieniu i konserwacji. Zwłaszcza ten portret małżeński wymaga dużych nakładów pracy, bo to jest portret na płycie pilśniowej, ona się rozeschła. W jednym miejscu farba zaczęła kiedyś na przestrzeni dziejów odchodzić i pewnie będzie musiała być uzupełniona. Na pewno będzie musiała być wykonana nowa rama dla tego portretu, ale później jeżeli nie znajdziemy miejsca w siedzibie głównej dla nich na ścianach w Bibliotece Nadworcowej, to na pewno trafią do Galerii Bajana w filii Starówka na Starówce, a z czasem być może nawet do synagogi, gdzie będą częścią jednej z opowieści o jednej z kultur, które tutaj w Koninie żyły.
1: Jak słyszeliśmy, prace wielkopolskiej artystki przejdą renowację i będą udostępnione zwiedzającym. Blisko 600 tysięcy złotych ma kosztować projekt drogi rowerowej łączącej Kazimierz Biskupi z Władimirowem. To nie będzie łatwa budowa, powiedział nam wójt gminy Kazimierz Biskupi Grzegorz Maciejewski. Tanio też nie będzie.
2: Panie wójcie, tworzy się, a właściwie tak dopina się, sieć połączeń rowerowych między Kazimierzem Biskupim a ościennymi miejscowościami. Czyli tutaj brakowało tej kropki nad i, jaka jest szansa, że rzeczywiście ta inwestycja dojdzie do skutku. Ta, o której teraz mówimy, połączenie Kazimierz-Władimirów.
3: Tak, jesteśmy bardzo

0: zaawansowani, bo już samo zlecenie dokumentacji i przeznaczenie prawie 600 tysięcy na tą dokumentację świadczy o tym, że chcemy ją zakończyć. Ja od razu muszę zaznaczyć, że bardzo wielkie zaangażowanie i to, że w ogóle podjęliśmy tutaj decyzję o ogłoszeniu przetargu, to była zasługa naszego wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, pana Henryka Drzewieckiego, który doprowadził do kilku spotkań, nie tylko na szczeblu w Urzędzie Marszałkowskim z panami marszałkami, ale tutaj także w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z panem dyrektorem Pawłem Katarzyńskim. I na tych spotkaniach zapadły decyzje, żebyśmy my jako gmina byli inwestorem, jeżeli chodzi o dokumentację, przejęli na swoje barki wszelkiego rodzaju z tym już związane koszty, jak i oczywiście sprawy uzgodnieniowe i nadzoru nad prowadzonymi pracami projektowymi. I w momencie, kiedy będzie wykonana dokumentacja projektowa, wówczas będą trwały tutaj już rozmowy nad realizacją tej inwestycji, a wiemy, że będzie bardzo kosztowna, bo warunki techniczne, które wydało WZDW, są także dwuetapowe. W zależności od lokalizacji obiektu drogi rowerowej, czy ona będzie zbliżona bezpośrednio do krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej, czy będzie oddalona, bo tu w tym zakresie będzie także wchodzić przebudowa obiektu samego drogowego, czyli całej drogi od ronda w Kazimierzu Biskupim do Władimirowa i ona idealnie będzie się spinać z projektem, który został już zlecony wcześniej i tak jak pan przewodniczący na pewno wspomniał, jego wniosek do budżetu został tutaj pozytywnie rozpatrzony i są środki zabezpieczone w Urzędzie Marszałkowskim na przebudowę drogi w miejscowości Władimirów na długości 900 metrów i te dwa projekty mają być ze sobą spójne i będą spójne. Na tym etapie nikt nie jest w stanie określić jego kosztów. Z tego powodu, że pierwsze warunki gruntowo-wodne, których nie znamy, bo bardzo obszerne są badania geotechniczne, to jest pierwsza rzecz. Druga, warunki środowiskowe, bo wchodzimy w rezerwat Sokółki. I trzecie, wybrany wariant przebudowy. Czy to będzie sama droga rowerowa, czy przebudowa także obiektu drogowego i w zależności obiekt mostowy, który znajduje się przy wejściu do samego Bieniszewa, jaki będzie koszt przebudowy tego. Na tym etapie nikt nie jest w stanie określić kosztów.
1: A macie na pewno wy jako gmina jakieś oczekiwania, jak byście chcieli, żeby ta droga wyglądała? No to może pan wójt się podzieli właśnie, jak ta droga według pana powinna wyglądać, z czego wy byście byli zadowoleni?
0: Lubimy robić dobrze. Jeżeli są wykonywane jakiekolwiek roboty budowlane na terenie naszej gminy, czy na objętym tym obszarze, naprawdę bardzo dużo czasu poświęcamy w tym momencie, który on jest najważniejszy, czyli w fazie projektowania. I to jest klucz do realizacji danej inwestycji, bo wprowadzanie zmian, jak ona jest realizowana, no to można zrobić jakiekolwiek korekty, bo jest to oczywiście element żywy, jak to my mówimy, jest to praca na żywym organizmie. Najwięcej pracy trzeba włożyć w fazie projektowania i to daje nam największy sukces. Jak my byśmy chcieli? Chcielibyśmy, żeby obiekt drogowy został przebudowany do szerokości 7 metrów i spójnie wpinał się w miejscowość Władimirów z tego powodu, że trwają w tej chwili rozmowy ze strefami ekonomicznymi. No wiadomo, należymy pod strefę łódzką, ale wiemy, że chce wejść strefa wałbrzyska. Planujemy budowę w ogóle obwodnicy północnej Kazimierza, w ogóle zmiany układu komunikacyjnego i wyłączenia starówki Kazimierza z ruchu ciężkiego. Jak już na pewno wszyscy zauważyli, droga rowerowa będzie zaczynać się od ronda w Kazimierzu Biskupim. I to nie jest przypadkowe z tego powodu, że ona będzie się wpinać w układ sieci dróg rowerowych, których obecnie już mamy i w trakcie wykonawstwa, i już podpisane umowy na wykonawstwo, jak i dofinansowanie na ponad 40 km. I to jest ten element, który nam brakuje, czyli ona idealnie będzie wpinać się w część przebudowywanego rynku i ciągu dróg rowerowych, który będzie oczywiście już szedł w kierunku tutaj zachodnim naszej gminy, no i całej tej części rekreacyjnej Kozarzewek. No i oczywiście mamy podpisaną też umowę o współpracy z gminą Ostrowite, bo w przyszłości przez Dobrosołowo chcemy włączyć się do gminy Ostrowite i połączyć to z całym parkiem krajobrazowym powickim. Taki jest plan. No oczywiście chcemy, żeby ta droga rowerowa będzie zlokalizowana po prawej stronie jadąc od Kazimierza i to też nie jest przypadkowe, mimo to, że wchodzimy w rezerwat Sokółki z tego powodu, że mieszkańcy Kazimierza, czy wszyscy, którzy będą jechali w kierunku Kazimierza, muszą mieć bezpieczne połączenie z tym, co jest najpiękniejsze i naszą perłą, czyli klasztorem w Bieniszewie. No i nielogiczne jest, żeby przechodzić przez drogę wojewódzką. Także ja liczę na to i chcielibyśmy, żeby był przebudowany obiekt drogowy, jak powiedziałem wcześniej, do szerokości 7 metrów. Była wzmocniona do kategorii KR4-5, która umożliwi transport kołowy ze stref ekonomicznych, które są planowane na części północnej gminy Kazimierz-Biskupi, czyli między gminą Kazimierz-Biskupi a Kleczew i te rozmowy też mamy bardzo zaangażowane. I oczywiście droga rowerowa, która nam zepnie cały układ sieci drogowej Kazimierza części zachodniej, wschodniej, północnej z częścią tutaj południową. Wiemy, że czasookres projektowania wstępnie został przyjęty na 2 lata. Została przyjęta oczywiście tak

0: Dokumentacja. Termin podpisania umowy też nie jest przypadkowy, bo jesteśmy w miesiącu lutym i my też chcieliśmy to zrobić na początku roku. Nie odkładaliśmy tego przetargu. Zakładam, żeby on się odbył na przykład w lipcu czy w sierpniu z tego powodu, że pierwsze badania, jeżeli chodzi o gady, płazy, ptaki i różnego rodzaju inne rzeczy z tym związane, gnazdowania, już żeby monitoring odbywał się we wcześniej wiosny i potem wiadomo, że to też nie jest tylko i wyłącznie przez kilka miesięcy, tylko trzeba je powtarzać cyklicznie. Czyli my jesteśmy do tego przygotowani i sądzę, że biuro projektowe temu podoła. Najbardziej optymalny termin zakończenia dokumentacji to jest 2 lata, czyli wchodzimy w 2028 rok i rozmawiał, tak jak powiedziałem wcześniej, pan wiceprzewodniczący Henryk Drzewiecki, który bardzo wspiera tą inicjatywę. No, liczymy na to, że najbardziej optymalny termin realizacji 28-29.
1: Grzegorz Grabowski, Biuro Projektów Trasa.
2: Proszę powiedzieć, czy jak pan ocenia możliwość realizacji tej dokumentacji? Czy będą jakieś problemy?
1: Zaplanowane jest około 4 km ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej w pięknym terenie leśnym, w pięknym otoczeniu. Natomiast z pewnością jakieś trudności spodziewać się można, bo patrząc po tym obszarze, w którym zaplanowana jest ta ścieżka rowerowa, to widzimy, że jest tam rezerwat przyrody. Jest to w lesie, także na pewno ochrona środowiska tutaj będzie ważnym elementem i takim czynnikiem, który nas może trochę wstrzymywać w pracach projektowych. Plus też to, co tam widać bez jakby takiego większego rozeznania, to też na pewno geologia, geotechnika w tym obszarze też może być skomplikowana, co może również oznaczać trudności w projektowaniu. Natomiast trzeba być optymistą i zakładać, że wszystko jest możliwe, tak? Natomiast gdzieś z tyłu głowy pamiętać trzeba, że na pewno mogą być jakby dosyć wysokie koszty tej inwestycji.
2: No w ogóle sam koszt wykonania tej dokumentacji jest bardzo duży. Tutaj nie słyszeliśmy o takiej dokumentacji, jeżeli chodzi właśnie o podobne obiekty. Proszę powiedzieć, tak jakby ktoś nie wiedział, co wchodzi w skład takiej dokumentacji, tak dosłownie tylko w kilku słowach.
1: Jakby celem tej dokumentacji jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Żeby je uzyskać, należy jakby poza taką stricte pracą projektową do wykonania, to należy też wykonać część właśnie badań geotechnicznych, które powinny pewnie być dosyć szczegółowe dla tej dokumentacji, co jest dość kosztowne. Ponadto jest też część związana właśnie z przyrodą, ochroną środowiska, czyli należy przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą i rozeznać cały ten obszar, tak, co też współcześnie obecnie jest dosyć kosztowne.
2: Panie przewodniczący, proszę nam powiedzieć, jak będzie wyglądała kwestia właśnie dofinansowania? W tej chwili, jak to jest z kwotami, ten montaż finansowy?
3: Montaż finansowy będzie wzięty z budżetu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. O tych pieniądzach już wcześniej rozmawialiśmy i Państwo słyszeliście. W tej chwili jest podpisany projekt na budowę tej drogi. To jest bardzo utrudnione, ponieważ teren jest bardzo trudny. Jest podmokły, są rowy i jest roślinność, rosną drzewa w pobliżu, więc stąd projekt, jak wójt wspomniał, bardzo kosztowny, bo na ten cel trzeba niestety wyasygnować aż 600 tysięcy złotych.
2: A dalej kwestia dofinansowania, jakie są szanse, żeby zrealizować tę inwestycję?
3: Pieniądze już są w budżecie, także tutaj nie ma z tym problemu. Musimy przedstawić projekt, będzie projekt, jedziemy z tym do Urzędu Marszałkowskiego i wtedy wstrzymamy procedurę wypłaty środków, czyli dofinansowania tej budowy. Chciałbym, żeby to było jak najszybciej, ale wszystko zależy od tego, jak przebiegnie proces projektowy, bo to jest bardzo ważne. Bez dobrego projektu nie można wyłonić wykonawcy, czyli przeprowadzić przetargu. Nawet jak się ze złym projektem przeprowadzi przetarg, to on też trwa długo, bo wykonawca ciągle zadaje kolejne i kolejne pytania i trzeba to wyjaśniać. I to wtedy wstrzymuje cały proces. Więc bardzo ważne jest, żeby projekt był na jak najlepszym poziomie.
4: Docelowo ścieżka ma biec od Ronda w Kazimierzu Biskupim przez 4 km do Włodzimirowa. Na wykonanie projektu trzeba poczekać 2 lata. Ruszyły prace związane z przebudową drogi nr 25 między Koninem a Rychwałem. Podpisano umowę na projekt nowej drogi. O szczegółach opowie nam Marcin Kucharczak z Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu.
5: Rusza realizacja trzeciego odcinka drogi krajowej 25. Podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 25 pomiędzy Koninem a Rychwałem. Wykonawcą prac została firma POR, a wartość kontraktu to 379 milionów 822 tysiące 770 zł. Harmonogram przewiduje, że kierowcy skorzystają z nowej 12-kilometrowej trasy w czwartym kwartale 2029 roku. Zakres umowy. Inwestycja będzie realizowana w formule projektu i buduj. Wykonawca w ciągu 10 miesięcy

0: przygotuje projekt budowlany i złoży do wojewody wielkopolskiego wniosek o pozwolenie na budowę. To jest decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tak zwany ZRID. Jej uzyskanie powinno potrwać około 7 miesięcy. Prace budowlane w terenie zaplanowano na kolejne 22 miesiące z wyłączeniem przerw zimowych pomiędzy 16 grudnia a 15 marca. Rozpoczęcie robót przewidziane jest na drugą połowę 2027 roku. O inwestycji. Rozbudowywany odcinek drogi krajowej 25 zaczyna się w gminie Stare Miasto, a kończy około 700 metrów zaprojektowanym węzłem w Wychwale. Połączy on nową dwujezdniową trasę klasy GP, czyli główna ruchu przyspieszonego, ze starodrożem drogi krajowej 25 oraz drogą powiatową w rejonie Dąbroszyna. W ramach inwestycji powstaną m.in. dwujezdniowa droga klasy GP po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, trzy węzły drogowe Stare Miasto, Modła Królewska i Rychwał, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, obiekty inżynierskie, system odwodnienia, urządzenia ochrony środowiska. Ponadto przebudowane zostaną drogi kolidujące z nową trasą oraz sieci i instalacje pod- i naziemne. Realizacja odcinka prowadzona będzie w latach 2026-2029 w ramach rządowego programu budowy dróg krajowych do 2030 roku z perspektywą do 2033 roku. Droga krajowa 25 w Wielkopolsce, stan zaawansowania prac. Rozbudowa trasy Konin-Kalisz-Ostrów Wielkopolski obejmuje dostosowanie drogi krajowej 25 do parametrów drogi klasy GP o przekroju dwujezdniowym. W dużej mierze w nowym śladzie, co pozwoli ominąć liczne miejscowości, m.in. Konin, Rychwał, Zbierzk, Kokanin, Kalisz oraz Biskupice Ołoboczne. Trzy odcinki są już na etapie realizacji w systemie projektu i buduj. Odcinek Rychwał-Zbierzk 13,1 km trwa jeszcze kontrola uprzednia prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a po ich zakończeniu możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą. Obwodnica Kalisza, tak zwany odcinek Kokanin-Biskupice Łoboczne o długości około 18 km i mamy ogłoszony przetarg 12 grudnia 2025 roku z terminem składania ofert 18 lutego bieżącego roku. Inwestycja będzie realizowana w latach 2026-2030 w ramach programu budowy 100 obwodnic. Odcinek Zbierzk-Kokanin około 18 km 30 stycznia bieżącego roku podpisaliśmy umowę na realizację z firmą Strabag. Wartość kontraktu to 484 134 160 zł i 50 groszy. Zakończenie robót planujemy w czwartym kwartale 2029 roku. Ostatni realizowany odcinek to Biskupice Ołoboczne-Ostrów Wielkopolski długości około 6,6 km. I tutaj 18 czerwca 2025 roku podpisaliśmy umowę na realizację z grupą Mirbud. Wartość tego zadania to 266 767 440 zł 20 groszy, a zakończenie robót planowane jest w czwartym kwartale 2028 roku. Obecnie trwają prace projektowe. Realizacja całej trasy. Kompletny, blisko 70-kilometrowy odcinek drogi krajowej 25 od Konina przez obwodnicę Kalisza aż do Ostrowa Wielkopolskiego ma zostać ukończony do 2030 roku.
1: Jak słyszeliśmy wcześniej, kierowcy skorzystają z nowej 12-kilometrowej trasy w czwartym kwartale 2029 roku. Co najmniej przez rok koparka Dolores pozostanie w rękach kopalni. Koparkę chce kupić Urząd Marszałkowski, ale na tę chwilę zakup nie jest możliwy. O szczegółach powie marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.
2: Cały czas rozmawiamy o Dolores, natomiast jest jedna zasadnicza przeszkoda, która jest przeszkodą o charakterze formalno-prawnym. Dopóki grunt pod koparką jest gruntem objętym koncesją wydobycia węgla brunatnego, dopóty nie można zmienić planu zagospodarowania przestrzennego i nie można wyłączyć tej działki z obszaru eksploatacji złoża. Koncesja ma wygasnąć w połowie przyszłego roku. Liczę na to, że to pozwoli na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, wyłączenie tej działki z ochrony złoża węgla, które jest pod tą działką, i wtedy będzie można na niej zlokalizować inne formy aktywności, czyli nie tylko wydobywczą, ale również muzealną, no i to byłby klucz do tego, żeby dokonać transakcji i też przejąć tę koparkę od kopalni. Na ten moment nie jest to możliwe ze względów czysto formalnych. Samorząd ma w budżecie cały czas kwotę 5 milionów złotych na zakup tej maszyny, więc konsekwentnie, jeśli ją kupimy, to będziemy inwestować w jej wykorzystanie do celów muzealnych i każdego innego, który będzie oczekiwany przez społeczność. Z punktu widzenia muzealnego, jeśli stworzymy warunki do ekspozycji tej koparki, to też stworzymy warunki bezpiecznego przebywania na niej, pod określonymi oczywiście warunkami. Wiemy, że pojawią się chętni.

0: I wolontariusze, czy też pracownicy tego muzeum. Myślę, że to będą byli pracownicy kopalni, którzy w jakiś sposób sentymentalnie z tą maszyną są związani. Zadbać o bezpieczeństwo osób, które będą chciały na nią wejść. To wszystko musi być uregulowane, jeśli chodzi o przepisy bezpieczeństwa. Więc dopóki nie przejmiemy, no to oczywiście ten zakres ochrony osób korzystających z sąsiedztwa tego, czy z samej maszyny jest po stronie kopalni.
1: Warto dodać, że wstępny koszt zakupu koparki to 5 milionów złotych.
2: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, witam Was serdecznie. Przed nami przegląd najważniejszych wydarzeń z naszego regionu. Usiądźcie wygodnie i zaczynamy. Na początek zajrzymy do Kazimierza Biskupiego. Zabytkowa, niszczejąca kamienica przy ulicy Kościuszki w Kazimierzu Biskupim zmieni się w siedzibę banku. Ale co ważne, będzie tam też miejsce dla przedsiębiorców, którzy nie mają swoich biur. O szczegółach rozmawiałam z wójtem gminy Kazimierz Biskupi Grzegorzem Maciejewskim.
3: Panie wójcie, tutaj budynek, zabytkowy budynek w centrum Kazimierza Biskupiego zmieni swoją funkcję.
4: Tak, chodzi tutaj o naszą zabytkową kamienicę na Kościuszki 1, którą gmina zakupiła w poprzedniej kadencji. Długo zastanawialiśmy się, w jaki sposób ją zagospodarować. Przyszedł bardzo fajny pomysł, bo umówiliśmy się z bankiem spółdzielczym, że wspólnie zainwestujemy w ten obiekt. Gmina wykona wszystkie prace, tak zwany stan deweloperski, czyli dach, ściany zewnętrzne i do doprowadzenia takiego stanu, aby już pozostałe rzeczy wykończeniowe wraz z instalacją grzewną, oświetleniową, elektryczną, klimatyzacji wykonał bank. Praktycznie ten budynek będzie pełnił funkcję banku, ale nie tylko, z tego powodu, że jego powierzchnia to jest 120 metrów. 90 metrów będzie do dyspozycji banku, a 30 metrów do dyspozycji nie tylko urzędu gminy, gdzie będziemy mogli sobie robić różnego rodzaju spotkania, bo bank w kosztem i staraniem własnym wyposaży go w całości w stół konferencyjny, możliwość podłączenia się do internetu, korzystania z internetu, nawet łącznie z ekspresem do kawy. Oczywiście będzie ponosić bank też wszystkie koszty utrzymania tej części tego obiektu, ale też zachęcam przedsiębiorców z naszej gminy, jak ten obiekt już zostanie dopuszczony do użytkowania, bo też będą sobie mogli robić różnego rodzaju spotkania biznesowe, żeby na przykład nie spotykać się u siebie w domu, bo są przecież firmy jednoosobowe. Będą mieli do pełnej dyspozycji, zawsze będzie można się zapisać i w pełni skorzystać z tego pomieszczenia. Ale to, na czym nam zależy, to to, że też ten obiekt uchronimy przed dewastacją i przed zniszczeniem, bo wiemy, że każde kolejne lata niestety wpływają negatywnie, jeżeli chodzi tutaj o ustrój nośny, same ściany. I to będzie naprawdę taka wizytówka, a decyzje też, żeby zrobić rewitalizację tego, zapadły też po to, że chcemy, żeby cały rynek nam otrzył i obecnie bank mieści się w Kazimierzu Biskupim na ulicy Konopnickiej. Nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, gdzie to jest. Jest trudno dostępne, nie ma części parkingowej, jest to zwykła piętrówka, czyli jest problem z dostępem dla osób niepełnosprawnych, a tutaj będzie obiekt w pełni wyposażony, z możliwością korzystania wszystkich. Będzie część parkingowa, będzie bankomat, czego się cieszymy, ale to też jest powiązane z tym, że już niebawem ruszy przebudowa stadionu, ale będziemy składać także wniosek na rewitalizację tutaj rynku i chcemy, żeby ten już ostatni obiekt, o który chcemy tutaj zadbać w tej części Kazimierza, był zupełnie wyremontowany i z momentem oddania stadionu, żeby tak samo wszyscy mogli korzystać już z tego banku.
3: Mimo remontu będzie zachowana struktura, ta forma zabytkowa budynku?
4: Tak, wróciliśmy tutaj do elewacji zewnętrznych, które były od samego początku, czyli od okresu międzywojennego, bo wiemy, że część otworów tutaj drzwiowych i okiennych została zamurowana i wymieniona. My przywrócimy stan taki, jaki był na samym początku. Efekt będzie znamienity. Zgodnie z planami do końca tego roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W roku 2027 będą wykonane wszystkie roboty budowlane, te, które będą po stronie gminy, jak i po stronie banku, bo ścisły rozdział robót będzie określony w podpisanym porozumieniu. No później oczywiście też w umowie, to już mamy z bankiem ustalone. Radni wyrazili zgodę na dzierżawę tego obiektu do 10 lat. W styczniu 2028 otwarcie uroczyste banku. Szacunkowe koszty po stronie gminy są od 1 500 000 do 2 milionów. Koszty, jeżeli chodzi o bank, szacowane są na około 500 tysięcy złotych. I tutaj wynajmy, dzierżawa od pierwszego dnia przekazania całego obiektu bankowi.

0: tutaj jeszcze jest tak, że bank będzie ponosił koszty opłat za całość obiektu, nawet tej części, która będzie wydzielona tutaj dla potrzeb gminy i przedsiębiorców.
1: Jak słyszeliśmy, w przyszłym roku ruszy modernizacja kamienicy, która zakończy się w 2028 roku. Z ostrą krytyką lekarzy rodzinnych spotkał się projekt ustawy, która ma m.in. uporządkować procedurę stwierdzania zgonu. Miał być na jej podstawie powołany koroner, ale Ministerstwo Zdrowia w projekcie proponuje powołanie lekarza urzędowego do stwierdzania zgonu, a to wywołuje szereg pytań i wątpliwości środowiska lekarskiego w POZ-cie. O czym powie więcej Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.
2: Jak Państwo wiecie, od ponad 20 lat staramy się o uregulowanie zgonu. W tej chwili spotkaliśmy się z kolejnym projektem, który nas bardzo negatywnie zaskoczył, gdyż tak naprawdę za tej ekipy rządowej mieliśmy już projekt 8 października, który w zupełnie innym kierunku szedł, jeżeli chodzi o zasady stwierdzania zgonu. W chwili obecnej byliśmy na konferencji uzgodnieniowej nowego projektu zmiany ustaw i on był z 12 lutego. Co się zmienia? Od lat, jak Państwo wiecie, staramy się o usankcjonowanie zarówno prawne, zarówno organizacyjne, jak i finansowe koronera, czyli osoby dedykowanej do stwierdzania zgonu. Okazuje się, że to, co jeszcze w październiku było przewidywane jako możliwe, czyli powołanie koronera, jego finansowanie do określenia, już w lutym tego roku zostaje dalece oddalone. Co to znaczy? Znaczy, że koroner nie będzie w ogóle koronera. Od tego zacznę. Ma być lekarz urzędowy. Tak się on ma nazywać. Dzisiaj to nie jest koroner. Lekarz urzędowy do stwierdzania zgonu, który ma być powołany na szczeblu województwa. I to, co zbulwersowało środowisko najbardziej, dostęp do tego lekarza, do tej osoby, nie będzie zabezpieczony dla podstawowej opieki zdrowotnej czy innych lekarzy, tylko będzie on zarządzany przez koordynatora wojewódzkiego dla lekarza urzędowego, a tak naprawdę ma to być wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego. Więc niestety stwierdzamy, że oddala nam się wizja koronera, a tym samym spada zdecydowanie więcej obowiązków na podstawową opiekę zdrowotną, gdyż i teraz liczby. Jak przedstawiono na konferencji, na której byliśmy razem z naszym członkiem zarządu Jarkiem Królem, dowiedzieliśmy się, że porównuje się rok 2024, gdzie w Polsce zmarło ponad 400 tysięcy osób, z czego nieco ponad 200 to są zgony szpitalne. Drugą grupą taką uregulowaną zgonowo to są zakłady całodobowe. To są ZOL-e, to są domy opieki, gdzie jest nadzorowana medycznie placówka i tu się kwalifikuje od 30 do 40 tysięcy. Czyli tak naprawdę w lecznictwie otwartym zostaje około 140-150 tysięcy, z czego dobrze ponad 100 tysięcy to jest podstawowa opieka zdrowotna. Co problemem kolejnym, które nam daje nam ta zmiana? Okazuje się, że niezrozumiałych przyczyn zgon i stwierdzenie zgonu ma być świadczeniem zdrowotnym. Dla nas totalnie niezrozumiałe, bo definicja świadczenia zdrowotnego wyraźnie mówi, że jest to świadczenie związane z leczeniem, z diagnozą, z rehabilitacją, z rokowaniem, czyli związane z ratowaniem zdrowia. Nie wpisuje się w żadną literę tam zgon. Od lat, zresztą usankcjonowanie prawnie i zwyczajowo, zgon jest to procedura administracyjno-statystyczna, gdyż nie ma w zgonie świadczeń medycznych. Jest tam stwierdzenie ustania czynności życiowych. Okazuje się, że teraz w lutym tego roku ministerstwo proponuje przeniesienie zgonu z ustawy o cmentarzach i pochówku, bo taką ustawę mieliśmy poprawiać z 59 i 61 roku zeszłego stulecia. Nie ma usankcjonowanie zgonu znaleźć się w naszej ustawie o podmiotach leczniczych. Czytaj w tyle, czyli finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia. Oczywiście do tego odniósł się już prezes Narodowego Funduszu Zdrowia i to już w zeszłym roku, w końcu października, gdzie do pani minister Kęckiej skierował pan prezes Nowak wprost

Pismo o tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia nigdy nie finansował zgonów, nigdy nie nadzorował zgonów, gdyż nie jest to świadczenie zdrowotne. Również w tym piśmie pan prezes wskazuje, że nie ma przewidzianych środków finansowych w Narodowym Funduszu Zdrowia na tą procedurę. Ku naszemu zdziwieniu na spotkaniu dowiedzieliśmy się od prawnika Ministerstwa Zdrowia, że od zawsze mamy to finansowane w procedurze NFZ-u. Więc pytałam, gdzie w mojej stawce kapitacyjnej znajduje się zgon. Szanowni Państwo, pytań po tej dwudniowej konferencji mamy bardzo wiele. Jedno mogę stwierdzić, że brak koronera przede wszystkim obarczy bardzo podstawową opiekę zdrowotną. Natomiast jest tu bardzo istotne oczekiwanie co do zasad stwierdzania zgonu. I tutaj w żaden sposób nie da przyrównać się stwierdzenia zgonu w szpitalu do stwierdzenia zgonu w lecznictwie otwartym. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj stwierdzenie zgonu to jest przede wszystkim określenie czasu, określenie przyczyny i określenie środowiska, czyli działania. W szpitalu mamy sprawę prawie wyjaśnioną. Godzinę praktycznie co do minuty personel w stanie określić. Przyczynę: pacjent leży w szpitalu z konkretną chorobą, przyczyna jest do wskazania. I środowisko, jest to łóżko, czyli leczenie szpitalne. My w POZ-cie ani godziny, ani ostatecznej przyczyny, bo nawet jeżeli mam chorobę nowotworową, nie mogę stwierdzić, że przyczyną ostateczną, wyjściową tak, ale ostateczną, czego się ode mnie oczekuje, że jest choroba nowotworowa, bo nie. Mogły być to krwotok, mógł być to wylew, mógł być to guz, który zaklinuje układ ośrodkowy. Nie ma możliwości wprost stwierdzenia. No i oczywiście okoliczności, które akurat w lecznictwie otwartym budzą zawsze najwięcej niestety pytań i kontrowersji. Czy udział osób trzecich, czy było to samobójstwo, czy w jaką to stronę szło. Dzisiaj okazuje się, że tylko w wyjątkowych sytuacjach będzie można zgłosić o takiego lekarza urzędowego do koordynatora wojewódzkiego. Co to spowoduje? Spowoduje to przede wszystkim wydłużenie dostępności do procedury zgonu. Dwa, niejasności w zgonie i trzy, no oczekiwaliśmy koronera, czyli lekarza uprawnionego do stwierdzania zgonu na wysokości powiatu, nie województwa. Ba, zadaliśmy wprost pytanie, co dzisiaj z powiatami, którzy mają podpisane umowy na świadczenie usług stwierdzania zgonu przez koronerów. Bo to te samorządy czekają dzisiaj na usankcjonowane w ustawie wskazanie środków finansowych, wskazanie wszelkich aspektów prawnych. Tych problemów jest zdecydowanie więcej. Chcemy podkreślić, że sprawa zgonu to nie jest sprawa tylko Ministerstwa Zdrowia. To jest sprawa przede wszystkim samorządowców, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jak dowiedzieliśmy się, GUS-u, który nie odpuści godziny zgonu, który nie odpuści przyczyn i to rozpoznawanych w ICD-10, bo oni chcą wiedzieć, na co Polacy chorują. To jest problem policji, czyli znajdowanych ciał i w tym momencie, że tak powiem, polowanie na lekarza. No i właśnie na lekarza lub ratownika medycznego. I na dzisiaj pytamy wprost, dlatego podsumowując to, stwierdziliśmy, że już nasze dalsze rozmowy wprost z samą panią minister niestety nie rokują rozwiązania problemu. Dlatego to był powód, dla którego wystąpiliśmy w tej chwili z wnioskiem o zajęcie się sprawą do pana premiera. Gdyż dzisiaj jest to problem wielo-ministerialny, gdzie jest to problem społeczny, czyli poinformowaliśmy o naszym problemie pana premiera, oczywiście panią minister, oczywiście rzecznika praw obywatelskich i praw pacjentów, gdzie pytamy, czy lekarz POZ-u ma dzisiaj przy tej małej ilości kadr, przy wiekowych kadrach, ma dzisiaj wybierać wizytę i poradę u żywego czy u martwego. Czy znowu będą przed naszymi gabinetami czekali policjanci, którzy będą naciskali na wyjście w godzinach przyjęć, bo znaleziono w domu ciało i jest zgon. Dwa, oczywiście zawnioskowaliśmy do związków miast,

i powiatów, gmin, samorządowców o wsparcie, bo to tu najczęściej jest kolejny problem, jak rozwiązać zgony. Nie można przerzucić tego tak szeroko na podstawową opiekę zdrowotną. Ba, powiem Państwu, że dowiedzieliśmy się, że zgon ma deklarację złożoną, czyli będą szukać po złożonej deklaracji do lekarza POZ-u. Chcemy powiedzieć, że deklaracje są dalece nieaktualne, jeżeli chodzi o zamieszkanie, więc to jest kolejny problem. Dzisiaj widzimy, że idzie to w złą stronę, próbę odsunięcia koronera jako osobę gdzieś tam, przesunięcie tego do POZ-u za wszelką cenę, no i oczywiście udowodnienie nam, że to jest wszystko sfinansowane, czyli schowanie środków finansowych, które już były policzone wielokrotnie, również w październiku przy poprzednim projekcie. My mówimy stop, mówimy nie. I już mówimy z wyprzedzeniem, bo ministerstwo chce to wprowadzić od stycznia przyszłego roku. My nie będziemy czekać do stycznia, żeby się zastanawiać, czy iść do żywego, czy iść do umarłego. Nie ma na to zgody. Lekarz urzędowy. My uważamy, że chowa się za tym uprawnienie tego doktora. Koroner to jest specjalista medycyny sądowej, czyli osoba uprawniona. Dzisiaj obawiamy się, że będzie próba podpięcia tam innych osób. No sorry, ale jeżeli chcemy mieć statystyki, chcemy mieć stwierdzanie zgonu faktyczne, to potrzebujemy koronera. A po drugie, no zapytaliśmy wprost, w Unii Europejskiej, w której jesteśmy, jest koroner. Nie słyszałam, żeby Anglosasi, czyli ktokolwiek inny, miał jakiegoś dziwnego innego lekarza urzędowego. Nawet mówiąc to naszym pacjentom, że przyjedzie lekarz urzędowy, czyli jaki, nie wiadomo, kto to będzie i jak to będzie wyglądało. Także moim zdaniem jest to próba, niezależnie od wszystkiego, jak zawsze, jak jest zawierucha, to Państwo wiecie, że co jest? Szukanie pieniędzy i chowanie pieniędzy. Naszym zdaniem jest to próba wprowadzenia tego wprost w ustawę NFZ-owską i nałożenie obowiązku na NFZ. Jak on sfinansuje, czy sfinansuje, co sfinansuje? No na dzień dzisiejszy mamy pisma z października, gdzie NFZ, no ku naszemu zaskoczeniu, wystąpił do pani minister o wskazanie środków finansowych, jeżeli miałby to przejąć jako podmiot, który nadzoruje świadczenia zdrowotne. Bo są powołani lekarze do sprawowania funkcji koronera, tak się to dzisiaj nazywa. Nie są oni nazwani lekarzami koronerem, tylko lekarzami do sprawowania funkcji koronera, czyli do sekcji włącznie, czyli ten lekarz podejmuje decyzję również o w razie czego sekcji. Także to nie jest taka prosta sprawa. Sprawa zgonów ma wielo większy zakres, bo dzisiaj mamy tak zwane ubezpieczenie na różnego rodzaju schorzenia. To jeżeli chodzi o zgony z powodu na przykład udaru mózgu, z powodu choroby nowotworowej, z powodu zawału mięśnia sercowego, to dzisiaj te firmy ubezpieczeniowe tak naprawdę potrzebują sekcji, czyli badania pośmiertnego. Więc trzeba po pierwsze nałożyć obowiązek ustawowy na te firmy, że jeżeli wymagają chorobowego ubezpieczenia, to zawsze się to kończy sekcją, bo potem rodzina chodzi i wymusza na lekarzu, a niech pan wpisze zawał, a niech pan wpisze udar. My, nasi lekarze, są już uczuleni, bo było kilka tego typu spraw. Nie wolno nam wpisać tak naprawdę żadnej ostatecznej. Zresztą na tym naszym spotkaniu uzgodnieniowym była pani profesor, która zajmuje się medycyną sądową w Uniwersytecie Medycznym w Warszawie. I co powiedziała? Lekarze POZ-u tak naprawdę nie mają żadnego uprawnienia do postawienia diagnozy zgonu ostatecznej. Żadnego. Bo to, co mówiłam, nawet jeżeli mamy pacjenta ciężko nowotworowego, to przyczyną ostateczną wcale nie musi być nowotwór. Może być zupełnie co innego. Więc to jeżeli chcemy literalnie ostateczny zgon, to musi być badanie pośmiertne. Kolejna rzecz, która do uregulowania jest, to są sekcje na wniosek. Dzisiaj, jak Państwo wiecie, sekcję można wykonać tylko w momencie, kiedy zachodzi podejrzenie udziału osób trzecich, to idzie prokurator, lub jeżeli lekarz stwierdzi, że z jakichś przyczyn ma wątpliwości. Dzisiaj nie może zgłosić o sekcję rodzina, opiekunowa,

0: i tak dalej. Prawdopodobnie ma być to uregulowane. Także tu, jeżeli chodzi o zgony, tych spraw jest dużo, dużo więcej. Już nie poruszam sprawy e-karty zgonu. Co ma w niej być i kto ją mam wypełniać? Bo to jest następna administracyjna, potężna czynność w tym, kto to będzie wykonywał. Powiem, że budzi to naszą wątpliwość od wielu lat i powiem tak, jak miałam nadzieję, że idziemy w dobrym kierunku po tym październikowym projekcie, gdzie już mówiono o finansowaniu, o koronerze na szczeblu niższym, gdzie już mówiono o tym dostępie, o tym zastępowalności, tak w tej chwili to jest totalny krok wstecz. Krok wstecz i wracamy chyba do gorszych czasów niż tej ustawy z 59 roku, bo tam jeszcze brano pod uwagę tak zwanego lekarza, który ostatnio widział w ciągu 30 dni pacjenta. Dzisiaj to wykreślono. Przypisano tego pacjenta do deklaracji lekarza. I to też nas niestety niepokoi. My mamy harmonogramy pracy w placówkach POZ-owskich. My tak naprawdę zgony możemy załatwić w tak zwanych wizytach domowych. Natomiast nie ma możliwości, że ja w poniedziałek o godzinie 8:15 wyjdę, zostawię moich pacjentów pod drzwiami, którym być może ktoś skończy zgonem, a ja pójdę stwierdzić zgon. No dzisiaj mamy tego typu co rusz akcje. Oczywiście udaje nam się je interwencyjnie załatwiać, ale ustawa niestety nie będzie nas broniła. Bo czego my żeśmy oczekiwali? Oczekiwaliśmy zaktualizowana chociażby nawet nazewnictwa tej ustawy z 59 i 61 roku, gdzie za zgony odpowiada Gromadzka Rada Narodowa. Dzisiaj jest to następstwo prawne, to są starostwa, to są powiaty. Czyli oni się poczuwali z racji tamtej ustawy i dlatego od 2002 roku w Polsce zaczęły powstawać takie instytucje powołane na stanowisko koronera. Dlaczego? Dlatego, że jest ciąg prawny. Oczekiwali, że to zostanie usankcjonowane, napisane, kto może tam być, jakie ma podjąć czynności, jak to opisać i jak go sfinansować. Bo dzisiaj najczęściej największym problemem, który nam zgłaszają samorządowcy, że oni się boją tych wszystkich ich RORów, czyli tych organizacji, którzy nadzorują środki finansowe w powiatach, że tak ta instytucja to tak nie do końca się wpisuje w plan finansowy i budżet. No i tu jest dylemat. Oni czekali na to, żeby się to usankcjonowało w powiatach, żebyśmy mieli dostępność, ba, żeby jednak odciążyć lekarza POZ-u. To nie powinno być. Lekarz POZ-u, tak jak mówi ustawa o Narodowym Funduszu Zdrowia, powinien leczyć. Leczyć. Natomiast zgon nie jest świadczeniem zdrowotnym. Jest procedurą statystyczną, medyczną, potwierdzającą ustanie czynności życiowych.
1: Pani doktor, jeszcze pytanie, bo tutaj ogromnym problemem było to, że na przykład w czasie po wypadkach, jeżeli stały się osoby śmiertelne, one często musiały leżeć bardzo długo w oczekiwaniu właśnie na osobę, która uprawniała do stwierdzenia zgonu. Czy pani zdaniem ten projekt ustawy jest w stanie coś poprawić pod tym względem?
0: Moim zdaniem tylko pogorszy, dlatego, że taki zgon będzie też zgłaszany do tak zwanego koordynatora lekarza urzędowego, koordynatora wojewódzkiego. Dzisiaj nie określono, ile w takim województwo jak nasze, a jest województwem dużym, ponad 3 300 000 obywateli, ilu będzie takich lekarzy powołanych, jaka będzie odległość do takiej sytuacji. Więc niestety jest duże prawdopodobieństwo, że będą te zwłoki, te osoby, które zginą czy w wypadku, no leżały do czasu przyjechania koronera. Bo dlaczego to jest tak istotne, że one leżą? Bo mamy tą trzecią okoliczność, czyli czas, czyli mamy powód zgonu, czyli wypadek. Czas możemy w miarę określić, ale jeszcze musi być stwierdzona przez koronera okoliczność, czyli miejsce, co się stało, dlaczego się stało, jak się stało. I dlatego te zwłoki leżą po wiele godzin. Oczywiście tu wchodzi w grę kolejne ministerstwo, kolejny urząd, to jest główny inspektor sanitarny, który dookreślił, ile godzin może w miejscu publicznym przebywać ciało. bo potem jest to zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne. Także tu oprócz

medyków, oprócz sanepidu, nie mówię już o chorobach zakaźnych, o COVID-zie, którzy żeśmy przeszli, ale o sytuacjach typu właśnie zgon, typu ciało znalezione w rowie, czy tak przy nasypie, jak mieliśmy kilka lat temu, przy nasypie w kawnicach, no niestety wtedy będzie ten denat czekał do przyjazdu koronera, przepraszam, lekarza urzędowego. Gdzie to będzie, jak to będzie. Oczywiście w podtekstach pojawił się jeszcze jeden, że tak powiem, zakres, że jeżeli dzisiaj Państwo wiecie, że ratownictwo medyczne w swojej ustawie ma zapis o podjęciu akcji ratowniczej od momentu przyjęcia dyspozycji. Dzisiaj sobie gdzieś próbują to wpisać również i prawdopodobnie w tej ustawie to się ma znaleźć ratownicy, że jeżeli przyjadą na miejsce i stwierdzą, że oznaki śmierci są wyprzedziły wezwanie, no stwierdzili, że nie będą stwierdzać zgonu, odjadą i wezmą koronera, czyli przepraszam, lekarza urzędowego, tak? Czyli patrzcie Państwo, ile będzie na tego lekarza urzędowego, tak? Czyli jak pojadą i co będzie wtedy się działo, ja już to widzę. Kiedy pojechało ratownictwo, zadzwonią do koordynatora wojewódzkiego i pojadą. A co będzie robiła rodzina? Bombardowała lekarza POZ-u, tak? Który nigdy nie może być drugi, przypominam. Nigdy nie może być drugi. Jak był ratownik i stwierdził zgon, bo on stwierdził zgon, tylko w swojej dokumentacji nie wypisał karty zgonu, to w tym momencie już nie ma możliwości powrotu do lekarza POZ-u. Wtedy jest już tylko koroner. Kiedy on przyjedzie, za ile godzin i w jakim systemie? Nie wiemy. Wojewódzki koordynator będzie nazywany wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego. On będzie miał pod sobą i on będzie miał kontakt tylko z lekarzami urzędowymi, bo było oburzenie, że myśmy mogli w tej chwili, na przykład w pandemii, dzwonić do lekarza koronera w Poznaniu i go informować. Absolutnie nie. Od tego jest koordynator. Nie żaden lekarz tu na dole. Będzie to powołane na szczeblu wojewódzkim, więc na dzisiaj nie wiadomo, jak to się będzie miało, tak? I druga rzecz, jak się będą miały nawet te powołane dzisiaj instytucje do stwierdzania zgonów, bo mamy doktorów, ja mam, czy czwarte Wielkopolski ma w jakiś sposób popodpisywane umowy. I co? One będą mogły funkcjonować? Nie będą? Będą same się dalej finansować? Mogą? Nie mogą? Nikt nie wie, bo tego nie ma ujętego w ustawie. To jest projekt, na dzisiaj jest to kolejny projekt. Ja Państwa tak średnio raz w roku informuję, że mamy kolejny projekt. W zeszłym roku był w październiku, 8 października i było światełko w tunelu. No powiem, że bardzo mi się jednej pani poseł podoba stwierdzenie, że nie martwcie się, nie ma światełka. Ale nie martwcie, bo tunelu też nie ma. Dzisiaj nie mamy tunelu, nie mamy światełka, nie mamy wizji, jeżeli chodzi korona. Boimy się kolejnego obłożenia pracą, która każe nam wybierać między zdrowymi, żywymi, chorymi, a martwymi. No sorry, lekarz nie powinien tutaj być zmuszany do wyboru tej ciężkiej sytuacji. Pan premier, pani minister, samorządowcy, oczywiście medycy, oczywiście rzecznik praw obywatelskich, rzecznik praw pacjenta, no naprawdę, oczywiście policja, MSWiA, no wszędzie, no bo to nie jest tylko nasz problem. To będzie problemem wielokierunkowym, ale no, że tak powiem, u podstawy jest lekarz POZ-u i my będziemy bardziej obciążeni, tym bardziej, że to, co ja zawsze powtarzam, dla nas pacjent nie jest numerkiem w kolejce. Dla nas pacjent nie jest osobą anonimową. To są nasi ludzie, nasi pacjenci, nasze rodziny. I to jest dramat, jak odmówić takiego stwierdzenia zgonu, kiedy ja tą rodzinę znam 30 czy prawie 40 lat, jak chodzi o mnie. To jest dramat, który nam się kolejny szykuje. Nie damy rady. Do premiera skarżymy się na ministerstwo na te zmiany, ale do rzecznika praw obywatelskich mówimy o tym wyborze między zdrowym, żywym a chorym, tak? A umierającym, umarłym już praktycznie. Z kolei kwestie do policji, do samorządowców, bo oni muszą, że tak powiem, uderzyć w tył, co z ich rolą teraz. Czy, bo szanowni Państwo, my żeśmy jeszcze pytali jedno, czy to zmieni również ustawę o cmentarzach i pochówku, tą z 59-61, czy ona

0: stanie, a tu zostanie kolejny wrzucony, bo taki bałagan prawny, jak się teraz pomiędzy ustawami robi, dawno nie było. Ja nie wiem, jak to będzie. Czy tamtą ustawę wyjmą całkiem ten zgon? No nie wiem. Dzisiaj mamy jako główne, to jest projekt zmiany ustawy o podmiotach leczniczych i innych ustaw. Tylko nie do końca wiadomo, w jakim zakresie.
1: Jak słyszeliśmy, pisma z uwagami PPOZ wysłano już do premiera, ministra zdrowia, prezesa NFZ, rzecznika praw pacjenta i rzecznika praw obywatelskich. Co dalej w tej sprawie, będziemy Was na bieżąco informować.
2: 9 właśnie minęła, to oznacza, że zaczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami już teraz, na sam początek. Małgorzata Ostrowska i niezapomniana, ponadczasowa wręcz, Meluzyna. Ja się nazywam Jarząbek, witam serdecznie, kłaniam się nisko, no i zapraszam w podróż przez nieznane i znane najlepsze polskie hity.

0: tak nazywa się ten kawałek, ale ogólnie chyba każdy dzień jest tym najlepszym dniem, o ile odpowiednio się do niego nastroimy. A dzisiaj dobry nastrój powinni mieć przede wszystkim Alicja i Alojzy, bo to oni obchodzą imieniny. Marta, Rajmund, Rudolf, Chloe, Ezebiusz, Alojza, Alban, Marcja, Terencjusz, Rudolfina i Demetria. Jeżeli znacie kogoś takiego o takich imionach, to dzisiaj koniecznie trzeba im złożyć najlepsze życzenia i te najlepsze życzenia również płyną od Radia SK2. Dla was specjalnie teraz gra Lady Punk, Zamki na piasku.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

Oskar Cyms, zabierz mnie w Radiu SK2. No to pozwólcie, że zabiorę was teraz do Niemiec. Tam odbyły się jakiś czas temu zawody w ping-ponga, ale nie takie zawody, że gra przeciwko sobie dwóch zawodników, czy nawet czterech, ale aż 600 osób zebrało się wokół stołu ping-pongowego i odbijało piłeczkę. Tak jest. I tym samym ustanowiły nowy rekord, jeżeli chodzi o tę dyscyplinę. 600 osób wokół jednego stołu. Każdy przynajmniej raz tę piłeczkę musiał odbić. No, zabawa była taka, że jak się skończyła, to wszyscy jęknęli z zawodu, bo myśleli, że mimo wszystko to będzie trwało, że taka zabawa będzie trwała na okrągło. A tu taki klops, moi drodzy. Biała Armia, bajm już teraz w Radiu SK2. We'll be right back.

0: Oczywiście, że będzie pięknie, a szczególnie pięknie będzie, jak się wybierzecie z nami na Stadion Narodowy postrzelać karniaki razem ze Sławkiem Peszko. Ale żeby to zrobić, to już teraz powinniście wejść na sk2.pl i zobaczyć, co też Sławek Peszko ma wam dzisiaj do powiedzenia i zastanowić się, jakie to słowo jest wygwizdane. Jutro kolejna runda i znowu będziemy szukali osób, które dołączą do nas, dołączą na Stadionie Narodowym i tam zmierzą się w walce o, uwaga, 10 tysięcy złotych.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na pasie tylko w sk2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: I po reklamie.

0: Ich troje w Radiu SK2, to oznacza, że nostalgicznie wróciliśmy do lat, do początku lat 2000 tak naprawdę, kiedy to ten zespół święcił swoje największe sukcesy, no i każdy znał każde słowo z ich największych hitów, a takie hity gramy w Radiu SK2, do nich wracamy już po godzinie 10.
1: Reklama. To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
2: To będzie ostatnia reklama. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Jan Grzlaczyk, jeszcze dzisiaj ostatni dzień Dni Konina. Już za chwilę od godziny 10 kontynuacja Konin Cup. Od 14 25 wojewódzki konkurs piosenki literackiej. Równocześnie od godziny 13 Koninkowo, czyli rodzinne atrakcje w parku Fryderyka Chopina. A na samo zakończenie o 20 koncert galowy na bulwarze Nadwarciańskim, którego gwiazdą będzie Elżbieta Adamiak.
0: 10 właśnie minęła, a z tej okazji przygotowałem dla Was kolejną porcję najlepszych polskich hitów. Zaczynamy od Farby, ale pojawi się też Sylwia Grzeszczak, Artur Gadowski, Dawid Podsiadło, Roxana Węgiel, ale będzie też i Urszula, i Mrozu. Dużo dobrego w tej godzinie. Ja Jarząbek, kłaniam się, dzień dobry.

Na Błysk, tak nazywa się ten utwór od Dawida Podsiadło. Na Błysk to pewnie i każdy rodzic chciałby mieć dom, ale to jest marzenie ściętej głowy. Jako rodzic wiem o tym doskonale. Natomiast jeżeli chodzi o to, co w kalendarzu jeszcze, bo nie wiem, jak ja mogłem to przeoczyć, ale dzisiaj przecież 21 dzień czerwca, czyli najdłuższy dzień w roku. On łącznie trwał będzie ponad 16 godzin i 40 minut, dokładnie 16 godzin i 46 minut. Tyle dzisiaj mamy dnia, a to też oznacza, że wchodzimy w astronomiczne lato. No to w końcu można zacząć poważnie myśleć o leżaczku, o jakimś parawaniku, o jakichś wycieczkach w las, w góry, nad jezioro. No a jeżeli wam do tego będzie towarzyszyła najlepsza włoska muzyka, taką jaką serwujemy w Radiu SK2, to już w ogóle to lato zapowiada się wyśmienicie. Poparzeni kawą 3 teraz w Radiu SK2.

To w miarę świeżutki kawałek od Mroza, Nie ma miejsca jak dom, czyli kolejny singiel zapowiadający jego nowy album. Do utworu jest też teledysk. Jeżeli nie widzieliście, to bardzo zachęcam, bo teledysk przenosi widza w takie dzikie, filipińskie scenerie pełne spektakularnej natury oraz autentycznego, codziennego życia lokalnego surfera. Szczególnie panie będą miały na co popatrzeć. To od Mroza, a już teraz Krzysztof Kiliański i Kaja, Prócz ciebie nic. Taka fajna ballada, taki przytulach, taki do niedzielnej kawki w sam raz utwór. Tak więc ja już nic nie mówię, tylko słuchamy.

0: Jeżeli ktokolwiek, kiedykolwiek miałby nagrać cover takiego kultowego zespołu The Police po polsku, to mógł to zrobić tylko Perfect i jak słychać, zrobili to perfekcyjnie. Ale na tym nie kończymy przygody z najlepszymi polskimi hitami. Mam więcej takich perełek, dużo więcej, tak więc zostańcie z nami, zróbcie głośniej, bo takiej muzyki żal słuchać po cichu. To jest bardzo dobra muzyka. Dobra, bo polska.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.

0: bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Reklama. To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
0: To będzie ostatnia reklama. Wybieram

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcia

0: Budka Suflera za swoim takim tangiem kończy nam godzinę 10. Ignacy już czeka w przedbiegach i za chwilę się zaprezentuje w Radiu SK2, ale to dopiero po godzinie 11. Co jeszcze? No dużo dobrego, ale na razie nie zdradzę. Posłuchajcie, to sami się przekonacie.
1: Reklama.
2: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz

0: leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
1: I po reklamie.
2: 11 właśnie minęła, a ja patrzę, że dzisiaj też obchodzimy święto muzyki, moi drodzy, i to się bardzo dobrze składa, bo my muzyki akurat mamy pod dostatkiem i no, chcemy się z wami nią podzielić. Najlepsza polska muzyka tylko w Radiu SK2. Ignacy już teraz, na sam początek godziny 11, ale będzie też Papa Dance, Dodam, Kasa, Dawid Podsiadło, ja Rząbek, kłaniam się bardzo, bardzo nisko i zapraszam. Najlepsza.

ta połowa dnia, bo to oznacza, że jeszcze druga połowa przed nami. Ale no niestety, nieubłaganie zbliżamy się do godziny 12, a tymczasem wzywam tutaj do mnie wszystkich klepiących kotlety, bo mniej więcej o tej godzinie zawsze mój przyjaciel Dawid Wajda robi takie zadanie, żebyście pochwalili się, jak klepiecie, albo żebyście w ogóle pochwalili się, czy klepiecie. Tak więc dajcie znać, na przykład napiszcie mi SMS-em, czy klepiecie dzisiaj kotlety. Na Messengerze też się można odezwać. 726-826-826. Zdjęcia mile widziane waszych rozklepanych kotletów. No i za chwilę będę je smakował.

Jest, są, przyszły, mamy to. Mamy SMS-y, mamy Messengera i powiem wam tak, patrzę na to, co do mnie piszecie i patrzę na zdjęcia, bo zdjęcia też wpadły na naszą skrzynkę i ogłaszam wszem i wobec, że dzisiaj tytuły pierwszych klepaczy wędrują do Marii i do Tadeusza. Powiem wam tak, no tak dużych kotletów schabowych to by się nie powstydzili nad morzem w sezonie letnim, jak... No, nie przesadzając, jak dwie moje ręce. Przynajmniej tak wygląda to na zdjęcia. No i oczywiście tradycyjne pozdrowienie wszystkich klepiących. Klepcie tak dalej, towarzysze.

0: Ewa Farna zachęca do ewakuacji, a ja absolutnie nie, ale jeżeli już macie się skądś ewakuować, to proszę zabrać ze sobą radio, bo przygotowałem jeszcze więcej najlepszych polskich hitów dla was. Za chwilę się o tym przekonacie.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
4: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
9: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
11: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: się Boga dziewczyno od Oli Kendry. Nie prowadziłem żadnych badań, ale podejrzewam, że statystycznie to te słowa padają najczęściej w momencie, kiedy to mama widzi swoją córeczkę po raz pierwszy wychodzącą na imprezę. Oj, tak to już jest. Moda się zmienia, niektóre rzeczy przemijają, niektóre wracają. Na szczęście moda na najlepsze polskie hity trwa i trwa mać. I my jesteśmy od tego, żeby ona cały czas trwała. Po godzinie 12 wracamy do tych najlepszych, bo polskich hitów.
1: Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
3: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Jan Grzelaczyk. Kostiumy prosto z planów filmowych w mieście Turek. Tam otwarta jest wystawa strojów filmowych i oryginalnych rekwizytów z filmów Jerzego Hoffmana. Konkretnie chodzi m.in. o produkcję pod tytułem 1920 Bitwa Warszawska. A wystawa konkretnie w Muzeum Miasta Turku imienia Józefa Mehoffera. Będzie jeszcze tam dostępna do 30 czerwca.
0: 12 minęła, no jakby to powiedział znajomy mój pan Henryk, czas na drugą połówkę. Połówkę tego pięknego, mam nadzieję, i u was dnia. Edyta Bartosiewicz rozpoczyna muzycznie godzinę 12. Jarząbek, kłaniam się, dzień dobry. No to ruszamy w podróż razem z polskimi najlepszymi hitami.

cały czas, to można słuchać Oskara Cymsa jadąc przez miasto na rowerze i mówię to jako okazjonalny cyklista, bo naprawdę świetnie się słucha tego utworu jadąc na rowerze przez miasto, tylko uwaga, nie w słuchawkach na uszach, tego absolutnie nie polecam, wręcz zabrania wujek Jarząbek, za to jakiś delikatny głośniczek można sobie gdzieś przymontować i jechać przez miasto bezpiecznie i grzecznie po ścieżce rowerowej, aż się dojedzie do miejsca docelowego, a jak już się dojedzie do miejsca docelowego, to można sobie powiedzieć dość razem z ONA. I ONA już teraz w Radiu SK2.

No dla mnie świat, w którym wszędzie wiszą lustra, to byłby świat pełen motywacji, bo tylko patrzę w to lustro non-stop i widzę, no zrób coś z sobą, drogi Arturze, zrób coś z sobą, na przykład zacznij trenować. Co? No, no nie wiem, boks na przykład. O, a propos boksu, to ostatnio odbyła się bardzo ciekawa walka bokserska w Chinach, to się odbyło. Pewna pani blondynka zmierzyła się w ringu z humanoidalnym robotem i wiecie co? I robot nie dał rady, haha. Człowiek czuje jednak satysfakcję, że roboty za to zabieranie ludziom pracy dostały tak w machę, że aż im styki puściły i bardzo im dobrze.

0: gdybyście szukali informacji o tym utworze, to dodam tylko, że to Karolina Stanisławczyk w kawałku Klisze. A właśnie, pamiętacie aparaty? Kiedyś aparaty były na Klisze właśnie. 24, 32 zdjęcia można było zrobić. Później to się wywoływało i przez parę miesięcy takie zdjęcie się oglądało, bo człowiek się zastanawiał, czy warto cyknąć temu albo tamtemu fotkę. To prawda? A teraz się idzie i 1000 zdjęć jednego kotleta schabowego albo jakiś latte na sojowym mleku można nosić w aparacie i nawet nie ma czasu, żeby to później oglądać. No, jak to się mówi, kiedyś to były czasy, teraz już nie ma czasów. Na szczęście cały czas są najlepsze polskie hity i za chwilę wam udowodnię, że one są najlepsze. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
6: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
7: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.com

0: mówisz, typ niepokorny i co myślisz? No myślisz oczywiście, Stachurski. No i Stachurski kończy nam godzinę 12, po 13 wracamy do najlepszej polskiej muzyki. Ania Dąbrowska nam rozpocznie tę zbliżającą się godzinę. Jarząbek, ja już się kłaniam, słyszymy się w poniedziałek z samego rana. Zapraszam!
1: Reklama.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami Znak lub chorizo Znak Tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!
3: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
10: Tylko na Pomorzu bez ostrzeżeń, a cała reszta kraju pomarańczowa. To znaczy, że lepiej zasuńcie okna w aucie, może nagle pojawić się burza. Takie mamy. Astronomiczne lato z radiem SK2. Tutaj mamy kosmiczny apetyt na to, co najlepsze.
1: Najlepsze polskie hity.
11: Polskie hity.
1: SK2.
10: SK2. Dopiero nam się rozkręca, choć Kubusie zaśpiewają o tym, że stygnie lato za chwilę w SK2. Kamil Bednarek też się pojawi. Ja Kamil Kowalski, kłaniam się nisko, a to Anka Dąbrowska w SC2.

Tak będzie w piątek, jak zabrzmi ostatni dzwonek i będą wakacje. Dzieci wypiękną radosno ze szkoły, elektryczne gitary w ST2, zelektryzowane również noce i zerwane litry wypitej kawy. To już mowa o dużych dzieciakach, no bo studenci przecież zmagają się i walczą z sesją egzaminacyjną. Oczywiście, jak się nie zda, to jest jeszcze sesja poprawkowa, ale jest jeszcze jedna między jedną a drugą sesją. Taka najprzyjemniejsza, którą wszyscy zdają. Sesja zdjęciowa z wakacji. SK2.

0: Piotr Rubik i jego cały chór pakujemy się do wehikułu czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Są takie hity, które nie znają daty ważności. Takie, które znamy już po pierwszej nutce. Jak 44-letnia autobiografia Perfektu, o której więcej ja nie będę mówił. Powie wam sam Grzegorz Markowski, jeden z symboli Perfektu. Panie Grzegorzu?
2: Utwór Autobiografia to właśnie modlitwa napisana przez Bogdana Olewicza. Właśnie jest to utwór o całym moim życiu. Bo i Pies Martenowski to pies, o którym się uczyłem w technikum geologicznym, z którego mnie potem wywalono. Kochałem Poleraxę, siedziałem na dachu, ciekawy byłem seksu, piłem tanie wino i miałem przyjaciół. I właściwie to jest takie moje życie w pigułce.

0: Ania wyszkoli w SC2.
1: Jak tam jest?
0: A ja wiem, jak tam jest. Jak jest w Bangkoku. Tam nasze dziewczyny są aktualnie na parkiecie Ligi Narodów i grają czwartego seta w siatkówkę, a po trzech przegrywają z Kanadyjkami 1-2. Ale Kanadyjki mają się na baczności.
2: SK2.
0: Jak Polka się zdenerwuje, to lepiej zejść jej z drogi.
3: Autopromocja.
4: Kiełbasa? Krakowska.
5: Śliwka? Znałęczowa.
3: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
2: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
5: A radio?
2: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.

0: Ania wyszkoli w ST2.
1: Jak tam jest?
0: A ja wiem, jak tam jest. Jak jest w Bangkoku. Tam nasze dziewczyny są aktualnie na parkiecie Ligi Narodów i grają czwartego seta w siatkówkę, a po trzech przegrywają z Kanadyjkami 1-2. Ale Kanadyjki mają się na baczności.
2: SK2.
0: Jak Polka się zdenerwuje, to lepiej zejść jej z drogi.
3: A radio?
2: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: Strzela koń na biegunach.
3: SK2. Najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
5: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko.

0: zapowieści o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: I po reklamie.

0: Gdyby tak korek można było przeskoczyć w Zestą 2, jest to możliwe, że droga do domu jest krótsza. Przy najlepszych polskich hitach do nich wracamy po 14, o której najważniejsze newsy, między innymi szczegóły policyjnej szeroko prowadzonej akcji poszukiwawczej w Zestę 2.
1: Reklama.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Jan Grzylaczyk. Cały czas trwa cykl pod tytułem Wajda Rewizje. Z tego powodu już 26 czerwca będzie można zobaczyć film pod tytułem Człowiek z marmuru w kinie Oskard w Koninie. To historia Agnieszki, która postanawia zrealizować film o dawnym bohaterze socjalizmu. A filmy z cyklu będą grane aż do grudnia, także będzie wiele okazji, by zobaczyć klasyki polskiego kina.
6: Jest 14. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Trwa wielka obława w Świętokrzyskiem. Już trzeci dzień służby szukają Dariusza Rwnickiego, podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. Policja opublikowała zdjęcie poszukiwanego. 49-latek miał śmiertelnie ugodzić teścia i ciężko ranić teściową, mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej policji.
7: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
6: A policja apeluje o ostrożność i prosi o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w zatrzymaniu mężczyzny. Prawie cała Polska w pogodowych alertach. IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami i burzami. Na wschód i centrum przesuwa się silny front burzowy. Grzmiało już m.in. w okolicy Mławy, Płocka i Krynicy Zdroju. I na koniec mundialowy rekordzista, 90-letni Meksykanin, komentuje piłkarskie Mistrzostwa Świata już po raz 15. Jedyny turniej, który opuścił, to mundial w Katarze w 2022 roku. Wtedy nie pozwoliły mu na to problemy zdrowotne.
0: 90-letni komentator, dobrze,
6: prawda?
0: Usłyszałem.
6: Tak, 90 lat, pięknie.
0: Panie Dariuszu.
6: Jest konkurencja.
0: Chyba trzeba się reaktywować. No, ciekawe, czy przez te 90 lat jest jakaś sprawa, którą zostawił bez komentarza.

0: Maciej Musiałowski. Jego Flora w SC2 na kwadrans po godzinie 14. Patrzę, co się dzieje w mundialowym świadku. Algieria złożyła protest i to jeszcze na naszego sędziego Szymona Marciniaka. Czuje się pokrzywdzona, bo według niej to nie było uczciwe, że Algieria przegrała z Hiszpanią 0-3.
1: Nie, nie, ja jestem uczciwy. Zapłacili za 3-0.
0: Było 3-0.
2: SK2.
0: A w SC my płacimy za najlepsze wykonanie karniaków i to na Stadionie Narodowym. SK Karniaki Cup, tak nazywa się nasza zabawa. Montujemy drużynę, złotą jedenastkę z Was, najlepszych słuchaczy SK2. SK2.pl, tam zaglądajcie na SK Karniaki Cup, zgłaszajcie się. Jutro może akurat Ty wpadniesz do naszej ekipy.
2: Wy-

0: Zaliczyła wczoraj roztańczony Ciechanów. Na koncertach rozkochuje w sobie fanów.
1: Blanka, kocham cię!
0: Bledka.
2: SK2.
0: I niedzielny powrót do domu w towarzystwie tego, co najlepsze. Polskie hity i kombi. Jak tam u was? Zapakowany po sam dach.

0: Dawid Kwiatkowski i Bez Ciebie. Dzisiaj minimalnie Kanada lepsza. Pierwsza porażka w Tajlandii w siatkarskiej Lidze Narodu kobiet no stała się faktem. Polki przegrały po 5 setach. To i tak długo wytrzymały.
1: SK2.
0: A już za chwilę Wiktoria Kida, Oskar Cymbs, Gdy będziesz sam w SC2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
6: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo
5: i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
1: Reklama.
7: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia

0: nocy bez szkody dla roślin, a także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.

0: Wczoraj w Gdańsku można było zobaczyć idealnie nasmarowaną machinę koncertową, która cały czas trwa. Wizualne show z LED-owymi opaskami, one świecą w rytm muzyki i tak też będzie w kolejny weekend w Warszawie. Na obrotowym turze Dawida Podsiadło. Za chwilę godzina 15 i w SC2 najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.
3: Jest 15, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Zaczynamy od ogromnego pożaru na Pomorzu. Płonie fabryka aerozoli w Harnowie pod Słupskiem. Na miejscu z ogniem walczy 29 zastępów straży pożarnej. Służby monitorują jakość powietrza, a mieszkańcy zostali poproszeni o zamknięcie okien i pozostanie w domach. Poważne utrudnienia na kolejowej trasie między Poznaniem a Berlinem. Po uszkodzeniu sieci trakcyjnej pociągi jeżdżą objazdami. Składy między Warszawą, Poznaniem i Berlinem kierowane są przez Szczecin, co może wydłużyć podróż nawet o 4 godziny. Utrudnienia mogą potrwać do jutra. Trwa Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Za nami rodzinny rajd rowerowy i otwarcie nowego placu zabaw. Teraz najmłodsi rywalizują w SK Kids Race, którego patronem jest Radio SK.
4: 3, 2, 1, start!
5: Jesteśmy trzeci raz na tym wyścigu, więc fajna impreza.
6: Jak tam było na trasie?
7: Dobrze.
3: A na Pustyni Błędowskiej zaparkował też nasz SK-owy bus. Szukajcie pomarańczowej strefy.
0: Będziemy oczywiście szukać przy najlepszych polskich hitach, Sanach, minuta po 15 w SC2.
8: Nic

0: Jak jesteście spragnieni najlepszej polskiej muzyki, to bardzo dobrze trafiliście. Tylko taką gramy w Radiu SK2. Rotary na jednej z dzikich plaż przed chwilą byliśmy, a w taki upał nie ma się co dziwić. Trzeba dużo pić i znalazłem taki artykuł. Bogatynia. Straż miejska przyjechała do nieletnich sprzedających lemoniadę i wykupiła cały zapas lemoniady. I bardzo dobrze.
1: No to bezpieczny weekend, Wadziu.
2: Zabezpieczny.
3: SK2.

0: Wilki, czas ruszyć w drogę.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Dzisiaj klasyk, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Piosenka, która jest nieoficjalnym hymnem kibiców Korony Kielce. Dni, których nie znamy. Marka Grechuty z 1971 roku, wielki hicior, jeszcze utwór, który odegrał bardzo ważną, kluczową rolę w kultowej komedii Olafa Lubaszenki. Pewnie kojarzycie, to jest ta ostatnia scena w Chłopakach nie płaczą. Scena końcowa, jak słynny Laska z kolegami stoi na wydmach, ma przed sobą Bałtyk i mówi to... Znamy, bunkrów nie ma, ale też jest.
1: SK2. Wehikuł

0: przyjemny, chrapowaty, rockowy krzyk Piotrka Cugowskiego, kto nie kochał Wesce 2. No kto nie kochał, bo duża zmiana na mapie społecznej Polski. Czytam, że mamy coraz mniej rodzin, coraz więcej singli. Tutaj wszystko się zgadza, w Wesce 2 też są single.
1: SK2.
0: Taki hit singlowy od Lady Punk już za chwilę. Sztuka latania, również na randki.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy pieszczyste plaże nad Bałtykiem?

0: Krystykiem.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
0: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
1: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
0: Polska jest najfajniejsza.
1: Lato na pasie tylko w SK2.
2: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
3: Autopromocja.
0: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie.

0: Książka już w księgarniach.
1: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
2: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: I po reklamie.

0: ST2 tylko hity sprawdzone, ten od Hej. Za chwilę również sprawdzone informacje najświeższe, m.in. o walce strażaków z pożarem w fabryce, gdzie są produkowane aerozole. O 16:00 wszystko w newsach ST2.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
6: benvenuto al ristorante.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
11: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Jan Grzelaczyk. Kostiumy prosto z planów filmowych w mieście Turek. Tam otwarta jest wystawa strojów filmowych i oryginalnych rekwizytów z filmów Jerzego Hoffmana. Konkretnie chodzi m.in. o produkcję pod tytułem 1920 Bitwa Warszawska. A wystawa konkretnie w Muzeum Miasta Turku imienia Józefa Mehoffera. Będzie jeszcze tam dostępna do 30 czerwca.
13: Jest 16:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy ST2. Na miejscu pracuje już 47 zastępów Straży Pożarnej. Przypomnijmy, w Harnowie na Pomorzu płonie fabryka produkująca aerozole.
14: Akcja będzie z pewnością kilkugodzinna, być może nawet do poranka, gdyż pożar strawił kilka obiektów. Kilka jeszcze jest objętych ogniem, dlatego tu będzie długotrwałe dogaszanie, sprawdzanie pogorzeliska. Pożar nie został opanowany na tą chwilę.
13: Mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Na tę chwilę nie ma informacji o poszkodowaniu. Pociągi Poznań-Berlin wracają na swoje trasy. Ruch kolejowy przywrócono szybciej niż zapowiadano. To efekt usunięcia awarii sieci trakcyjnej między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Początkowo PKP zakładało, że utrudnienia potrwają do jutra. Faworyci

a opalenicą. Początkowo PKP zakładało, że utrudnienia potrwają do jutra. Faworyci mundialu wracają do gry. Przed nami druga kolejka spotkań w grupach G i H. Już za 2 godziny Hiszpania zagra z Arabią Saudyjską. Po sensacji

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Żywiec, Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa. Gdzie poszlajamy się ze sobą na mieście? Gdzie chcecie posłuchać ich na żywo? Czyli Igor Herbut, Zagia, Vito Bambino, ale również śmietanka najlepszych innych polskich wokalistów. Już od jutra w SC2 rozdajemy karnety na tegoroczne męskie granie. Nareszcie. Bądźcie czujni od rana.
2: SK2.
1: I muzyka w SC2, która najlepiej smakuje na tych ostatnich kilometrach weekendu.

0: Marisa w SC2. Piłkarski świat zakochany w budzącym respekt bramkarzu Curaçao, czytam. Eloy Rum w meczu z Ekwadorem obronił na mistrzostwach, uwaga, rekordowych 15 strzałów. Groźny facet tak łatwo nie przepuści.
1: SK2.

0: Już mówię, o co chodzi, już mówię, o co chodzi. Sanach tutaj o szampanie śpiewa, a dzisiaj mogą szampana otwierać Bożena, Bogna i Florentyna. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Przede wszystkim zdrówka.
1: SK2.
0: Zdrówko najważniejsze.
2: Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
4: Dobre, bo polskie.
3: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
4: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
10: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
11: Jak tak, to Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
14: I po reklamie.

0: facet działa jak klimatyzacja na podwójnym gazie. Mrozów SC2 i najlepsze polskie hity, a za chwilę 17 i najważniejsze sprawdzone informacje, również te z weekendowych powrotów.
1: Reklama.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.

0: Szkolne na Dzień Ojca.
1: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
2: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: I po reklamie.
6: Jest 17. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna zmarł po policyjnej interwencji. Według wstępnych informacji miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas zatrzymania użył gazu wobec policjantów i próbował uciec, mówi nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji.
7: Mężczyzna stawał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. W trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pomocy oraz wezwali zespół ratownictwa medycznego.
6: Mężczyzna zmarł kilka godzin później w szpitalu. A teraz utrudnienia na A2 pod Poznaniem. W okolicy węzła Poznań Zachód zapalił się samochód. Pożar został opanowany, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w stronę Warszawy. Blisko 2000 osób wzięło udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Na uczestników czekały quizy, rodzinne rajdy rowerowe oraz SK Kids Race.
8: Coś pięknego, lubimy tutaj spędzać czas.
9: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze na Małopolska Tour, więc no, fajna atmosfera.
10: Kolejny rajd z Małopolską. Przyjeżdżamy z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
6: Patronem wydarzenia było Radio SK, a kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu.
11: Paulina, widziałaś tak. Na pewno takie naklejki na samochodach z tyłu naklejone na bagażnik.
6: No tak, zdarza się.
11: Widziałem taką ostatnio naklejkę na aucie. Jestem weterynarzem, jeżdżę jak zwierzę. Tak pomyślałem, że ty za kierownicą musisz być bardzo hot, bo zawsze masz hot newsy.
6: O!

Aisza i droga płynie jak magma w SC2. A w szwedzkich domach płynie prąd z auta. Czytam, że mieszkańcy jednego ze szwedzkich miasteczek zasilają domy samochodami elektrycznymi. Podobno dzięki temu spadły im rachunki za prąd. Pewnie o 4 koła.

0: Kombi bez C2 podwozi nas do wehikułu czasu bez C2.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Ło, wylądowaliśmy w roku i co ja tutaj widzę? Komody na skośnych nóżkach, meblościanki są, paprocie na meblościankach, kredens od babci, proszę bardzo. Aparat fotograficzny jeszcze na klisze, kryształy tutaj, pralka frania. 1989 rok, kurczę. Ja byłem bobasem, siedziałem w wózku z butelką w rękach mleka, ale za to ci, którzy siedzieli na swoich rumakach w tamtym roku, na tych WS-kach, Junakach, Komarkach, MZ-kach i jeszcze innych Herlejach, tak, śpiewali ten numer. Trzeci z płyty Najemnik, 89.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I od tamtego roku bardzo wiele się zmieniło w świecie fanów dwóch kółek. To można powiedzieć ich hymn. Jamie Harley, mój WSC2 w wehikule czasu. Od razu lepiej wraca się do domu.

0: Ale dzisiaj mamy długi dzień, najdłuższy dzień w roku. Tak, 17 godzin, prawie 17 godzin, tyle trwa. Ale jutro będziemy niewyspani w pracy. A za chwilę Cookies i Piersi kontynuujemy rokowy pazur w SC2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
4: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
11: I po reklamie.

0: Andrzej Piaseczny i Robert Chojnacki, który tak dmie w saksofon. W SC2 prawie do nieba, a za prawie 2 minuty godzina 18. Najważniejsze newsy, które już prawie ma wszystko dopięte na ostatni guzik Paulina Chorbatowska. Kierowcy, dajcie głośniej, karambol na A4. O szczegółach za chwilę.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: I to jest piękna gra!
8: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
7: Tak, wiedziałem!
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.
11: Jest 18. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Karambol na A4 pod Tarnowem. Zderzyło się kilka samochodów, a jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Do wypadku doszło między węzłami Tarnów, Mościce i Tarnów Centrum. Na miejscu pracują służby, ale kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Już ponad 60 zastępów straży walczy z ogniem w zakładzie aerozoli w Harnowie koło Ustki. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. RCB wysyła alerty dotyczące zadymienia. W akcji gaśniczej pomagają m.in. grupa chemiczna, drony i robot gaśniczy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Druga porażka Polek w Lidze Narodów. Biało-czerwone przegrały z Kanadą 2-3 po tiebreaku. A właśnie teraz na Mundialu rozpoczyna się mecz Hiszpanii z Arabią Saudyjską. La Furia Roja walczy o pierwszą wygraną po remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Wieczorem Belgia zagra z Iranem, a w nocy Nowa Zelandia z Egiptem. O północy z kolei Urugwaj podejmie Republikę Zielonego Przylądka.

0: sierpnia.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na pasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy

0: Brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna, to zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: I to jest piękna gra!
2: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród

0: Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie! Gdzie moja kasa?
4: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak, wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: I po reklamie.

0: Magazyn lokalny.
1: Czwartek to m.in. gala z okazji stulecia dzielnicowych województwa wielkopolskiego. Emilia Czerniejewska, posłuchajcie. 44 dzielnicowych pracuje w mieście i powiecie konińskim. Stulecie dzielnicowych w Wielkopolsce to okazja do pokazania tych wzorowych policjantów.
2: Starszy aspirant Marcin Bednarek, dzielnicowy gminy Kramsk.
1: No dzisiaj masz swoje święto, mega wyróżnienie. Powiedzmy coś o pracy dzielnicowego.
2: No, praca dzielnicowego to naprawdę wyznanie, to tak naprawdę znajomość całego rejonu swojego służbowego. Praca przede wszystkim z ludźmi, która polega na naprawdę dużym zaangażowaniu i doświadczeniu, które każdy dzielnicowy musi zdobywać w trakcie swojej służby, które później trzeba wykorzystywać.
1: No ty masz ogromny staż, można powiedzieć, już

0: pracy jako dzielnicowy i jesteś bardzo lubiany, co myślę, że no to jest policjant lubiany, to takie dziwne.
1: Na 12 lat służby robi swoje. Myślę, że właśnie ta dostępność i podejście takie indywidualne do każdego przypadku daje to, że później jak jesteśmy odbierani i każdy tak naprawdę pracuje na siebie i później właśnie jesteśmy odbierani tak, jak jesteśmy odbierani. Mam nadzieję, że właśnie moja służba i działanie jest na tyle dobre, że właśnie jestem pozytywnie odbierany.
0: Taka złota recepta na sukces dzielnicowego?
1: Uśmiechać się, być właśnie dostępnym. Nie trzeba dać odczuć drugiemu człowiekowi, że się człowiek stresuje w pracy. Trzeba po prostu otwarcie podchodzić do każdego przypadku i każdej osoby.
0: A lubisz swoją pracę?
1: Tak, już 12 lat jestem tym dzielnicowym, to 12 lat wytrzymałem i myślę, że jeszcze trochę dam radę, więc lubię, naprawdę lubię.
0: No jest super, ja gratuluję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Inspektor Przemysław Kozanecki, komendant miejski Policji w Koninie.
0: Właśnie my obchodzimy dzisiaj 100 lat dzielnicowych. Panie komendancie, pana zapytam w takim razie, jak na przestrzeni, wiadomo, no, tych 100 lat, może niekoniecznie cofniemy się aż tak daleko w tą przeszłość, ale myślę, że dość też w niedługim czasie, odstępie czasu, ta służba dzielnicowych też się znacznie zmieniła.
2: Tak, jeżeli chodzi o rys historyczny, to pięknie przedstawił nam to pan profesor Gołdy. Piotr Gołdyn, który jest w tej chwili za granicą, nie mógł być z nami, ale w takim nagraniu przedstawił właśnie ten rys historyczny na przestrzeni 100 lat. Ja mogę ze swojej strony tylko powiedzieć, że faktycznie w ostatnich 30 latach sama funkcja dzielnicowego też ewoluowała i ewoluowała właśnie w kierunku bycia bliżej ludzi, bliżej mieszkańców danego rejonu i to mnie ogromnie cieszy. Tutaj współpraca, taka systemowa współpraca z samorządem, z MOPS-ami, z kuratorami powoduje, że coraz częściej sami wychwytujemy coś, w jakim zakresie możemy ludziom pomóc, dopóki jeszcze nie jest za późno. I to mnie najbardziej cieszy i takie zadania stawiam również przed dzielnicowymi. Mówię tutaj o pomocy najmłodszym, pomocy seniorom, ale również o przemocy domowej. Tutaj często mamy sytuacje, w której ludzie sami się nie zgłaszają i tutaj duża rola dzielnicowych we współpracy właśnie z tymi instytucjami, o których mówiłem, żeby dostrzegać tą krzywdę ludzką i zakres, w jakim jeszcze codziennie możemy tym ludziom pomóc. Takie zadania i policjanci dzielnicowi z Konina wywiązują się z tego świetnie. Jeszcze raz im z tego miejsca i przed tym mikrofonem dziękuję.
0: Jest pan zadowolony z ich pracy?
2: Tak, jestem zadowolony, które to słowa padły z tej sceny. Wręczyłem wszystkim podziękowania, ale staram się również w takiej codziennej służbie im za to dziękować. Mam nadzieję, że czują to docenienie, a ten dzień jest takim szczególnym dniem, z którym mogę i chcę podziękować.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
3: Dzień dobry, młodszy aspirant Dawid Borowiec.
4: Aspirant sztabowy Błażej Borowiec.
3: Z Komisariatu Policji w Golinie.
0: Golinę musimy podkreślić, tak oczywiście z sympatii też do pana burmistrza Goliny. Mamy takie wyjątkowe święto, 100 lat dzielnicowych w Wielkopolsce. Pan jest tutaj wyróżniony jako najstarszy dzielnicowy w naszym powiecie. To pan tutaj chyba opowie mi o tym, jak na przestrzeni tych lat zmieniła się ta służba dzielnicowych.
4: Ja w jednym słowie się nie da tego opowiedzieć, co trzeba naprawdę dłuższy komentarz tutaj komentarz przekazać. Od mojego samego początku, kiedy jak wspomniałem, zaczynało się od radiowozu typu UAS, poprzez Nysę, Poloneza, doszliśmy do samochodu, jak zaznaczyłem, automatycznego, którym teraz się poruszamy. No, policja przeszła taką swoistą reinkarnację. Nowe technologie pozwoliły na lepszą pracę. Jednocześnie też ta technologia przyczyniła się do rozwoju może i przestępczości, ale my też sobie zawsze radzimy poprzez nowe technologie, które mamy dostępne, jak również szkolenia, nie tylko intelektualne, ale i fizyczne, z czego się bardzo cieszymy. Obydwoje lubimy te różne, każdy z nas uprawia jakieś tam dyscypliny sportu. Intensywny piłkarz, bo ja już trochę mniej, jak zaznaczałem w poprzednim wywiadzie, z uwagi na to, żeby się nabawić kontuzji, żeby być aktywnym, ale nic tu nie stoi na przeszkodzie, żeby dalej działać i aktywnie

uczestniczyć w wszystkich formach, jakie tylko mamy możliwe. Ja jeszcze nie powiedziałem takiej istotnej rzeczy, że mamy tak wspaniałych policjantów, którego my jako dzielnicowi wykorzystujemy w swoich różnych działaniach, profilaktykach, różnego rodzaju spotkaniach, czy nawet jeśli robimy jakieś pokazowe sprawy. Wśród policjantów są fajni ludzie, którzy posiadają dużą wiedzę, są pasjonatami broni, sztuk walki. Nie tylko takiej, żeby komuś zrobić krzywdę, ale żeby umieć się obronić. I to wykorzystujemy w naszej pracy, żeby ich zapraszać. Oczywiście robią to nieodpłatnie, tak dla nas, żeby też mieszkańcom naszej gminy i nie tylko naszej gminy zobrazować, że żeby się obronić, nie potrzeba wiele. Tylko trzeba naprawdę trochę otworzyć umysł i mieć wiedzę, którą staramy się przekazać. To, że ktoś przychodzi na pokaz sztuki walki, to nie znaczy, że będzie się bił. Bo trzeba mu otworzyć oczy, że żeby walczyć, to trzeba naprawdę dużego wysiłku, dużo przejść różnych szkoleń, ale żeby się obronić, wcale niewiele nie potrzeba. I to jest istotą tematu, bo to wszystko zmierza w tym kierunku, że bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest najważniejsze i dobrze, że w te projekty wszelkiego rodzaju wchodzi nasz burmistrz, radni, no bo na nich zawsze można liczyć. No, jeżeli dalej chcą pociągnąć, my tylko zapalamy tą świeczkę, a czy dalej będzie kontynuowana, to wszystko zależy od tego, czy dana instytucja, z którą współpracujemy, chcemy pokazać, przeznaczy jakieś środki finansowe i dalej to pociągnie. Zawsze staramy się, żeby pokazać to, a potem, żeby ewentualnie to kontynuować. Zazwyczaj kończy się to kontynuacją. Nigdy nie ma tak, że jak coś zaczniemy, to już na tym koniec wszystko. Zawsze to zainteresowanie wśród mieszkańców dalej. Tą świeczkę, a czy dalej będzie kontynuowana, to wszystko zależy od tego, czy dana instytucja, z którą współpracujemy, chcemy pokazać, przeznaczy jakieś środki finansowe i dalej to pociągnie. Zawsze staramy się, żeby pokazać to, a potem, żeby ewentualnie to kontynuować. Zazwyczaj kończy się to kontynuacją. Nigdy nie ma tak, że jak coś zaczniemy, to już na tym koniec wszystko. Zawsze to zainteresowanie wśród mieszkańców dalej.

0: problem. Jak do tego doszło, że ty się zaraziłeś od taty tą policją?
1: To znaczy, to zawsze było moje marzenie. No, obserwowałem tatę, też nie ukrywam, to jak młody chłopiec też mi się podobał pistolet, kajdanki, wiadomo, no to było pierwsza rzecz, tak nawet widzieliśmy na filmiku, tutaj dzieci też mówili, że policjanci mają kajdanki, pistolet. No i jakoś tak, no miałem jakiś tam pomysł na życie. Jest decyzja, której no nie żałuję w chwili obecnej, że jestem z tego zadowolona, szczególnie dumny z tego, gdy uda mi się komuś pomóc. Nie wiem, sytuacje są różne, ale nawet zwykłe dziękuję potrafi tak podnieść na duchu człowieka i motywować go do dalszej pracy, nie?
0: Pomagacie sobie w pracy?
1: Oczywiście. W systemach informatycznych ja działam, natomiast no, jeśli chodzi o przykładowo opis zdarzenia, to robi to tata.
0: To jest mistrzem mówienia.
1: Tak. Tak, no jeśli zdarzają się kolizje drogowe bądź wypadki, no wtedy niestety na wszystko działamy teraz w systemie elektronicznym, wszystko robię ja, natomiast tata oczywiście nadzoruje, bo czasami bywa tak, że jest sam też, no i nie ma się kogo zwrócić, to mamy aplikację WhatsApp i wtedy do siebie dzwonimy i tacie mówię krok po kroku, co należałoby zrobić, bo coś mu tam nie chce przejść, jakaś dana sekwencja w tym systemie informatycznym, no natomiast no razem fajnie się współpracuje. No oczywiście też między nami też mamy różne podejście do sytuacji. No wiadomo, no ja troszeczkę inaczej, mieć tak bardziej nowocześnie, tata już starszy troszeczkę tryb rozwiązywania problemów. Aczkolwiek rozmawiamy na te tematy i wyciągamy odpowiednie wnioski do danej sytuacji, tak? Bo w naszej służbie nie ma monotonii. Każda sytuacja jest inna, każda rodzina ma inny problem. No my staramy się to rozwiązać.
0: Lubicie się z tymi ludźmi?
1: Tak, no oczywiście, to są zawsze pozostaje jakaś relacja z tymi ludźmi. Nawet mam jedna taka pani, do mnie nawet potrafi od czasu do czasu napisać SMS-a: cześć, co tam u ciebie słychać, nie? Ale to jest pani której, że tak powiem, pomagałam, no bo no, ma tam problemy natury takiej, no, alkoholowej. No, ale staramy się, spotykamy w sensie służbowo, że jeśli tam jakieś posiada jakieś tam problemy, wtedy coś w stanie do niej podjechać, porozmawiać, pomóc, rozpatrzeć, w czym jest problem.
2: Nawet jesteśmy, ja na przykład byłem ostatnio zaproszony do człowieka, który przestał pić, a nie jest to jeden tylko człowiek, bo mam ich kilku, którzy wyszli z problemu alkoholowego i innych środków. Muszę powiedzieć, że u jednego byłem na takiej imprezie bezalkoholowej. Fajna impreza i można się nieźle bawić. Dodam tutaj, że byli też wszyscy, którzy stanęli, jak to określił, na jego drodze i w tym mu pomogli, że mógł wrócić do społeczeństwa. I ku zdziwieniu zobaczyłem też moich samorządowców. Ale nie tylko, bo wspólnie, można by powiedzieć, dążyliśmy do tego, żeby tak było, a nie inaczej. Ale tu też muszę powiedzieć, że to było naprawdę takie budujące. Poza tym są inni, którzy nawet do dnia dzisiejszego, mam z nimi, współpracuję. To, że mieli problem alkoholowy, czy tam inny, ale teraz, wie pani, kogo oni uczą i szkolą? Policjantów. Tak, ostatnio byłem na spotkaniu, gdzie człowiek przyjechał i mówił, jak zachowywać się jak zachować się w stosunku do osób uzależnionych i po różnych środkach. Przyjechał na wykład i to był człowiek, któremu pomogłem kiedyś i tak wysoko poszedł do tego stopnia, że się to uzależnienie u niego żyje w abstynencji. To było to, ten błysk i to ta wdzięczność, że jestem. I to on mówił: słuchaj, ja tobie to nic nie muszę mówić, ale siadaj tu na pozycji pierwszej i posłuchaj, bo ja teraz to wszystko wiem i nie jest to tak łatwo. To są takie sytuacje, takie relacje. Kochamy i lubimy swoją pracę.
0: No i to jest najważniejsze.
1: Tak, tak. Najważniejsza empatia.
0: Że tata i syn to tak. Taki wzór do naśladowania.
2: Wzajemnie się uzupełniamy w swojej pracy.
1: Tak. Przede wszystkim podejście z empatią, z uśmiechem na twarz do mieszkańców. Oni są zadowoleni. Jak oni są zadowoleni, to i my jesteśmy zadowoleni.
2: Także zawsze, żeby pogody ducha.
1: O,
0: no i wszystko. Super. I ja dziękuję wam i gratuluję.

0: Dziękuję bardzo.
1: Pan Błażej jest dzielnicowym z najdłuższym stażem w konińskiej komendzie. Jako policjant pracuje ponad 38 lat. Jak zapewnia, na emeryturę jeszcze się nie wybiera. Z Żółwieńca do przystani Gosławice, czyli 16 km w Puław, przepłynie Jerzy Smug. To nie tylko sportowe wyzwanie, ale również akcja pomocy konińskiemu WOPR-owi. Wziąć w niej udział może każdy.
2: Jest zaplanowane fajne wydarzenie, które polega na przepłynięciu tutaj jednego naszego mieszkańca Konina, pana Smuga, z przystani, z plaży Dzikiej na Żółwieńcu na plażę przystani Gosławice. Więc 16 km. Robimy tą akcję razem z WOPR-em i będzie to dozorowane i nadzorowane przez WOPR, jak również przez nas, i zakończy się właśnie dopłynięciem do nas na tak w Puław, 16 km. Nie jest to pierwszy raz, kiedy kolega Smug to zrobił, więc jest to po raz drugi. 28 czerwca zaplanowane jest to płynięcie Jerzego Smuga właśnie na tej odległości. Jest to też taka akcja, która ma polegać na wsparciu naszego WOPR-u konińskiego, która będzie polegała na zbiórce środków. Będą też rowerzyści, którzy będą jechać i też będą go gdzieś tam mostami dopingować. Również kajaki, jakieś takie zabezpieczenie, więc taka trochę akcja pokazująca, że można płynąć taką odległość, więc to już jest przygotowane, więc 28 czerwca będzie właśnie takie wydarzenie.
1: Mówił Mariusz Zaborowski, dyrektor konińskiego Mosiru. Wydarzenie zaplanowano na 28 czerwca. Start godzina 9.
3: Magazyn lokalny.
1: Emilia Czerniejewska, a przy piątku mamy dla Was coś ważnego. Po 84 latach mieszkanki Konina odnalazły swojego dziadka. Szczątki Kazimierza Budnego wykopano 2 lata temu w Turach.
4: Barbara Struszczyk, wnuczka po świętej pamięci Kazimierzu Budnym, który został odnaleziony po latach, po 84 latach. Został zamordowany w 1940 roku przez Niemców. A w wyniku ekshumacji i badania grobu wojennego w Dąbrowicach i po badaniach DNA od mojego brata Kazimierza Budnego, a później od mojego ojca, który już z grobu było brane DNA do badania, mój ojciec Zygfryd Budny, i potwierdziło się, że jako jedyna osoba z tego grobu, w którym było 19 osób, został zidentyfikowany nasz dziadek. Była to dla nas taka radość, bo już straciliśmy nadzieję, że dziadek zostanie odnaleziony. Pamiętamy z naszego dzieciństwa i z młodych lat, że babcia szukała dziadka, nie mogła go odnaleźć, i później już nadzieje zgasły, i to teraz to odnalezienie dziadka to spadło na nas tak niespodziewanie, dzięki właśnie działalności ludzi, którzy się interesowali tymi grobami wojennymi, pana Jana Czai i pani Agnieszki, która też jemu pomagała, i oni naciskali na instytucje państwowe, na IPN, żeby te groby zbadać, i w wyniku prac IPN-u, którzy pracownicy IPN-u badali wiadomości z Polskiego Czerwonego Krzyża, i tam były listy, tam były dokumenty, które babcia poszukiwała dziadka, i to były zapisane informacje, protokoły tych zebrań, tych poszukiwań, i skojarzono, że dziadek był w więzieniu od listopada 1939 roku do lutego 1940 roku, a okoliczni mieszkańcy potwierdzali to, że zbrodnia ta była dokonana 27 lutego 1940 roku, i powiązano te fakty, i w wyniku tego nasz dziadek został zidentyfikowany i odnaleziony. Ale niestety nie odnaleziono więcej, nie zidentyfikowano więcej, nie rozpoznano więcej osób, które w tym grobie się znajdowały.
1: Jest też z nami pani siostra, też wnuczka odnalezionego.
5: Bożena Rybicka, wnuczka Kazimierza Budnego, świętej pamięci.

0: dzieci odnalezionego w Dąbrowicach.
1: Co pani czuje dzisiaj, na ten dzień, gdzie już wiadomo, że no, dziadek się odnalazł, poszukiwany przez wiele, wiele lat. Jakie to jest uczucie odnaleźć swojego przodka?
0: No, teraz to czuję radość, że ten dziadek został odnaleziony. Radość przez łzy, no bo w jakiś sposób zginął, ale będzie z nami. Chociaż całe życie był z nami, ciągle go wspominaliśmy, jak to by było, gdyby żył.
1: No bo dziadka, można powiedzieć, że nie miałyście niestety.
0: No niestety nie miałyśmy dziadka.
1: Ale historia o nim cały czas w rodzinie krążyła.
0: Tak, tak, cały czas był wspominany. Chociaż ojciec to chyba miał taką traumę, że za wiele o nim nie mówił, tylko babcia, ciotki, te siostry ojca przyrodnie bardzo mile go wspominały. No, miały o nim bardzo dobre zdanie, chociaż było ich 7, ojciec był 8, ale bardzo dobrze wspominali naszego dziadka.
1: Kim był dziadek właściwie? Jak to się stało, że on trafił do tego więzienia, o którym pani wspominała?
0: On odniósł fuzję, bo tam jakiś tam był chyba nakaz, że trzeba zdać, był myśliwym. Odniósł fuzję do Konina i nie wrócił.
1: Czyli do Konina tam na ulicy Wodnej?
0: Na ulicy Wodnej został zaaresztowany i tam w tym więzieniu był przytrzymywany. Obiecano, babcia nosiła paczki tam do tego więzienia. Obiecano, że go wypuszczą. 20 lutego ostatni raz była w tym więzieniu. Więcej nie wrócił. Nie było ani powiadomione, gdzie, co się z nim stało, nic.
1: A babcia była pod

0: że mówiono, nie wiem czy to w tym więzieniu, ale że gdzieś został wywieziony do lasu w okolicach Koła. To babcia tak opowiadała.
1: Chodziła, że nie ma go i nie ma, ale nie powiedziano gdzie albo co. Z tego, co ja wiem.
2: I jeszcze byśmy mieli przybliżyć, bo pani tutaj ma dokumenty, które gdzieś tam mówią też o przeszłości dziadka. Mamy tutaj akt zawarcia małżeństwa. Może pani przeczyta ten początek, bo naprawdę początek jest jak na tamte czasy, to myślę, że mega taki wzruszający, aż wręcz ten opis tego aktu.
1: Działo się we wsi Morzysławiu dnia 4 lutego 1931 roku o godzinie 9 z rana. Wiadomo czynimy, iż przytomności świadków Józefa Budnego robotnika, Józefa Lazarka gospodarza, obydwóch pełnoletnich, w dniu dzisiejszym zostało zawarte religijne małżeństwo pomiędzy Kazimierzem Budnym 27 lat liczącym, wdowcem po zmarłej Mariannie z Wróblów, urodzonymi i zamieszkałymi we wsi Ladorudzu, synem Wincentego i Marianny z Paneckich, małżonków Budnych, stałymi mieszkańcami gminy Kramsk, starostwa Konińskiego, a Stanisławą Kurzawą, wdową po zmarłym Bronisławie we wsi Ladorudzu dnia 14 kwietnia 1930 roku. Urodzoną w Żdżarach parafii Lisiec Wielki, a zamieszkałą we wsi Ladorudzu córką Walentego i Michaliny Barczaków, małżonków Kazimierczaków, 36 lat liczącą stałą mieszkankę gminy Kramsk, starostwa Konińskiego. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi głoszone w tutejszym parafialnym kościele w dniach 4, 11 i 18 stycznia roku bieżącego. Małżonkowie nowi oświadczają, iż umowy przedślubnej nie zawierali. Obrzęd ten religijny dopełniony został przez księdza kanonika Stefana Ludwikiewicza, proboszcza parafii tutejszej. Akt ten nowo zaślubionym i świadkom przeczytany przez nas podpisany został. Utrzymujący akta stanu cywilnego ksiądz Stefan Ludwikiewicz, który dawał im ten ślub.
2: No właśnie po tym ślubie, gdzie zamieszkali małżonkowie młodzi razem?
1: Małżonkowie zamieszkali w Ladorudzu.
3: W Ladorudzu?
2: Tak. Tam też mieli gospodarstwo, tak?
1: Duże gospodarstwo.
0: I tutaj ta ziemia, gdzie ja mieszkam i gdzie znajduje się kościół nasz pod wezwaniem Boga, tu nabyta od mojego ojca Zygfryda Budnego. I teraz tak się akurat złożyło, że dziadek będzie tutaj miał pogrzeb w naszym kościele na swojej rodzinnej ziemi. Taka historia jest dosyć wzruszająca, bo nie było nadziei na odnalezienie dziadka. Dziadek się po tylu latach odnalazł, będzie pochowany tutaj na tej kościele, na swojej ziemi.
1: Pogrzeb zorganizowany będzie przez Instytut Pamięci Narodowej 8 lipca o godzinie 11.
2: I ten pogrzeb będzie tutaj w kościele, a gdzie dziadzia będzie chowany?
1: Na cmentarzu parafialnym w Morzysławiu.
2: No i ten pogrzeb będzie, z tego co pan Janek mówił, nie taki zwykły.
0: To będzie pogrzeb państwowy z asystą wojskową, z tego co, o ile się nie mylę, nie, to takie tam informacje mam.
2: Dobrze, a jeszcze tak po sobie pozwalam cały czas wracać, żeby tu jak najwięcej wydobyć tych informacji. Po tym ślubie dziadka, dziadek z babcią mieszkał w tym gospodarstwie, mieli ilu dzieci?
0: Mieli, tylko był mój ojciec, nasz ojciec był. A babcia już miała 7 dzieci z pierwszego małżeństwa.
1: Wszyscy razem mieszkali.
2: No dobrze, i mieszkali w tym małżeństwie, to byli do tej tragedii ile lat?
0: Bo ta tragedia była w 1939 roku, dziadek został aresztowany. Zawsze ojciec powtarza, mówi, miałem 7 lat, jak Niemcy zabrali ojca. i wychowywałem się bez ojca. I tak, takie były wspomnienia ojca, wzruszał się przy tym. I...
2: A często wspominał tatę?
0: Wspominał. Jeszcze to gospodarstwo wspominał, jak oni tam gospodarzyli razem.
2: Mówiła pani też o tym, że babcia całe życie szukała swojego męża.
0: Później babcia szukała, jak skończyła się wojna w 1945 roku, to babcia zaczęła szukać i przez instytucje i tam przez Czerwony Krzyż i różnymi tam pytała różnych ludzi, gdzie, ale tej historii z tego więzienia tak nie bardzo mogła coś tam uzyskać, jakieś wiadomości, bo tak do tej pory nie wiadomo, z kim tam dziadek był aresztowany, kto w tym więzieniu był.
2: No i nie wiadomo, kto właściwie, znaczy no teraz wiadomo, że na pewno wasz dziadek, ale generalnie kto jeszcze więcej tam był rozstrzelany, tego nie wiadomo.
0: Tego nie wiadomo.
2: Dobrze, a IPN? Wiadomo, że znaczy właściwie to inaczej zapytam. Jak doszło do tego, że skontaktowaliście się z panem Jankiem i gdzieś tam pojawiło się takie światełko w tunelu, że możliwe, że to właśnie wasz dziadek tam w tym grobie leży?
1: Brat dostał pismo z IPN-u, że prawdopodobnie może tam leżeć dziadek w tym, bo zgadzałyby się tam te daty 20, że babcia go widziała 20 lutego ostatni raz, a w tym grobie, a w tych Dąbrowicach ci rozstrzelani byli 27 lutego. Mhm. I tak skojarzone daty, że to tam mogło się to, że może tam dziadek leżeć.
2: I brat jak zareagował, zgłosił się tam?
3: Odpowiedział na ten apel?
0: Najpierw to IPN szukał nazwisko Budny, Ladoruc, bo tak było w tych dokumentach w Polskim Czerwonym Krzyżu, ale wysłali gdzieś to dookoła, bo tam Ladoruc też jest i błądziły te dokumenty i po dłuższym czasie przyszło do mojego brata pismo, że być może tam w tym grobie w Dąbrowicach być może jest nasz dziadek. I z IPN-u przyjechali do brata, pobrano DNA, pobrano też jest od siostry.
1: Też, ode mnie też pobierano DNA.
2: I jak pobrano to DNA?
1: To jest patyczkiem takim, ślinę na patyczku jest z wymaz z gardła.
2: Ten czas oczekiwania od pobrania tego DNA do takiej informacji, że to wasz dziadek, długo to trwało?
1: Dosyć długo to trwało, bo jeszcze jak była ta ekshumacja, no zanim jeszcze ta ekshumacja się pojawiła, zanim zbadali tam wszystkie te szczątki DNA, no to chyba trwało ponad rok.
2: No to długo bardzo.
0: No, parę miesięcy trwało. Nie pamiętam dokładnie jak długo, ale ja tak naprawdę to i tak nie miałam takiej nadziei dużej nadziei, że dziadek zostanie odnaleziony, bo już tak popadliśmy w takie, że to trwało tak długo i że to nie ma szans na odnalezienie, a później się okazało, że trzeba jeszcze zbadać

0: na mojego ojca, naszego ojca. I też tak się zastanawialiśmy, no w grobie leży już tam, bo już minęło pewne 10 lat.
1: W 24 była ta ekshumacja, a w 25 chyba w kwietniu pobierali to DNA to od ojca. Mhm. Także no to prawie, żeby to była już stuprocentowa pewność, bo jak od nas pobrali, ode mnie i od brata, to było 99%. No i jeszcze, żeby było 100%, to pobierali jeszcze DNA od ojca. Od syna Zygfryda, tak. Jedynek.
0: Był rozkopany grób, bo rodzice są pochowani. Ojciec zmarł pierwszy. Musieli zdjąć trumnę, gdzie leży mama na nim. Później pobrano DNA od ojca i z powrotem ten pomnik został położony na tym grobie.
2: Panie były obecne przy tej ekshumacji?
0: Brat był. Ja nie byłam w stanie tam wjechać, nie.
2: Dużo emocji?
0: To byłoby za dużo emocji jak dla mnie.
3: 8 lipca w Koninie odbędzie się pogrzeb świętej pamięci Kazimierza Budnego, a ceremonia będzie miała charakter państwowy.
4: Magazyn lokalny.
3: Emilia Czerniejewska, startujemy z informacjami. Po 84 latach mieszkanki Konina odnalazły swojego dziadka. Ta smutna historia ma swój, można powiedzieć, dobry koniec i pokazuje, że nie można się poddawać. Kazimierz Budny, syn Wincentego i Marianny z domu Paneckiej, urodził się 2 lipca 1903 roku w Ladorudzu. W listopadzie 1939 roku Kazimierz Budny otrzymał wezwanie na posterunek. Po stawieniu się na wyznaczonym miejscu 14 listopada został zatrzymany i osadzony w niemieckim więzieniu w Koninie. Żona widziała się z nim ostatni raz w dniu 20 lutego 1940 roku. Kazimierz Budny został rozstrzelany w dniu 27 lutego w kompleksie leśnym w pobliżu wsi Dąbrowice. Mordu dokonali niemieccy funkcjonariusze i osoby cywilne. Ciała ofiar pochowano w miejscu egzekucji we wcześniej przygotowanym dole. Szczątki Kazimierza Budnego zostały odnalezione w kwietniu 2024 roku podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na terenie leśnym w pobliżu miejscowości Dąbrowice.
0: Barbara Struszczyk, wnuczka po świętej pamięci Kazimierzu Budnym, który został odnaleziony po latach, po 84 latach. Został zamordowany w 1940 roku przez Niemców, a w wyniku ekshumacji i badania grobu wojennego w Dąbrowicach i po badaniach DNA od mojego brata Kazimierza Budnego, a później od mojego ojca, który już z grobu było brane DNA do badania, mój ojciec Zygfryd Budny, i potwierdziło się, że

0: a w wyniku ekshumacji i badania grobu wojennego w Dąbrowicach i po badaniach DNA od mojego brata Kazimierza Budnego, a później od mojego ojca, który już z grobu było brane DNA do badania, mój ojciec Zygfryd Budny, i potwierdziło się, że identyfikowany nasz dziadek. Była to dla nas taka radość, bo już straciliśmy nadzieję, że dziadek zostanie odnaleziony. Pamiętamy z naszego dzieciństwa i z młodych lat, że babcia szukała dziadka, nie mogła go odnaleźć, i później już nadzieje zgasły, i to teraz to odnalezienie dziadka to spadło na nas tak niespodziewanie, dzięki właśnie działalności ludzi, którzy się interesowali tymi grobami wojennymi, pana Jana Czai i pani Agnieszki, która też jemu pomagała, i oni naciskali na instytucje państwowe, na IPN, żeby te groby zbadać, i w wyniku prac IPN-u, pracownicy IPN-u badali wiadomości z Polskiego Czerwonego Krzyża, i tam były dokumenty, które babcia poszukiwała dziadka, i to były zapisane informacje, protokoły tych zebrań, tych poszukiwań, i skojarzono, że dziadek był w więzieniu od listopada 1939 roku do lutego 1940 roku, a okoliczni mieszkańcy potwierdzali to, że zbrodnia ta była dokonana 27 lutego 1940 roku, i powiązano te fakty, i w wyniku tego nasz dziadek został zidentyfikowany i odnaleziony. Ale niestety nie odnaleziono więcej, nie zidentyfikowano więcej, nie rozpoznano więcej osób, które w tym grobie się znajdowały.
1: Jest też z nami pani siostra, też wnuczka odnalezionego.
2: Bożena Rybicka, wnuczka Kazimierza Budnego, świętej pamięci, odnalezionego w Dąbrowicach.
1: Co pani czuje dzisiaj, na ten dzień, gdzie już wiadomo, że no, dziadek się odnalazł, poszukiwany przez wiele, wiele lat? Jakie to jest uczucie odnaleźć swojego przodka?
2: No teraz to czuję radość, że ten dziadek został odnaleziony. Radość przez łzy, no bo w jakiś sposób zginął, ale będzie z nami. Chociaż całe życie był z nami. Ciągle go wspominaliśmy, jak to by było, gdyby żył.
1: No bo dziadka, można powiedzieć, że nie miałyście niestety.
2: No niestety nie miałyśmy dziadka.
1: Ale historia o nim cały czas w rodzinie krążyła.
2: Tak, tak. Cały czas był wspominany. Chociaż ojciec to chyba miał taką traumę, że za wiele o nim nie mówił. Tylko babcia, ciotki, te siostry ojca przyrodnie bardzo mile go wspominały, no, miały o nim bardzo dobre zdanie, chociaż było ich 7, ojciec był 8, ale bardzo dobrze wspominali naszego dziadka.
1: Kim był dziadek właściwie? Jak to się stało, że on trafił do tego więzienia, o którym pani wspominała?
2: On odniósł fuzję, bo tam jakiś tam był chyba nakaz, że trzeba zdać, był myśliwy, odniósł fuzję do Konina i nie wrócił.
1: Czyli do Konina, tam na ulicy Wodnej?
2: Na ulicy Wodnej został zaaresztowany i tam w tym więzieniu był przetrzymywany. Obiecano, babcia nosiła paczki tam do tego więzienia. Obiecano, że go wypuszczą. 20 lutego ostatni raz była w tym więzieniu. Więcej nie wrócił. Nie było ani powiadomione, gdzie, co się z nim stało, nic.
1: A babcia była potem 20 lutym jeszcze tam na ulicy?
2: Była, chodziła, ale już go nie było.
1: Mhm. A co jej mówiono, że co się z nim stało?
2: No, że go nie ma, no. Tylko tyle.
0: Babcia mówiła, że mówiono, nie wiem czy to w tym więzieniu, ale że gdzieś został wywieziony do lasu w okolicach Koła. To babcia tak opowiadała.
2: Chodziła, że nie ma go i nie ma, ale nie powiedziano gdzie albo co. z tego, co ja wiem.
1: I jeszcze byśmy mieli przybliżyć, bo pani tutaj ma dokumenty, które gdzieś tam mówią też o przeszłości dziadka. Mamy tutaj akt zawarcia małżeństwa. Może pani przeczyta ten początek, bo naprawdę początek jest jak na tamte czasy, to myślę, że mega taki wzruszający, aż wręcz ten opis tego aktu.
2: Dziadka.

0: Urodziło się we wsi Morzysławiu dnia 4 lutego 1931 roku o godzinie 9 z rana. Wiadomo czynimy, iż przytomności świadków Józefa Budnego robotnika, Józefa Lazarka gospodarza, obydwóch pełnoletnich, w dniu dzisiejszym zostało zawarte religijne małżeństwo pomiędzy Kazimierzem Budnym 27 lat liczącym, wdowcem po zmarłej Mariannie z Wróblów, urodzonymi i zamieszkałymi we wsi Ladorudzu, synem Wincentego i Marianny Spaneckich, małżonków Budnych, stałymi mieszkańcami gminy Kramsk, starostwa Konińskiego, a Stanisławą Kurzawą, wdową po zmarłym Bronisławie we wsi Ladorudzu dnia 14 kwietnia 1930 roku. Urodzoną w Żdżarach parafii Lisiec Wielki, a zamieszkałą we wsi Ladorudzu córką Walentego i Michaliny Barczaków, małżonków Kazimierczaków. 36 lat liczącą stałą mieszkankę gminy Kramsk, starostwa Konińskiego. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi głoszone w tutejszym parafialnym kościele w dniach 4, 11 i 18 stycznia roku bieżącego. Małżonkowie nowi oświadczają, iż umowy przedślubnej nie zawierali. Obrzęd ten religijny dopełniony został przez księdza kanonika Stefana Ludwikiewicza, proboszcza parafii tutejszej. Akt ten nowo zaślubionym i świadkom przeczytany przez nas podpisany został. Utrzymujący akta stanu cywilnego ksiądz Stefan Ludwikiewicz, który dawał im ten ślub.
1: No właśnie po tym ślubie, gdzie zamieszkali małżonkowie młodzi razem?
0: Małżonkowie zamieszkali w Ladorudzu.
2: Ladorudzu?
1: Tak. Tam też mieli gospodarstwo, tak?
0: Duże gospodarstwo.
3: I tutaj ta ziemia, gdzie ja mieszkam i gdzie znajduje się kościół nasz pod wezwaniem błogosławionego Jerzego Matulewicza, to jest ziemia mojego dziadka. To jest po dziadku Kazimierzu jest ta ziemia.
1: Ona została przekazana na poczet kościoła, tak?
3: I na poczet kościoła została tu nabyta od mojego ojca Zygfryda Budnego. I teraz tak się akurat złożyło, że dziadek będzie tutaj miał pogrzeb w naszym kościele na swojej rodzinnej ziemi. Taka historia jest dosyć wzruszająca, bo nie było nadziei na odnalezienie dziadka. Dziadek się po tylu latach odnalazł, będzie pochowany tutaj na tej w kościele, na swojej ziemi.
0: Pogrzeb zorganizowany będzie przez Instytut Pamięci Narodowej 8 lipca o godzinie 11.
1: I ten pogrzeb będzie tutaj w kościele, a gdzie dziadzia będzie chowany?
0: Na cmentarzu parafialnym w Morzysławiu.
1: No i ten pogrzeb będzie, z tego co pan Janek mówił, nie taki zwykły.
3: To będzie pogrzeb państwowy z asystą wojskową, z tego co o ile się nie mylę, nie, to takie tam informacje mam.
1: Ale generalnie pogrzeb organizuje IPN, tak? Panie nie mają za bardzo tutaj wpływu, nie mają wpływu na to, co tam będzie się działo, tak?
3: No, jesteśmy w kontakcie z IPN-em i tam niektóre rzeczy ustalamy, ale organizuje to IPN.
1: Dobrze, a jeszcze tak po sobie pozwalam cały czas wracać, żeby tu jak najwięcej wydobyć tych informacji. Po tym ślubie dziadka, dziadek z babcią mieszkał w tym gospodarstwie, mieli ilu dzieci?
3: Mieli, tylko był mój ojciec, nasz ojciec był. A babcia już miała 7 dzieci z pierwszego małżeństwa.
0: Wszyscy razem mieszkali.
1: No dobrze, i mieszkali w tym małżeństwie, to byli do tej tragedii ile lat?
3: Bo ta tragedia była w 1939 roku, dziadek został aresztowany. Zawsze ojciec powtarzał, mówi, miałem 7 lat, jak Niemcy zabrali ojca i wychowywałem się bez ojca. I takie były wspomnienia ojca, wzruszał się przy tym.
1: A często wspominał tatę?
3: Wspominał jeszcze to gospodarstwo, wspominał jak oni tam gospodarzyli razem.
1: Mówiła pani też o tym, że babcia całe życie szukała swojego męża.
3: Później babcia szukała, jak skończyła się wojna w 1945 roku, to babcia zaczęła szukać i przez instytucje i tam przez Czerwony Krzyż i różnymi tam pytała różnych ludzi, gdzie, ale tej historii z tego więzienia tak nie bardzo mogła coś tam uzyskać, jakieś wiadomości, bo tak do tej pory nie wiadomo, z kim tam dziadek był aresztowany, kto w tym więzieniu był.
1: No i nie wiadomo, kto właściwie, znaczy no teraz wiadomo, że na pewno wasz dziadek, ale generalnie kto jeszcze więcej tam był rozstrzelany, tego nie wiadomo.
3: Tego nie wiadomo.
1: Dobrze, a IPN? Wiadomo, że znaczy właściwie to inaczej zapytam. Jak doszło do tego, że skontaktowaliście się z panem Jankiem i gdzieś tam pojawiło się takie światełko w tunelu, że możliwe, że to właśnie wasz dziadek tam w tym grobie leży?
0: Brat dostał pismo z IPN-u, że prawdopodobnie może tam leżeć dziadek w tym, bo zgadzałyby się tam te daty 20, że babcia go widziała 20 lutego ostatni raz, a w tym grobie, a w tych Dąbrowicach ci rozstrzelani byli 27 lutego. Mhm. I tak skojarzone daty, że to tam mogło się to, że może tam dziadek leżeć.
1: I brat jak zareagował, zgłosił się tam?
2: Odpowiedział na ten apel?
3: Najpierw to IPN szukał nazwisko Budny, Ladoruc, bo tak było w tych dokumentach w Polskim Czerwonym Krzyżu, ale wysłali gdzieś to dookoła, bo tam Ladoruc też jest i błądziły te dokumenty i po dłuższym czasie przyszło do mojego brata pismo, że być może tam w tym grobie w Dąbrowicach być może jest nasz dziadek. I z IPN-u przyjechali do brata, pobrano DNA, pobrano też jest od siostry.
0: Też, ode mnie też pobierano DNA.
1: I jak pobrano to DNA?
0: To jest patyczkiem takim, ślinę na patyczku z wymaz z gardła.
1: Ten czas oczekiwania od pobrania tego DNA do takiej informacji, że to wasz dziadek, długo to trwało?
0: Dosyć długo to trwało, bo jeszcze jak była ta ekshumacja, no zanim jeszcze ta ekshumacja się pojawiła, zanim zbadali tam wszystkie te szczątki DNA, no to chyba trwało ponad rok.
1: No to długo bardzo.
3: No parę miesięcy trwało. Nie pamiętam dokładnie jak długo, ale ja tak naprawdę to i tak nie miałam takiej nadziei dużej nadziei, że dziadek zostanie odnaleziony, bo już tak popadliśmy w takie jakieś takie, że to trwało tak długo i że to nie ma szans na odnalezienie, a później się okazało, że trzeba jeszcze zbadać DNA mojego ojca, naszego ojca i też tak się zastanawialiśmy, no w grobie leży już tam, bo już minęło pewno 10 lat.
0: W 24 była ta ekshumacja, a w 25 chyba w kwietniu pobierali to DNA od ojca. Mhm. Także no to prawie, żeby to była już stuprocentowa pewność, bo jak od nas pobrali, ode mnie i od brata, to było 99%. No i jeszcze, żeby było 100%, to pobierali jeszcze DNA od ojca. Od syna Zygfryda, tak, jedynego.
3: Był rozkopany grób, bo rodzice są pochowani. Ojciec zmarł pierwszy, musieli zdjąć trumnę, gdzie leży mama na nim. Później pobrano DNA od ojca i z powrotem ten pomnik został położony na tym grobie.
1: Panie były obecne przy tej ekshumacji?
3: Brat był, ja nie byłam w stanie tam

0: gotowania, to troszeczkę to emocji kosztuje, ale myślę, że po tym pogrzebie to już będziemy spokojne i możemy spokojnie pomyśleć o ojcu naszym, który też się tego doczekał.
1: A nie chciały panie, żeby wróciły te szczątki tam do tych Dąbrowic?
0: No tam nie było szans na to, żeby w Dąbrowicach te szczątki zostały z powrotem pochowane, także musieliśmy się z tym pogodzić, z tym faktem. A resztę osób będzie pochowanych w kościelcu na cmentarzu. Myśleliśmy, że właśnie w tym lesie będzie wspólny grób, ale się okazało, że nie, no to nasz dziadek będzie pochowany tutaj.
1: No pani są na pewno takim przykładem do naśladowania. Gdzieś na pewno nawet u nas w naszym powiecie jest więcej osób, które poszukują może swoich najbliższych, ale żeby tego dokonać, muszą się zgłosić do tego IPN-u i członkowie rodziny muszą oddawać to swoje DNA, żeby móc odnaleźć tych swoich bliskich. Bez tego ta sprawa nigdy nie będzie wyjaśniona, nie byłaby. U was się to udało?
0: U nas się to udało też głównie dzięki babci, że ona w Polskim Czerwonym Krzyżu szukała dziadka i były te dokumenty potwierdzające te dane i daty, a my czy do naśladowania jesteśmy, to tak niekoniecznie, bo tak wiele nie zrobiliśmy, tylko dzięki IPN-owi, dzięki panu Czai, to się udało zbadać. Dzięki ludziom, którzy zgłaszają te mogiły do badania, ale też zachęcamy wszystkich, którzy mają właśnie w rodzinie takie sytuacje, że ktoś zginął, był uwięziony, był pochowany nie wiadomo gdzie, że warto szukać, że warto właśnie oddać to swoje DNA. Być może gdzieś tam w katalogach jest to zapisane. Tak samo jak nasz dziadek był zamordowany, tak i teraz szczęśliwie się ten grób, jego szczątki odnaleziono, ale też zginął dziadka brat w 1939 roku. Poszedł na front, miał 19 lat, Stanisław Budny, i nie wiemy gdzie leży i gdzie są jego szczątki.
1: Czyli więcej takich historii macie w rodzinie.
0: Tak.
1: I jeszcze mam jedno pytanie. A propos tych dokumentów. Panie gdzieś tam starały się wydobyć jakieś więcej informacji na ten temat, a właśnie jakichś takich dokumentów, które gdzieś tam mówiłyby o tej przeszłości?
2: To z IPN-u przywieźli nam te dokumenty do mojego brata.
0: Z archiwum diecezjalnego są te dokumenty odnośnie tych ślubów dziadka, bo były dwa i tam jeszcze jest, jak ojciec nasz się urodził. Fajnie się to czyta, są ładnie napisane, ładnym pismem, piękna kaligrafia. I mamy jeszcze z IPN-u właśnie te dokumenty, które z Polskiego Czerwonego Krzyża zostały pozyskane.
1: Czy IPN coś mówi o tym w ogóle, dlaczego tam doszło do tej zbrodni w tym lesie? Czy oni nie znają tam żadnych szczegółów tego całego zdarzenia?
0: IPN to też bazuje głównie na dokumentach, też jak byliśmy na tej ekshumacji tego grobu w Dąbrowicach, to też pytali się okolicznych ludzi i zbierali informacje. Tak samo są ludzie jeszcze, którzy z przekazów rodzinnych pamiętają o tej zbrodni, jak Niemcy przywieźli ciężarowym dużym samochodem, jak ich tam zastrzelili, grób był wykopany rano i tam jest na takiej małej tabliczce napisane, że zginęło 35 osób, a to dlatego, że ktoś tam policzył strzały, że tyle strzałów padło i tak sądzono, że tam jest 35 osób, a się okazało, że tych osób jest, nie pamiętam dokładnie, 19 czy 18.
1: Czyli po prostu strzelali więcej, a zginęło tam finalnie tych szczątków było mniej jednak.
0: Opowiadała tam moja znajoma, że jej mama opowiadała, że ona gdzieś tam w lesie z ukrycia obserwowała z daleka, to mówi, że dwóch ludzi uciekało, to psy puścili za nimi ich z powrotem, zmusili do zakopywania i tam niektóre szczątki, jak to syn tam był na tej, też na tej ekshumacji. To mówi niektóre osoby, to tak jakby tak z rozłożonymi rękoma tak do tego dołu wpadły i

0: były zasypane piaskiem.
1: No tragedia straszna na pewno.
0: No na pewno straszna tragedia i jak się o tym mówi, o tym słyszy, to człowiek zawsze myśli, żeby oby nigdy więcej razy takie coś się nie powtórzyło.
1: Teraz czekamy na pogrzeb.
0: Czekamy na pogrzeb. Też jesteśmy trochę takie w emocjach przed tym pogrzebem, bo to trochę i stres, i wzruszenie. I teraz też ciągle przypomina nam się, jak to było. Myśli same wracają do tych lat, do tego, jak babcia opowiadała o swoim dzieciństwie, o tych czasach przedwojennych.
1: Moja babcia też zawsze, jak ja pamiętam, przynajmniej jak byłam mała, też opowiadała zawsze o tych czasach wojennych, to myślę, że właśnie ta przekazywana historia gdzieś tam z ust do ust od naszych najbliższych jest taka, no taka najbardziej bliska naszemu sercu chyba. A pani jak wspomina właśnie tę historię?
2: To się słucha, nie? Człowiek jest przejęty tym, co opowiadają ci starsi ludzie, co oni przeżywali. Jakby byliśmy mali, no to człowiek tak nie przywiązywał wagi do tego. Teraz dopiero po tylu latach, jak człowiek sobie to uzmysłowi, no to jak ta babcia wyglądała, mówi, chodziła od okna do okna, czy ten dziadek wraca, czy nie. Tak, mieli taki dom drewniany z oknem na zachód.

0: co on został rozstrzelany.
1: Protokół, z tego co babcia składała wniosek o uznanie za zmarłego, tam był świadek, się też musiał stawić, Kazimierz Goniacz, lat 42 wtedy. I opowiada, że w 1939 roku byłem przy tym obecny, kiedy przyszedł Niemiec, zażądał od Kazimierza Bodnego wydania mu fuzji. Po wydaniu mu tej fuzji Niemiec, ten powiedział, że Kazimierz Budny ma się stawić na posterunek żandarmerii w Koninie na Wodnej. Budny poszedł następnego dnia w myśl polecenia Niemca. Od tego czasu po Budnym nie było żadnej wiadomości.
0: To tylko to, że miał tą broń, tak? To jak gdyby było przyczyną tej całej tragedii.
1: Tylko dlatego, że miał tą fuzję i odniósł. Gdyby nie odniósł może, nie, powiedział, że nie ma.
2: Że wydał. Że
0: wydał, a potem jeszcze poszedł.
3: Wydał fuzję
2: temu Niemcowi,
3: a na drugi dzień poszedł złożyć zeznania na posterunek. I został zatrzymany i był w więzieniu i później został rozstrzelany.
0: A skąd on miał tą fuzję? Jak na tamte czasy to też chyba było takie trudne do zdobycia.
3: Dziadek był myśliwym.
0: Ktoś musiał donieść na niego, że on tą broń posiada w domu.
3: Podejrzewamy. Tam nawet były takie przypuszczenia, jak już w tej chwili to nie pamiętamy tych nazwisk, ale że ktoś tam musiał donieść.
0: No bo przecież jeżeli był tym myśliwym faktycznie, no to chyba było dozwolone na tamte czasy, tak?
1: Do 1939 roku na pewno nie było zabronione. A to było w listopadzie. 14 listopada został aresztowany. No to wkrótce, jak już Niemcy weszli do Polski.
3: Pamiętam, że babcia opowiadała, że tam do tych Niemców jakieś tam prezenty nosiła. Jakieś łapówki, prezenty jej. Wyciągano od niej jakieś pieniądze czy różne rzeczy, a później się okazało, że dziadka rozstrzelano i obiecywano jej, że zostanie, że to nie było jakieś tam wykroczenie, że on tą broń myśliwską miał i że miał wyjść z więzienia.
0: Pochwaliły się panie, że były u prezydenta, tak?
3: Tak, notę identyfikacyjną dziadka Kazimierza Budnego odebraliśmy w Pałacu Prezydenckim. Był obecny prezydent Karol Nawrocki. Mój brat Kazimierz Budny odbierał tą notę, a później jak z prezydentem noty wręczał dyrektor IPN-u, tak, pan Szwagrzyk i prezes IPN-u Polejowski, a później jak rozmawialiśmy z prezydentem Nawrockim, to pamiętał, że mówi Kazimierz Budny odbierał notę od identyfikacyjną Kazimierza Budnego. Brat jak się urodził, to ojciec powiedział, że będzie miał imię po dziadku i też jest Kazimierz Budny. Też była bardzo ładna uroczystość w Pałacu Prezydenckim. Odbierało tam noty identyfikacyjne odbierały jeszcze inne osoby, 16 osób. Niestety nie mamy zdjęcia naszego dziadka i na tej pamiątkowej informacji nie ma zdjęcia naszego dziadka, ale wiele osób to tam miało zdjęcia. Tam były noty z różnych zdarzeń historycznych, takich i powojennych, i takie ofiary wojenne.
0: A ta nota, o czym ona mówi?
3: Ta nota identyfikacyjna to jest tak jakby akt zgonu. Dlatego, że potrzebne było tutaj do Morzysławia, żeby pochować na cmentarzu, to potrzebna była nota identyfikacyjna. To jest taki dokument.
0: Czyli on został wydany na podstawie tej ekshumacji. Pani ma tu jeszcze taką książeczkę, to też tutaj
2: jakieś informacje?
1: No tak, bo tu było 16 osób i odbierało te noty identyfikacyjne.
3: W tej książeczce są wszystkie osoby wymienione, jakie tam były na tej uroczystości wydane te noty identyfikacyjne.
1: Rodziny tam były, zaproszone rodziny były do tego Pałacu Prezydenckiego, tych osób, które zostały zidentyfikowane, ale to były osoby z całej Polski. A z naszego regionu tylko z Konina, tak? I jeszcze ze słup

0: Ignacy też, Ignacy Woltman, też rodzina tam odbierała, też został, mógł być nawet z tym naszym dziadkiem w tym więzieniu na Wodnej, bo tak jakby się zgadzało z tym, że on uciekł z tego więzienia, gdzieś w lesie pod Słupcą został zastrzelony, Niemcy go szukali, go tam zastrzelili, też teraz był ekshumowany i rodzina się zgłosiła.
1: Czyli jest więcej tych historii jednak takich.
2: Tak. I bardzo dobrze, że o tych historiach się mówi, że są badane. To są tragedie.
0: Ten Ignacy Woltman to był aresztowany przez Niemców pod fałszywym zarzutem kradzieży konia. Tak, wystarczył tylko jakiś pretekst i od razu był ktoś aresztowany.
3: Dziękuję paniom za rozmowę. Przykrą, ale takie wspomnienia, myślę, że warto o nich mówić, o takich rzeczach. Teraz paniom będzie fajnie pewnie posłuchać, a inni też powinni poznać takie historie, które no pewnie dawno, bo dawno, ale cały czas są ważne.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
4: Pogrzeb państwowy odbędzie się 8 lipca o godzinie 11 w Morzysławiu.
5: Magazyn lokalny.
4: Startujemy z informacjami. W gminie Kramsk rekordowy budżet, a co za tym idzie, w tym roku inwestycji co niemiara.
6: Andrzej Nowak, wójt gminy Kramsk.
3: Dobrze, panie wójcie, z wizytą w Kramsku, bo dzieje się u pana dużo.
6: Myślę, że każdy ma swoje własne miary. Dla każdego samorządu te miary bywają inne. No niemniej jednak na brak zajęcia nie narzekamy.
3: No właśnie w ostatnim czasie dostaliście trochę pieniędzy na różne inwestycje. Może zacznijmy od PSZOK-u?
6: Tak, rzeczywiście PSZOK jest dla nas dawno wyczekiwaną inwestycją. Mieliśmy już wcześniej dwie próby podejścia. Jedna skończyła się niepowodzeniem z tego powodu, że utraciliśmy szansę na pozyskanie gruntu, bo zostaliśmy podkupieni przez prywatnego właściciela. Druga wiązała się z takim projektem, w którym przewidywano dofinansowanie dla samorządów, które łącznie liczą co najmniej 20 tysięcy mieszkańców i tutaj współdziałaliśmy w tej materii z gminą Krzymów i z gminą Ślesin. Niemniej jednak później te realizacje spełzły na niczym i pozostała nam dalej już samodzielna próba pozyskiwania środków na tę inwestycję. Zakończyła się ona w ostatnim czasie powodzeniem, dzięki temu, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego zwiększył alokację na ten cel, bo zabrakło nam pół punktu. Podeszliśmy uczciwie do możliwości osiągnięcia odpowiednich parametrów segregacji odpadów. Podeszliśmy do tego uczciwie i być może nie twierdzę, że inne samorządy podeszły nieuczciwie, tylko biorąc pod uwagę realia w tym zakresie nie wpisaliśmy tutaj takiego poziomu, który w naszej ocenie byłby niemożliwy do osiągnięcia, a z drugiej strony mógłby skutkować punktem wyżej i może ta dogrywka nie byłaby potrzebna, ale szczęśliwie zakończyło się tak, że pozyskaliśmy te środki w kwocie 1 880 000 zł, natomiast cała inwestycja według wartości kosztorysowej szacowana jest na 2 800 000. I pracę rozpoczniemy jeszcze w tym roku, aczkolwiek zakończenie inwestycji przypadnie w następnym roku kalendarzowym.
3: Myślę, że za wcześnie, żeby mówić o tym, jak on będzie działał, funkcjonował?
6: To znaczy, po części już decyduje o tym samo ukształtowanie tego PSZOK-u. Będziemy przygotowani na to, żeby przyjmować różne frakcje odpadów, włącznie z tymi, które posiadają status tych odpadów, które trzeba będzie umieszczać pod zadaszeniem. Będzie przewidywać również możliwość oddawania sprzętu do naprawy czy do oddania, więc na te możliwości, które w tej chwili funkcjonują w obiegu prawnym dla wymagań takich PSZOK-ów, ten nasz PSZOK będzie te warunki spełniać.
3: Panie wójcie, czy będą mogli z niego korzystać tylko i wyłącznie mieszkańcy gminy Kramsk?
6: Takie jest założenie tutaj generalnie, no bo jest też tak, że to jest w tej chwili wymóg ustawowy, żeby każdy samorząd taki punkt posiadał. Od strony organizacyjnej nie mamy tego jeszcze rozstrzygniętego ostatecznie, czy zamkniemy tylko dla gminy Kramsk, aczkolwiek no, samo centralne usytuowanie tego PSZOK-u wskazuje na to, że największymi dostawcami będą nasi mieszkańcy.
3: Oni będą mogli za darmo odstawiać odpady?
6: Tak, tak.
3: Jak w ogóle, panie wójcie, będzie przebiegała ta inwestycja, bo czego będzie wymagała? Postawienia jakichś budynków, wiatr na pewno, tak, czy czegoś więcej?
6: Przede wszystkim bardzo kosztownym elementem PSZOK-u będzie cały plac manewrowy, dlatego że ten plac manewrowy musi być dostosowany do pojazdów, które będą mogły odbierać kontenery. W związku z tym ten plac będzie kosztochłonnym elementem tej budowy. Natomiast jeśli chodzi o same budynki, to będą również te budynki z zadaszeniem przeznaczone dla tych odpadów, które no powiedzmy tutaj mam na myśli odpady plastikowe, które w przypadku wiatru no mogłyby wychodzić poza obręb infrastruktury PSZOK-u, więc tego chcemy uniknąć. Podobnie jeśli chodzi o te papiery z budynków, będzie również zlokalizowane pomieszczenie dla obsługi tego budynku. Jeśli chodzi o zasilanie, chcemy również tam wykorzystać energię pozyskiwaną z pompy ciepła, żeby stąd jakby czerpać te zasoby energetyczne do oświetlenia tego budynku. Budynek będzie też wyposażony w instalację monitorującą obiekt, żeby nie dochodziło do niewłaściwego wysypywania śmieci pod bramą, tylko żeby to odbywało się w tych godzinach, które będą do tego celu przeznaczone.
3: Dokładnie nie wiadomo, kiedy będzie już oddana do użytku.
6: Tego jeszcze nie wiemy, ponieważ w ostatnich dniach, jak wspomniałem, otrzymaliśmy informację o przyznaniu dotacji. Następny element to będzie podpisanie umowy. Po tym, jak podpiszemy umowę na realizację zamówienia, będziemy mogli ogłosić przetarg. No i to będzie wynikało, jakie będą oferty realizacyjne zgłoszone przez potencjalnych wykonawców w postępowaniu przetargowym. Także tu nie chcę przesądzać, natomiast my będziemy robić wszystko i tak ustalimy również te postępowania przetargowe, żeby w roku 2027 na pewno ten punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych był punktem działającym.
3: No i super. Panie wójcie, przydomowe oczyszczalnie?
6: Tak, to jest kolejna dobra wiadomość dla naszej gminy. Pozyskaliśmy dotację w wysokości 1,5 miliona złotych. Mamy 53 beneficjentów indywidualnych, jeśli chodzi o te przydomowe oczyszczalnie ścieków. Pewnym minusem jest to, że realizacja tego zadania wiąże się z tym, że najpierw będziemy musieli ten wkład potrzebny do realizacji tego zadania pokryć z własnych środków, a później będziemy mogli liczyć na to, że zostaną one refinansowane ze środków zarządu województwa. Ale to też jest no, sposób taki o tyle trudniejszy, że trzeba będzie wygenerować własne środki. Natomiast myślimy, że poradzimy sobie tutaj z tym zadaniem. I tutaj procedura będzie również podobna. Podpisanie umowy, ogłoszenie przetargu i przystąpienie do realizacji.
3: Mhm. Czy gmina pokrywa całość wykonania tych przydomowych oczyszczalni, czy mieszkańcy również?
6: Tam jest również partycypacja mieszkańców i w związku z tym my na pewno będzie na nas będą ciążyć czynności związane z wyłonieniem takiej obsługi inwestorskiej związanej głównie z inspektorem nadzoru i tą częścią dokumentacyjną.
3: Panie wójcie, wiadomo, że te przydomowe oczyszczalnie powstają w tych miejscach, gdzie prawdopodobnie nie doprowadzona będzie nigdy kanalizacja, nie może być doprowadzona, czy jakie są główne przyczyny właśnie pozwolenia, że tak powiem, na zrealizowanie tych przydomowych oczyszczalni?
6: To znaczy mamy taką sytuację w tym zakresie, że często infrastruktura jest już tak rozbudowana, że wejście z taką inwestycją jak kanalizacja wiązałaby się z dużą degradacją nieruchomości, które są częstokroć bardzo ładne i wprowadzenie sieci kanalizacyjnej no by spowodowało ogromne utrudnienie dla innych, a dwa, nie ukrywam, że to są też horrendalne koszty, jeśli chodzi o te wydatki. I tam, gdzie będzie to możliwe, bez naruszania specjalnego infrastruktury istniejącej będziemy starać się sieć kanalizacyjną rozwijać, natomiast tam, gdzie będzie to trudne, musielibyśmy poczekać na kolejne

0: duże środki zewnętrzne. W tej chwili powiem, że byłoby nam je bardzo trudno wygenerować, bo ten rok przewiduje, że nasze wydatki majątkowe będą na poziomie 55 milionów złotych, jeśli dodamy te inwestycje, o których mówiłem, dwie, a do tego dochodzi jeszcze most na Lutniach w terenie rolniczym. Ten most jest bardzo potrzebny dla produkcji rolnej. To podejrzewam, że ten budżet, jeśli chodzi o wydatki majątkowe, będzie wynosić 60 milionów złotych. To są naprawdę duże środki. Będziemy musieli korzystać ze wsparcia pożyczkowego na te cele, ale też, jak wiadomo, pożyczki trzeba, czy kredyty, implementować do własnych rozwiązań finansowo-infrastrukturalnych w sposób ostrożny, żeby one nie zniewalały możliwości rozwojowych na przyszłe lata. A taka inwestycja, o którą pani redaktor pytała, jaką byłaby jeszcze sieć kanalizacyjna, jest kosztochłonna bardzo.
1: A gdybyśmy tak, nie wiem, panie wójcie, tak na szybciutko mieli przedstawić procentowo, ile jeszcze wymaga gmina Kramsk skanalizowania?
0: To znaczy, my mamy bardzo niski procent skanalizowania, także to jest zaledwie kilka procent. W związku z tym potrzeby w tym zakresie na pewno są, ale staramy się uzupełniać te potrzeby o charakterze komunalnym, które były albo zdegradowane, albo których nie było. Jeśli chodzi na przykład o zadania zdegradowane, no to obiekty zdegradowane, jeśli chodzi o usługi komunalne, to taką sytuację mieliśmy z oczyszczalnią ścieków. W tej chwili ta inwestycja jest realizowana. Drugi element to jest stacja uzdatniania wody. W tej chwili rozpoczęły się wstępne czynności związane z przygotowaniem ostatecznego odbioru tej inwestycji. To jest też inwestycja o wartości 5,5 miliona złotych. Kolejną inwestycją bardzo potrzebną to jest właśnie ten PSZOK, o którym wspominałem. Nie mówię tutaj o inwestycjach drogowych, które ciągle są potrzebne. Jesteśmy w trakcie realizacji drogi, która przebiega przez ulicę Piaskową, Miłą i ulicę Łąkową w obrębie Rudzicy. To jest inwestycja około 12 milionów złotych, więc pociągnięcie wszystkich elementów, które są potrzebne, no, staje się niemożliwe. Natomiast staramy się w tym całym wydatkowaniu pieniędzy i za to jestem ogromnie wdzięczny Radzie Gminy, że jest przychylna dla tych rozwiązań finansowych, które opierają się na dotacjach, ale do tego potrzebne są również te wkłady własne. A dla tych inwestycji o takiej wartości, jak tutaj przywołałem, te wkłady własne nie są po prostu małe. Więc te możliwości po prostu w którymś momencie się kurczą, a należymy do gmin o charakterze rolniczym i tutaj całoroczny dochód, to tak tytułem ciekawości, z podatku rolnego dla gminy to jest kwota 250 tysięcy złotych, więc nie jest tego dużo. Natomiast nie chcę powiedzieć, że ta działalność nie jest potrzebna, dlatego że gmina Kramsk jest gminą tradycyjnie rolniczą, ale też jest gminą na obszarze, której rolnicy osiągają bardzo wysokie efekty. To wiąże się z tym, że mimo niskiej klasy bonitacyjnej gleb potrafią swoją pracowitością, przedsiębiorczością wygenerować takie plony, że pozwalają im tę ziemię gospodarować w sposób efektywny. Często oczywiście jest tak, że przy gospodarstwach są jeszcze, powiedzmy, jakieś typy działalności gospodarczej, bo ta fluktuacja, jeśli chodzi o ceny zbóż, czego pani redaktor jest zapewne świadoma w związku chociażby z tym, co wpłynęło do nas w sposób niekontrolowany z Ukrainy, a miała tylko przepłynąć, nie naruszając naszego rynku, wywołało ogromne perturbacje i w związku z tym ten rynek produktów rolnych narażony jest na tę głęboką fluktuację cenową i ja tutaj nie dziwię się, że tam, gdzie jest to możliwe, że te gospodarstwa rolne próbują również implementować do swojej działalności innego rodzaju aktywność, która pozwala trochę zrównoważyć te fluktuacje.
1: Dobrze, jak już o rolnikach, most w Lutnie, panie wójcie?
0: Tak, to jest kolejna inwestycja, na którą pozyskaliśmy środki od samorządu województwa wielkopolskiego. Ta kwota, którą otrzymaliśmy na realizację tej inwestycji,

0: To jest 800 tysięcy złotych. Takie są, powiedzmy, te wskaźniki. Kosztorys tego obiektu zamyka się kwotą 1 200 000 złotych. Może postępowanie przetargowe pozwoli jakoś zmniejszyć te środki, ale myślę, że ten most jest niezwykle potrzebny. Tam w tym miejscu istniał tak zwany most kratownicowy, będący jeszcze następstwem wykorzystania pewnych przęseł do budowy tymczasowych mostów dla wojsk saperskich, ale jego wytrzymałość się kończy. Poza tym jego szerokość też jest bardzo minimalna przy obecnych gabarytach i przy obecnej nośności pojazdów rolniczych, które sięgają do 30-40 ton nawet. Także ten most będzie tym warunkom odpowiadał i na pewno umożliwiał przejazd w sposób bezpieczny. Także ta inwestycja dla tego obszaru, dla tej Doliny Grójeckiej, gdzie mamy rezerwuar głównie łąk, jest rzeczywiście bardzo potrzebna i z tego się cieszę, że ten problem zostanie tam również rozwiązany. To jest most nad kanałem, tak? To nie jest most nad rzeką. Ten, o którym mówimy tutaj, pozwolę sobie, bo jestem na świeżo po rozmowie z panią starostą, most nad Wartą w miejscowości Biechowy. Pani starosta, podobnie jak zapewne i pani Danuta Mazur, wójt gminy Krzymów, i ja i partnerzy, decyzja w tej sprawie ma zapaść w ciągu najbliższych dni. Mam na myśli tutaj o dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury, ponieważ ten most nigdy nie przestał być elementem programu Mosty dla regionów. To już też pani redaktor wie, że został szczęśliwie doprowadzony proces gromadzenia i montowania środków. Tutaj kluczowe było wejście z ogromnym wkładem finansowym samorządu województwa wielkopolskiego na poziomie 50% tego wkładu, który był po stronie samorządów, ale ta szczęśliwa bardzo dla naszego regionu decyzja pana marszałka. I tutaj powiem z tego, co myślę, że nie będę zdradzać tajemnic, bo pani starosta mówiła to również publicznie, że po uzyskaniu tejże akceptacji na poziomie Ministerstwa Infrastruktury samorząd powiatu będzie przystępował do wyłonienia tak zwanego inwestora zastępczego, który w imieniu powiatu poprowadzi tę inwestycję, bo wartość kosztorysowa tej inwestycji to jest 218 milionów złotych i te obecne kadry Zarządu Dróg Powiatowych nie pozwoliłyby objąć jeszcze tak wielkiej inwestycji. No i po wyłonieniu tego podmiotu rozpoczęłaby się procedura wyłaniania wykonawcy tego zadania. Stąd też uda się ją zakończyć, tak jak to jest zapisane w programie Mosty dla Regionów, do roku 2029.
1: Panie wójcie, a jeszcze do tego mostu w tych Lutniach wróćmy. Kiedy on ma być ta inwestycja zrealizowana?
0: Będziemy robić wszystko, żeby ta inwestycja była zrealizowana jeszcze w tym roku kalendarzowym.
2: Czyli to na szybko.
0: Tak, to znaczy, no bo to jest inwestycja gdyby kosztowna, ale to nie jest taka inwestycja jak w Biechowach, gdzie w gruncie rzeczy jedno przęsło najdłuższe ma liczyć nieco ponad 100 metrów, a cała ta estakada nad Międzywalem blisko 600 metrów. W związku z tym rozmiary tych zadań są nieporównywalne.
2: Dobrze, ale to on będzie jak gdyby modernizowany, czy tutaj będzie od podstaw budowany?
0: Tutaj będzie nad kanałem będzie budowany most od podstaw, dlatego że nie da się tego zrobić z wykorzystaniem, no powiedzmy, tego, co po tym moście można by było wykorzystać, przepraszam, takich możliwości nie ma. To musi być już inwestycja realizowana od nowa, po to, żeby mogła spełnić te parametry, o których mówiłem.
1: I dzięki temu rolnicy będą mogli bezpiecznie jak gdyby przejeżdżać ciągnikami.
0: Tak, to w pewnym wymiarze zaoszczędzi to też czas dojazdu, nie będzie trzeba tam czekać pewnie tak na mijankę, będzie można swobodniej przejeżdżać, niezwalne drastycznie, a przy tym no, nie będzie obawy o to, że no, za jakiś czas i tak ta inwestycja byłaby konieczna z powodu ograniczonej wytrzymałości tego mostu.
2: On będzie dwupasmowy, czy jedną taki?
0: To znaczy, to jest jakby tak trudno powiedzieć. Na pewno miną się tam dwa samochody, natomiast jeśli wyobrazi sobie pani sposób ładowania niektórych produktów rolnych, tak jak na przykład siano, może to być trudne, bo wtedy

0: no, następuje naturalne poszerzenie tego, czy tej przyczepy, która przewozi tutaj, czy powiedzmy duże transporty słomy, więc niekiedy to tak będzie, ale no wtedy pozostanie tylko to opóźnienie wynikające z tego, że trzeba będzie poczekać na te mijanki, ale to w dużej mierze zależy od również typu ładunku, który będzie przewożony przez ten most.
1: A ja dziękuję za przemiły wywiad.
0: Ja również dziękuję serdecznie pani redaktor i dziękuję wszystkim państwu, którzy tej audycji słuchają.
2: Do Kramska jeszcze zajrzymy. Blisko 50 jadowitych pająków ma mieszkaniec Konina. Miłością do nich zaraził się od kolegi. Wszystkie swoje okazy trzyma w szklanych, zamkniętych terrariach.
3: Dzień dobry, prywatnie z tej strony komendant Straży Miejskiej miasta Konina. No mam taką swoją pasję, są to pająki. Zaraziłem się w cudzysłowie od kolegi, tak naprawdę od ojca koleżanki mojej córki. Zaczęliśmy gdzieś na placu zabaw po prostu poruszać tematy, bo spotykaliśmy się wręcz codziennie na tym samym placu i w którymś momencie usłyszałem o pająkach. I tak ta historia się zaczęła.
1: No właśnie, ile tych pająków masz tutaj na swoim pokładzie?
3: Ponad 40, ja już nie liczę w tym momencie, bo tak naprawdę oczywiście mam pełen spis wykonany i tak dalej, wiem ile pudeł, natomiast nie liczę tego, bo część na przykład gdzieś wychodzi, w sensie do nowego właściciela, choć rzadko mi się zdarza, ale też tak jest, jakaś część nowa przychodzi, więc ta liczba jakby zostaje powiedzmy niezmienna, bądź mało się zmienia, w niskim stopniu się zmienia, więc około tych 40, nie przekracza 50 na pewno, 43 sztuki na chwilę obecną, ale za chwilę rotacja nastąpi, więc będzie prawdopodobnie więcej o 3 sztuki, więc dlatego mówię, że ponad 40, po to się oscyluje zawsze wartość między 40 a 50, tak?
1: No to są niebyle jakie pająki, trzeba tutaj jeszcze zaznaczyć.
3: No to są ptaszniki. Wszystkie pająki, które mam aktualnie, też miałem właściwego jednego pająka z Kakuna, to są pająki, które występują u nas w Polsce normalnie. Złapałem go na podwórku. Tak, świetne pająki skaczące, to są pająki leczące arachnofobię generalnie, więc polecam dla osób, niech wpiszą sobie z Kakun. Tak, to jest taka pospolita nazwa. Naprawdę leczą tą fobię, więc warto, polecam. To wszystko są ptaszniki tutaj, tak? Oczywiście różne części świata, Indie, głównie Meksyk. U mnie Dominikana, Meksyk. Wysoko jadowite nie oznacza śmiertelne. Oczywiście konsekwencje są poważne po ugrozieniu, jeżeli by do takiego doszło. Natomiast moja, powiedzmy, hodowla prywatna, tak ją określmy hodowlą, chociaż to nie do końca hodowla, jest zabezpieczona, bo jest w osobnym pomieszczeniu z zamkniętymi drzwiami, teraria są pozabezpieczane. Dodatkowo jest kamera za nami właśnie, która ma czujnik ruchu, więc w razie jakiegokolwiek ruchu, nawet w terariach, przychodzi do mnie alert.
1: No jedni lubią pieski, inni kotki, ty lubisz pająki. Co daje to hobby?
3: Generalnie ja jestem zwolennikiem zwierząt, z którymi nie ma jakby komunikacji poprzez dotyk. Ja nie mam z tym problemu. Pająki. Dlaczego pająki? Po pierwsze zachowanie, bo tak naprawdę każdy pająk zachowuje się inaczej. Jedne wiją sieci, drugie mniej. Trzecie żyją na ziemi, kolejne żyją na drzewach, a kolejne znów pod ziemią. Różne zachowania, różna kolorystyka, bo naprawdę obserwacja jest ciekawa, tylko trzeba na to znaleźć chwilę. A moją chwilą to są zazwyczaj bardzo późne wieczory, gdzie wszyscy w domu, powiedzmy, śpią. Ja przychodzę po prostu się zrestartować.
1: Przychodzisz tutaj, siadasz i patrzysz, co one robią, tak?
3: Dokładnie, tak to wygląda. To jest dla mnie taka chwila relaksu, odstresowania się, dużo koloru, bo jak widać w terariach i mech jest, torf, tak, kawałki gałęzi.
1: To tworzycie taki team już?
3: Można tak powiedzieć. Każdy z nas ma swoje social media. Jest to dla nas po pierwsze pasja, po drugie nie na siłę, ale staramy się uświadomić ludzi, że pająki wcale nie są aż tak straszne, jak na nie patrzymy, bo po prostu nie znamy ich zachowań. Dlatego ich się tak panicznie boimy w większości przypadków, bo co jest nam nieznane, jest straszne.
1: No ja stoję właśnie przed tymi wszystkimi zwierzątkami, chyba jednak aranchofobii nie mam. Natomiast jeżeli kazałbyś mi dotknąć, to pewnie bym się na to nie zdecydowała, niech one sobie tam będą za tym szkłem, bezpiecznie tam sobie żyją. No dobrze, powiedziałeś, że masz ponad 40 okazów, natomiast czy w najbliższym czasie planujesz poszerzenie swojej kolekcji i o jakie kolejne okazy?
3: Znaczy na pewno będę szukał z Meksyku brachypelmy klasy,

To jest spokojny, statyczny pająk, niskojadowity. Po prostu gdzieś mam pomysł na to, żeby mieć wszystkie trachypelmy dostępne, które są, które oczywiście można pozyskać. Jedyny minus brachypelm, bo to jest jeden z kilku rodzajów pająków, na który trzeba mieć dokument, że został wyhodowany w niewoli. Jest to spowodowane tym, że przez popyt ogólnoświatowy na takie hobby zostały one odławione zbyt mocno z natury, dlatego trzeba posiadać CITES. Ja oczywiście na każdego z pająka, który taki wymóg ma, każdy dokument mam, więc to jest istotne. Oczywiście, jeżeli ktoś by chciał zacząć, to trzeba po prostu wpisać nazwę pająka i sprawdzić, czy ten CITES jest wymagany. Tak, bez tego dokumentu, jeżeli jest na niego wymóg, no nie radzę kupić.

spowodowane tym, że przez popyt ogólnoświatowy na takie hobby zostały one odławione zbyt mocno z natury, dlatego trzeba posiadać CITES. Ja oczywiście na każdego z pająka, który taki wymóg ma, każdy dokument mam, więc to jest istotne. Oczywiście, jeżeli ktoś by chciał zacząć, to trzeba po prostu wpisać nazwę pająka i sprawdzić, czy ten CITES jest wymagany. Tak, bez tego dokumentu, jeżeli jest na niego wymóg, no nie radzę kupić.

0: jest hobby średnie, bo tak naprawdę większość z terrarii mam na przykład używane. Czyli je odkupiłem na zasadzie recyklingu, tak? I nie kosztowały mnie, powiedzmy, no mogę powiedzieć kwoty, bo dla mnie to nie problem, nie 90 zł, a na przykład 30-40. Przykładowo, tak? Aż tak hobby to nie jest drogie. Naprawdę jest wiele, o wiele, wiele więcej hobby, które są znacznie, znacznie droższe.
1: A masz swojego ulubionego pająka?
0: Mam dwa. Dwa ulubione. Jeden to jest gatunek, który jest, to Gramostola pulchra. Jest to gatunek, który jest jednym z dłużej żyjących, bo nawet do 30 lat się zdarza z tą samicę. A w ostatnim okresie ciężko go zdobyć, bo trudno dosyć się go rozmnaża. A drugi to jest Brachypelma albiceps ze względu na swoje kolory, na duży kontrast. To są dwa takie gatunki, dwa takie pająki, które są moimi ulubionymi. Tak naprawdę to lubię każdego z nich, ale to są dwa takie główne.
1: Ruszają się.
0: Tak, pewnie, że się ruszają. Chodzą, żyją, oddychają, po prostu funkcjonują, tak?
1: Dobrze, że są bezpieczne tam za szybą, ale pewnie, no tak ciekawie się patrzy.
0: Tak, generalnie ja osobiście nie jestem zwolennikiem wyciągania pająków na zasadzie brania ich na rękę. Uważam, że to jest zwierzę, które jednak działa instynktownie, bo ono działa na układzie nerwowym, tak? Można powiedzieć kolokwialnie, no, że nie ma mózgu, więc działa po prostu instynktownie. Są osoby, które biorą takie pająki, biorą na ręce, natomiast no, trzeba mieć pełną odpowiedzialność i świadomość tego, co się robi. Ja jednak podchodzę do tego defensywnie, zawsze używam pęset. Wiadomo, jestem przygotowany, jeżeli pracuję, powiedzmy, w terrarium, choćby sprzątając pozostałości po jedzeniu, czy ewentualnie jakieś zmiany aranżacji, zawsze mam w pobliżu drugie pudełko, gdzie mogę pająka nakryć, gdyby na przykład opuścił terrarium, co jeszcze mi się nie zdarzyło. Więc, a jeżeli zdarzyło się, to było to kontrolowane na zasadzie, żeby wyszedł na wierzch terrarium, tak? Po prostu, żeby mógł zmodernizować środek. Kwestia jest tego rodzaju, że trzeba wiedzieć, jak podejść do pająka, żeby go nie spłoszyć, a wykonał jakby nasze polecenia, mówiąc krótko, ale to tak jak z każdym zwierzęciem, tak? Żeby pająka nie przestraszyć, a go na przykład przesunąć, zmusić do przejścia, zazwyczaj używam pędzelka, dosłownie pędzelka jak do makijażu czy do farb i delikatnie dotykamy albo odwłoku, czyli tylnej części, albo tylnych odnóż. I wtedy pająk swobodnie przemieszcza się dalej.
1: A co one jedzą?
0: Jeżeli chodzi o karmówkę, to tak naprawdę szeroki jest zakres karmówki. Są to głównie owady, znaczy są to owady, tak? Szarańcze, karaczany różnego rodzaju, świerszcze, mączniki, chociaż ja osobiście nie używam mączników, ja używam karaczanów. Są najwygodniejsze, najbardziej pożywne i uważam, że to jest chyba najlepsza karmówka, przynajmniej osobiście dla mnie, tak? Najwygodniejsza.
1: Domownicy akceptują twoje hobby?
0: Nie mają najmniejszego problemu, tym bardziej, że do pewnego momentu na początku pasji stały gdzieś te pająki tam oczywiście w salonie, ale stwierdziłem, że ze względu na to, że w domu są dzieci i jest pies, małżonka także, stwierdziłem, że po prostu miejsce, które mam po starej hotłowni, przearanżuję na zabezpieczoną hodowlę dla dobra nas wszystkich. Też proszę nie rozumieć tego źle albo odbierać w sposób taki, że zabezpieczone, że to są pająki, które są śmiertelne. Rzadko kto umiera po ukąszeniu ptasznika. Są oczywiście gatunki takie, które rzeczywiście są bardzo, bardzo mocno jadowite. Fakt, te egzemplarze, które ja mam z podwyższonym jadem, z silniejszym jadem, konsekwencje, powiedzmy, jakiejś dolegliwości po ukąszeniu mogą trwać nawet do 2 tygodni. Jeżeli ma się tego świadomość, to pracuje się w taki sposób, żeby ten pająk nie opuścił tego terrarium, albo jak je opuścił, to w sposób kontrolowany.
1: Dobrze, ja myślę, że za jakiś czas pewnie, jeśli się zgodzi rzeczywiście, to spotkamy się ponownie, zobaczymy, jak powiększyła się kolekcja i ja chętnie tutaj podjadę z mikrofonem.
0: Nie ma problemu, jak najbardziej zapraszam. Można odwiedzać, można prosić o zdjęcia, o wszystko. Dla mnie to żaden problem, dla mnie to pasja. Dziwna dla wielu osób, a dla mnie naprawdę fascynująca i tak naprawdę nikomu nie wadząca w tym momencie, bo pająki są po prostu nisko wymagające w porównaniu do wszystkich innych zwierząt.
1: Ja dziękuję bardzo.
0: Również dziękuję.
2: Pan komendant już teraz zapowiada, że na 50 pająkach na pewno się nie zatrzyma.

0: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, witam i zapraszam na informacje z naszego regionu w takim nieco dłuższym wydaniu. Startujemy. Po raz 14 Kamil Jaroszewski z Babiaka wyruszy w daleką trasę rowerem, pomagając chorym dzieciom. Po głośnej akcji Łatwoganga, który przejechał z Zakopanego do Gdańska, my możemy pochwalić się wyczynami Kamila, który łącznie pokonał tysiące kilometrów w słusznej sprawie. Dojechał do Bratysławy, Pragi, Berlina, Rijeki. Na rowerze objechał też Polskę wzdłuż i wszerz. Tym razem jedzie po zdrowie dla 6-letniej Julii z Babiaka od stolicy do stolicy.
2: Wiemy, że jest pan wytrawnym rowerzystą, a przy okazji łączy pan swoje hobby z pomaganiem.
3: Tak, moją pasją jest rower. Przerzuciłem tą moją pasję na pomoc chorym dzieciom. Zorganizowałem teraz 14 akcję charytatywną, gdzie moja trasa będzie przebiegała z Warszawy, czyli z naszej stolicy, do stolicy Finlandii Helsinek przez Wilno, Rygę, Tallin.
2: Dla kogo pomoc?
3: To będzie pomoc dla rodziny z Babiaka, która ma trójkę adoptowanych dzieci, w tym chorą 6-letnią Julkę.
2: Ważne jest to, w jaki sposób te pieniądze trafiają do dzieci.
3: Tak, pod kątem takim wygląda moja akcja, że rodzic chorego dziecka zakłada indywidualny numer konta dziecka. I pod tym numerem konta są wpłaty indywidualne na przykład różnych ludzi lub moja akcja wiąże się z tym, że sponsorzy płacą za moje przejechane kilometry lub są takie wpłaty też stałe, tak? W to też chodzą media lokalne i patronat honorowy ma Urząd Miasta Koła, pan burmistrz Krzysztof Witkowski.
2: Jednocześnie, jeżeli ktoś nie ma okazji, żeby na bieżąco śledzić pana poczynania, jest możliwość, żeby sprawdzać na Facebooku, jakie akcje pan prowadzi, komu można pomóc, no i gdzie pan dojeżdża tym rowerem.
3: Tak, jak najbardziej na moim Facebooku jest akcja relacjonowana, można wszystko zobaczyć, gdzie jestem, jak wyruszam w trasę od A do Z.
2: Panie Kamilu, ostatnio bardzo głośno jest w Polsce właśnie o tego rodzaju akcjach. Wiemy o akcji Łatwoganga, ale pan taką trasę pokonał już po wielokroć.
3: Tak, tak, tak. No to są moje trasy około 2 tygodni. Też jeździłem takie trasy jednodniowe, około 400-500 kilometrów, ale przeważnie teraz moje trasy wyglądają około 14 dni. Jest to między 1000 a 2000 kilometrów.
2: Jak to wygląda kondycyjnie? Jak trzeba się przygotować do takich wypraw?
3: Powiem tak, no jeżdżę od kilkunastu lat. Od kilkunastu lat jeżdżę rowerem, ale pracuję również w systemie trzyzmianowym, gdzie też sobie kręcę do pracy kilometry, dyszkę w jedną, dyszkę w drugą i to jest taki mój trening, można powiedzieć, też bardzo dobry pod kątem takim, żeby się przygotować do trasy mojej rowerowej, nie?
2: Wspomnieliśmy o tej ostatniej trasie, która już niebawem przed panem, a proszę powiedzieć, jak te pozostałe. Czy prowadzi pan jakąś statystykę, ilu już dzieciom w ten sposób jeżdżąc rowerem pan pomógł?
3: Powiem pani tak, to jest moja 14 akcja charytatywna, tak? 14 akcja charytatywna, bym musiał teraz tych wszystkich dzieci policzyć, ale było gdzieś ich około 10, coś takiego.
2: I z jakim odbiorem się pan spotyka? Bo po drodze na pewno też mija pan osoby, które w jakiś sposób też panu pewnie kibicują. Jak to wygląda? Jak ludzie reagują na tego rodzaju pomoc?
3: Bardzo miło, powiem pani, że bardzo miło, czy to w Polsce, czy poza granicami naszego kraju. W tamtym roku też jechałem trasę z Świnoujścia, od Bałtyku po Adriatyk aż do Rijeki, czyli do Chorwacji i byłem bardzo miło witany czy w Niemczech, w Czechach, w Austrii, we Włoszech, w Słowenii. Wszędzie bardzo miło. Jak mówiłem, skąd dokąd jadę, tak?
2: Czy zamierza pan kiedyś powiedzieć stop?
3: No zobaczymy, jak to się życie ułoży. Na obecną chwilę cały czas jest zielone światło.
2: Co pan czuje, witając się już na mecie, gdy osiągnął pan swój cel, a jednocześnie pomógł pan dzieciom?
3: No tak, jestem bardzo szczęśliwy, zadowolony. To, że przez moją pasję rodzina, chore dziecko otrzyma ode mnie pomoc.
2: To jest najważniejsze.
3: Tak, to jest bardzo ważne.
1: Warto dodać, że Kamil Jaroszewski na co dzień pracuje w systemie trzyzmianowym. Jego treningi to dojeżdżanie do pracy rowerem i wyjazdy jako wierny kibic na mecze Sokoła Kleczew, Anwil Włocławek czy Widzewa Łódź. Swoje wyprawy w ramach akcji charytatywnych odbywa w czasie urlopu wypoczynkowego. Start wyprawy z Warszawy do Helsinek zaplanowano na 27 lipca. A kto chciałby wesprzeć Julkę z Babiaka, szczegóły znajdziecie na stronie sk2.pl i na profilu społecznościowym Kamila. 5 gmin Kazimierz Biskupi, Skulsk, Ślesin, Kleczew i Wilczyn to miejsca, gdzie możemy zabawić się w odkrywców. To dzięki questom, które z myślą o mieszkańcach i turystach przygotowało Stowarzyszenie Między Ludźmi i Jeziorami. Jak wziąć udział w questach? O tym dowiecie się już za chwilę, ale to nie wszystko. Będzie też o ciekawej propozycji dla najmłodszych i o tym, w jaki sposób lokalna grupa działania wspiera mieszkańców poprzez różnego rodzaju dofinansowania. Zapraszam na rozmowę.
2: Dzień dobry, goszczem w siedzibie Stowarzyszenia Między Ludźmi i Jeziorami w Kazimierzu Biskupim. Ze mną jest Marta Błaszczyk, dyrektor biura tegoż stowarzyszenia. I porozmawiamy sobie, co tutaj się ciekawego dzieje. Niewątpliwie moją uwagę ostatnio

0: zwróciły questy, które przygotowało właśnie stowarzyszenie. Questy bardzo fajne, turystyczne, ciekawe, dlatego może na początek porozmawiamy na ten temat. Przywitajmy się jeszcze z gospodynią tego spotkania. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: W takim razie wracamy do tego tematu, o którym już wspomniałam wcześniej. Porozmawiamy o questach. Cóż to takiego? Może nie każdy wie.
1: Questy, najprościej mówiąc, to taka edukacyjna gra terenowa, która łączy w sobie elementy zabawy i nauki. Poszukiwanie skarbów i radości odkrywania. Poznaje się przy tym najważniejsze atrakcje w danym miejscu, w tym wypadku właśnie gmin wchodzących w skład obszaru działania lokalnej grupy działania między ludźmi i jeziorami, czyli Kazimierz Biskupi, Kleczew, Wilczyn, Skulsk i Ślesin. Questy to taka zabawa, gdzie są typowo amatorzy właśnie questingu. Mamy dwie możliwości. Jedna to właśnie mobilna aplikacja, w której można odkrywać po kolei różnotematyczne questy i druga w wersji papierowej. My stworzyliśmy questy z naszego projektu współpracy wspólnie z lokalną grupą działania COLD, która swoją siedzibę ma w Nowym Tomyślu. I questy nasze są związane z historią i atrakcjami właśnie tego regionu. Są stworzone w dwóch językach, w polskim i angielskim, więc równocześnie mogą korzystać z tego zagraniczni turyści, ale myśleliśmy też o takiej możliwości, że na przykład dzieci na lekcji angielskiego mogłyby wyjść w teren i po kolei odkrywać zagadki w języku angielskim. Każdy quest kończy się skarbem. Skarb zawsze jest ukryty, trzeba odkryć miejsce tego skarbu wedle wskazówek podanych w instrukcji i jak już mamy ten skarb, to jest tam pieczątka, która daje nam możliwość potwierdzenia tego, że byliśmy w tym miejscu i doszliśmy do końca. A oprócz tego jest książeczka, w której podpisują się osoby, które nas odwiedzają i muszę przyznać, że mamy wiele osób z całej Polski, które nas odwiedzają i co jakiś czas właśnie otwieramy te skrzyneczki i z zaciekawieniem sprawdzamy, kto ostatnio u nas był.
0: Mamy przed sobą właśnie te wszystkie questy, które są dla Was, drodzy słuchacze, i możecie z nich jak najbardziej korzystać. I na przykładzie jakiegoś pierwszego lepszego, zobaczmy, jak to wygląda. Pierwsza rzecz, na którą zwracam uwagę, to to, że one są napisane wierszem. Dlaczego tak akurat wymyśliliście taką formę?
1: Większość questów jest właśnie pisana w ten sposób, żeby była ciekawa, żeby była zabawna, więc jakby tutaj się posiłkowaliśmy też pomocą osób, które się specjalizują w tworzeniu takich questów, to też jest nie lada wyzwanie, bo oprócz tego, że my zasugerowaliśmy, które atrakcje, które zabytki są ważne, żeby taka osoba chcąca przejść ten quest, oprócz tego, żeby miała fajną zabawę i frajdę, to też, żeby coś zostało w pamięci z atrakcji regionu.
0: Jakieś jedno takie pytanie mogłabym prosić, żebyś mi przeczytała?
1: Na samym dole, na złotej tabliczce, fundator kamienia, a tam 5 razy jedna cyfra się powtarza. Nie do uwierzenia. Zostaw kamień za plecami i przed siebie na wprost targową, do wody, którą znajduje się już prawie za miejską zabudową. I trzeba było tutaj właśnie wpisać liczbę, która się powtarza 5 razy.
0: A to jest quest z jakiego regionu?
1: Quest Kleczewskie historie.
0: Widzicie, łatwo nie będzie może, ale przy okazji, podróżując śladami tego questu, można rzeczywiście poznać historię danego regionu i podejrzewam, że to chyba było głównym powodem, dlaczego coś takiego zorganizowaliście. Właśnie poznanie, tak, od tej może trochę innej strony, ale historii poszczególnych miejscowości, gmin, które należą do stowarzyszenia.
1: Tak, dokładnie o to chodziło, żeby oprócz zabawy i frajdy z takiej wycieczki była też nauka historii i poznanie tego regionu i jakby promowanie go też na większą skalę wśród osób, które mieszkają gdzieś daleko i przyjeżdżają poznać dany region.
0: Te questy już tutaj w stowarzyszeniu od dłuższego czasu istnieją, jest możliwość wzięcia w nich udziału. Czy możemy teraz z tej perspektywy powiedzieć, jakie jest zainteresowanie?
1: Myślę, że jest bardzo duże zainteresowanie. Myślę, że może dużo osób też o tym nie wie, ale są takie osoby, które mają aplikację questową, ogólnopolską i oni wyszukują tematycznych questów i są to osoby, które specjalnie przyjeżdżają na przykład z Krakowa tylko, żeby przejść dany quest, żeby być w czołowej grupie osób, które przeszły jak największą ilość questów, ale też

0: Wśród lokalnych mieszkańców jest to promocja. Na przykład spotkałyśmy się też, że turyści, którzy przyjeżdżają do gminy Ślesin czy do gminy Skulsk i Wilczyn, bo są to takie gminy typowo, myślę, że turystyczne, korzystają wtedy, kiedy nie mogą plażować, jest trochę gorsza pogoda, jest to jakąś dodatkową atrakcją.
1: Wspomnieliśmy właśnie już o tych pytaniach, które są przygotowane. Jak to wygląda dalej?
0: Stworzyliśmy sobie taką możliwość, że utworzyliśmy paszport małego podróżnika. Dedykowany jest on oczywiście dla tych naszych najmniejszych milusińskich, ale oczywiście starsze osoby, dorośli mogą też taki paszport od nas dostać. Taką wartością dodaną jest to, że osoba, która przejdzie wszystkie questy, będzie miała pieczątki w tym naszym paszporcie, zostawia w biurze paszport, a otrzymuje za to dodatkową nagrodę. Mieliśmy pełno takich właśnie sytuacji, że ktoś się zgłosił, przyszedł i otrzymał nagrodę, z czego był bardzo zadowolony. Ta informacja o questach, oprócz tego, że jest dostępna u nas w biurze, jest dostępna na naszej stronie internetowej www.ludzieijeziora.pl i na naszej stronie facebookowej Między Ludźmi i Jeziorami.
1: Questy to nie jedyna taka propozycja turystyczna dla mieszkańców naszego regionu, dla turystów właśnie. Przygotowaliście jeszcze coś z myślą o najmłodszych.
0: Bardzo duże nakładamy nacisk na tych maluchów, bo chcemy, żeby poznawały nasz region i angażowały się też w działalność lokalnej grupy działania. Stworzyliśmy taki

0: turystów właśnie. Przygotowaliście jeszcze coś z myślą o najmłodszych.
1: Bardzo duży nakładamy nacisk na tych maluchów, bo chcemy, żeby poznawały nasz region i angażowały się też w działalność lokalnej grupy działania. Stworzyliśmy taki

0: gdzie opisane są historie, legendy, oprócz tego te atrakcje turystyczne i historyczne z naszych 5 gmin. Dodatkowo są tam rebusy, zagadki, więc jest to po prostu taka ciekawa forma edukacji, ale też poznawania. Więc mamy wydany ten poradnik, osoby chcące go pozyskać, zapraszamy do naszego biura.
1: Warto wspomnieć, że za ten poradnik nie trzeba płacić.
0: Nie trzeba, może nie mamy jakiejś dużej ilości, ale tak, nie trzeba, jest to projekt finansowany ze środków unijnych, więc rozdawane są bezpłatnie.
1: Dobrze, no to teraz troszeczkę uchylimy rąbka tajemnicy. Zajrzyjmy, jak wygląda taki poradnik, bardzo kolorowy, jak na publikację dla najmłodszych turystów przystało. Już na samym początku wita nas bardzo dużo ciekawych atrakcji, o których opowie nam pani dyrektor biura.
0: Tak, oprócz tego, że w poradniku jest nasz międzyludek, który jest właśnie stworzony na potrzeby tego poradnika, który podróżuje po wszystkich naszych 5 gminach i w każdej gminie dołącza się jakaś inna osoba, jakieś inne dziecko, któremu międzyludek właśnie przedstawia atrakcje i historię regionu. W naszym poradniku oprócz tego, że są zawarte informacje o historii i atrakcjach, później możemy tą wiedzę sobie zweryfikować, bo są rebusy, zagadki z naklejkami, wykreślanki, krzyżówki, które możemy wspólnie zrobić z dorosłym lub myślę, że te większe dzieci sobie już poradzą same. Dołączona jest mapa regionu, widokówki z tych naszych 5 gmin i oprócz tego mamy zakładkę do książki, z której z drugiej strony mamy tabliczkę mnożenia.
1: Zamkniemy teraz temat związany z turystyką. Chciałabym, żebyśmy porozmawiały na temat samego stowarzyszenia. Może jeszcze nie wszyscy wiedzą, choć stowarzyszenie działa tutaj już bardzo długo w naszym regionie, ale porozmawiajmy, czym się w ogóle zajmuje, bo ta kwestia związana z turystyką, z zachęcaniem poznawania tutaj naszego regionu, to jest jedna rzecz, ale wy macie bardzo dużo innych zadań, z których mogą korzystać zarówno mieszkańcy, przedsiębiorcy, jak i samorządy gmin.
0: Tak jak wspomniałaś, że istniejemy już długo, no to już będzie 20 lat. W tym roku właśnie będziemy obchodzić jubileusz 20-lecia stowarzyszenia. Głównymi celami lokalnej grupy działania to są dofinansowania. Dofinansowania dla przedsiębiorców, dla osób, które chcą otworzyć własną działalność. Oprócz tego dofinansowania dla gmin na infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną. Ale trzeba też powiedzieć o tym, że lokalne grupy działania są takimi ambasadorami środków unijnych na terenach wiejskich. I nie chodzi tutaj właśnie o ilość wydawanych pieniędzy, tylko tą oddolność, że jest bardziej widzialna przez zwykłych mieszkańców i że często oni mają swój udział, na co te środki wydatkować. Działamy na podstawie lokalnej strategii rozwoju i taką lokalną strategię rozwoju piszemy co ileś lat. Oprócz tego, że mamy te wszystkie dofinansowania, to zajmujemy się taką aktywizacją mieszkańców na terenach wiejskich. Współpracujemy z kołami gospodyń wiejskich, z organizacjami pozarządowymi, oczywiście z gminami, ale również z takimi organizacjami, które nie mają swojej osobowości prawnej, nie są nigdzie zarejestrowane. Stworzyliśmy taki fundusz swoich środków na takie mini-granty, gdzie można pozyskać, no może nieduże pieniądze, bo to jest tylko 1000 zł, ale w zeszłym roku nasz nabór cieszył się dużym zainteresowaniem i powstało wiele fajnych inicjatyw, takich jak na przykład święto kapusty, święto kurczaka lub na przykład sadzenie drzewek. Fajne inicjatywy za mało pieniędzy, ale które integrowały społeczność lokalną, która się bardzo angażowała właśnie w te działania.
1: No właśnie, ja tak zauważyłam przy okazji, będąc na różnego rodzaju dożynkach, czy też innych imprezach organizowanych tutaj w naszym regionie, że praktycznie zawsze wasze stoisko jest. Czyli to też taki sposób, żeby cały czas ten kontakt z mieszkańcami był na bieżąco. Dzięki temu też wy jesteście otwarci na te potrzeby mieszkańców. Jak to wygląda? Czy właśnie jest czasami tak, że ktoś przyjdzie, zapyta, czy na dane środki można uzyskać pieniądze? Czy rzeczywiście jest takie zainteresowanie, jest taka potrzeba, żeby ci mieszkańcy przychodzili, czy przychodzą? Jak to wygląda?
0: Myślę, że jest bardzo duże zainteresowanie, tym bardziej, że jeśli ktoś się dowiaduje, że pozyskujemy środki unijne, że mamy te środki unijne, to przychodzą z ciekawości, pytają się, na co by mogli pozyskać takie środki i jak to wygląda. Oczywiście nie zawsze są możliwości,

0: prosiła.
1: Na przykład tężnie w Kazimierzu Biskupim były realizowane z naszego projektu wiaty przystankowo-rowerowe, które powstały po dwie w każdej gminie, infokioski, które powstały w każdej gminie, które mają też za zadanie informować o atrakcjach turystycznych regionu. Poszerzana plaża w Ślesinie była właśnie ze środków lokalnej grupy działania, albo na przykład stworzenie miejsca kamperowni przy Ślesinie. Pomosty plaży w Łuszczewie to były też ze środków lokalnej grupy działania.
2: Inna forma pomocy, o której też już tutaj wspomnieliśmy, to pomoc dla przedsiębiorców.
1: Tak, w zeszłej perspektywie powstało wiele nowych miejsc pracy właśnie dzięki środkom przez lokalną grupę działania i to były środki na podejmowanie działalności gospodarczej, ale też na rozwój działalności z możliwością zatrudniania osób i muszę przyznać, że właściwie wszystkie przedsiębiorstwa, które powstały dzięki tym środkom, istnieją nadal i się rozwijają. A to też trzeba przyznać, że sprawia, że jest mniejsze u nas bezrobocie, ale też i większe podatki dla gmin od prowadzonej działalności gospodarczej, więc myślę, że tu jest bardzo dużo korzyści, nie tylko tego beneficjenta głównego, który dostaje dofinansowanie na poszerzenie swojej działalności lub na otworzenie nowego miejsca pracy, ale jeszcze osób koło, ale także gmin.
2: Jeżeli chcielibyśmy sprawdzić, jakie są nowości, wiemy, że tutaj też ważnym elementem

0: który dostaje dofinansowanie na poszerzenie swojej działalności lub na otworzenie nowego miejsca pracy, ale jeszcze osób, koło, ale także gminy.
1: Jeżeli chcielibyśmy sprawdzić, jakie są nowości, wiemy, że tutaj też ważnym elementem jakie są nowości, wiemy, że tutaj też ważnym elementem

0: duże, więc no nie wszyscy je otrzymają, ale to tylko świadczy o tym, że zapotrzebowania są coraz większe. Jesteśmy też po naborze na rozwój działalności gospodarczej, a przed nami kolejne na podejmowanie działalności gospodarczej, które będą niedługo już ogłoszone na naszej stronie internetowej. Kolejnym naborem będzie nabór dla rolników na agroturystykę, czyli stawiamy na ten rozwój turystyki w naszym regionie i tworzenie nowych miejsc noclegowych. I kolejny nabór, który przewidujemy na jesień, to będzie rozwój działalności gospodarczej.
1: A czy możemy powiedzieć, jakie to jest dofinansowanie, jaka to jest pomoc? Oczywiście tak mniej więcej, chociaż widełki.
0: Dofinansowanie dla podejmowania działalności to jest od 50 tysięcy do maksymalnie wychodzi gdzieś 88 tysięcy, bo to jest 65% dofinansowania, a projekt maksymalnie może być około 120 tysięcy. Przy rozwoju działalności to jest od 50 tysięcy do 150 tysięcy dofinansowania i to jest 65% projektu.
1: Jakieś pytania, jeżeli ktoś by miał, jest szansa, żeby się tutaj ewentualnie zwrócić, tak, o pomoc?
0: Oczywiście zapraszamy na bezpłatne doradztwo do naszego biura. Warto zadzwonić wcześniej i się umówić, żebyśmy mieli po prostu dla Państwa czas.
1: Dziękuję bardzo w takim razie za rozmowę. Dowiedzieliśmy się więcej ciekawych rzeczy tutaj na temat stowarzyszenia i czym się zajmujecie. Po więcej szczegółów, tak jak tutaj mówiła Marta, zapraszamy na stronę internetową. Dzięki wielkie.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Przypomnę, moim gościem była dyrektor biura stowarzyszenia Marta Błaszczyk, a po więcej szczegółów zajrzyjcie na stronę lokalnej grupy działania Między Ludźmi i Jeziorami. Konserwacja czaszki nosorożca włochatego, eksponatu z Konińskiego Muzeum, doceniona podczas konkursu Izabella 2025, wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce. Jak przebiegła konserwacja i jakimi jeszcze eksponatami, jeśli chodzi o szkielety, może pochwalić się Konińskie Muzeum? O tym opowiada Gmara Frydrychowicz z Muzeum Okręgowego w Koninie.
2: Zwierzę to występowało na terenie praktycznie całej Europy. No, szacuje się, że wyginął tak mniej więcej 15-12 tysięcy lat temu, a bohaterem naszej opowieści jest nosorożec włochaty. Czyli to jest tak, jakbyśmy współczesnego nosorożca ubrali w futro, tylko troszeczkę musieli go jeszcze powiększyć. Te zwierzęta występowały praktycznie tutaj w całej Europie. No i dzięki też kopalni węgla brunatnego mamy znaleziska kości, ale mamy również znaleziska czaszek. Fakt, jeżeli chodzi o czaszki, to tutaj w trakcie eksploatacji znaleziono 3 czaszki nosorożca włochatego, z czego 2 na odkrywce Jóźwin, 1 na odkrywce Kazimierz. No akurat ta z odkrywki Kazimierz została w pewien sposób przekazana do Warszawy, do Muzeum Ziemi. Ta, która została znaleziona i tą, którą tutaj można zobaczyć na wystawie muzealnej, została znaleziona w 1969 roku. W początkowym etapie działania odkrywki Jóźwin, czyli tutaj mamy raz, że tą najdłużej działającą odkrywkę, a dwa, mamy też tą odkrywkę, która dała nam słonia leśnego. Tutaj, jeżeli też chodzi o znalezisko czaszki, ona jest dość kompletna, fakt, nie posiada żuchwy. No i niestety w trakcie znalezienia tam był też tylko jeden ząb, ale jeżeli chodzi o takie walory, raz, że ekspozycyjne, a do tego wszystkiego, jeżeli chodzi o walory badawcze, jest to duże znalezisko i eksponat, który zawsze będzie gdzieś tam przez paleontologów pożądany, jeżeli chodzi o badania. Tutaj, jeżeli chodzi o różnego typu znaleziska paleontologiczne, jeżeli też chodzi o właśnie o zwierzęta z pleistocenu, to te znaleziska, one są dość rzadkie, bym powiedziała, i rzeczywiście, żeby coś takiego można było znaleźć, to albo jest potrzebna eksploatacja kopalniana, albo duża rzeka, która coś takiego wypłukuje. No akurat Warta nie jest taką rzeką, która oddaje kości, tutaj w tym wypadku akurat jest Wisła. Jeżeli na przykład tutaj trochę abstrahując do słonia, to było 13 metrów pod powierzchnią gruntu, a tutaj jeżeli to zostało znalezione w 69 roku, czyli to gdzieś w tej pierwszej fazie działalności, czyli w tym, co się określa jako nadkład, czyli to mogło być stosunkowo płytko, ale gdyby też nie eksploatacja, nie działalność jakichkolwiek sprzętu ciężkiego, to też nie zostałoby to w żaden sposób znalezione. Należy pamiętać, że Ziemia cały czas pracuje, to też są przemieszane warstwy. To nie jest tak, że ta czaszka została znaleziona w miejscu, gdzie to zwierzę padło. To przypuszczalnie był rodzaj takiej tak zwanej redepozycji, czyli po prostu przeniesienia. Gdyby na przykład to było znalezione w miejscu, gdzie to zwierzę padło i dosyć szybko zostało przykryte osadem, to kto wie, czy nie byłby cały

Nie jak pług, tylko bardziej jak taki wachlarz, żeby po prostu w ten sposób sobie ten śnieg odgarnąć i dostać się do, no zimą dosyć skromnego pożywienia, latem było troszeczkę inaczej. Tutaj też należy pamiętać, że no oczywiście mówimy epoka lodowcowa, czyli czas, kiedy rzeczywiście było zimno, ale no te zwierzęta tutaj funkcjonowały i też mieliśmy rodzaj takiego lata, no nie takiego jak go mamy współcześnie, ale też były miejsca, gdzie nie było pokrywy śnieżnej. Do tego wszystkiego no nosorożec włochaty wędrował sobie oczywiście z mamutem włochatym na tak zwanym mamucim stepie. No więc te zwierzęta sobie spokojnie tutaj funkcjonowały. Tutaj należy pamiętać, że jednak futro powodowało to, że to zwierzę wydawało się jakby niższe. To tak samo jakbyśmy na przykład popatrzyli na mamuta i na słonia, no to jakbyśmy postawili na przykład koło słonia indyjskiego mamuta, no to nam by się wydawało, że rzeczywiście mamut ma krótsze nóżki, ale jakbyśmy

też nieraz czuję, że wszyscy dookoła mnie oceniają. Nieważne co zrobię, i tak zawsze będzie za mało. Dla mnie najważniejsza jest muzyka, a jeżeli ty nie wiesz, co jest dla ciebie najważniejsze, to po prostu tańcz.

0: Polska 2. Magazyn lokalny.
1: Emilia Czerniejewska, przed nami najważniejsze informacje z naszego regionu. Mieszkańcy Konina coraz chętniej chodzą na siłownię. Jak się okazuje, zmienia się nasze podejście. Zamiast wyłącznie estetyki, kluczowym celem stała się poprawa zdrowia, ogólnej sprawności fizycznej oraz długowieczność.
2: Marcin Choiński, cześć.
1: Jak do tego doszło, że ta siłownia tutaj powstała?
2: Ta siłownia jest jakby spełnieniem tego, wydaje mi się, o czym zawsze gdzieś tam marzyliśmy. Wspólnikiem. Zaczynaliśmy od treningów zwykłych, gdzieś tam po prostu w dalekiej przyszłości myśleliśmy o tym, żeby zacząć jakiś biznes. No wszystko się na to złożyło, że znaleźliśmy lukę po tej stronie miasta i wcisnęliśmy tutaj klub.
1: No właśnie myślę, że to był, jak gdyby teraz można już po dwóch latach powiedzieć, że to był mega dobry pomysł, trafiliście w taką niszę. Widać to na pewno po ludziach, którzy tutaj do ciebie przychodzą.
2: No cieszymy się bardzo, że mamy tylu zadowolonych klubowiczów, klientów, oby tak dalej. Myślę, że większość jest zadowolona. Staramy się po prostu, staramy się robić to, co umiemy najlepiej i cały czas chcemy być lepsi. Nie zatrzymujemy się i będziemy się rozwijać dalej.
1: W czym tkwi ten fenomen tej siłowni? Że jednak na naszym rynku konińskim jest dużo takich miejsc, a jednak tutaj można powiedzieć, że chyba według mnie najwięcej osób przychodzi.
2: W czym tkwi fenomen siłowni? Na to będzie składało się wiele rzeczy, czy to fenomen. Wydaje mi się, że na pewno dużą rolę odgrywają ludzie, którzy są w tej siłowni, to przede wszystkim atmosfera, którą tutaj wytwarza.

0: Mamy społeczność, którą tworzymy. Wiadomo, brand, marka Xtreme Fitness. To również rozpoznawalność, to również jakość, to również standard. Jakość, standard i rozpoznawalność to są te rzeczy, które bardzo wpływają na sukces oraz przede wszystkim też praca, zaangażowanie w to, jak klub funkcjonuje. Myślę, że to głównie te rzeczy.
1: Jakieś plany na przyszłość najbliższą? Coś zamierzacie tutaj nowego może wprowadzić?
0: To znaczy tak, jeżeli chodzi o plany, no to wiadomym jest już od dłuższego czasu, że będziemy otwierać drugą siłownię, drugą lokalizację w Koninie. Jakby na razie ta lokalizacja jest chroniona w bardzo dużej tajemnicy, gdzie to będzie. Wiele osób nas pyta i podpytuje, a my starannie chronimy tą informację. Pracujemy cały czas, żeby właśnie stworzyć drugie miejsce, gdzie klubowicze będą mieli możliwość po drugiej stronie miasta również korzystać z siłowni sieci Xtreme, a my przyłożymy się do tego, żeby to równie był dobrze prosperujący biznes i świetnie działający klub fitness na takim samym poziomie, bądź lepszym, czego życzę sobie.
1: Można być jeszcze lepszym?
0: Zawsze można być jeszcze lepszym, nie można sobie obniżać poprzeczki. Trzeba zawsze iść do przodu.
1: No ja gratuluję pomysłu.
0: Dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję.
2: Rafał Frydrychowicz, Fryta. Tak wszyscy mnie...
1: Tak ładnie, pieszczotliwie. Spotykamy się w twoim chyba ulubionym miejscu. Muszę tak stwierdzić, tutaj pewnie czujesz się jak ryba w wodzie. A czym według ciebie ta siłownia się wyróżnia na tle tych innych wielu?
2: Generalnie masz rację, że czuję się jak ryba w wodzie, ale to na każdej siłowni. A to miejsce jest wyjątkowe dla mnie, ponieważ tutaj tą siłownią zarządzają moi bardzo dobrze znajomi, wręcz przyjaciele. Byłem na otwarciu, prowadzimy też różnego rodzaju inne imprezy, także bardzo się cieszę, że dostałem zaproszenie na drugie urodziny. Z chęcią je przyjąłem, jestem i mam nadzieję się dobrze bawić i przy okazji już zjadłem troszeczkę. Dobrze zjeść.
1: To same pyszności dzisiaj.
2: Tak, i zdrowe pyszności, aczkolwiek tort nie wiem jaki będzie, czy będzie zdrowy, ale już mniejsza o to w tym okresie jakim jestem, także mogę sobie pozwolić.
1: Wracając do tej siłowni, jak myślisz, czym ona się takim charakteryzuje, że no muszę przyznać, że przyciąga tutaj wielu miejscowych osobników, którzy chcą poćwiczyć?
2: Osoba, która wie, po co przychodzi na siłownię, która już gdzieś trenowała, to nie będzie miała problemu. Natomiast osoby, które pierwszy raz mają styczność z jakimkolwiek dźwiganiem ciężarów, tutaj przewaga tego klubu jest taka, że mają opiekę trenerską, mogą się zapytać, co mają robić. Trener pokaże, na jakim sprzęcie, czy na maszynach, w jaki sposób wykonywać ćwiczenia. Ewentualnie później, jak idzie głębiej w las, to będzie mógł skorzystać z rad dietetycznych, co też wpłynie na rozwój jego sylwetki, poprawę zdrowia, bo o to chyba najwięcej chodzi.
1: Właśnie jeżeli chodzi o tą sylwetkę, jak to teraz jest? Dbamy o nią, czy nie dbamy? Jak myślisz?
2: Fajnie, że jest lato, jest sezon. Wystarczy po prostu przejść się na plażę i znajdziesz odpowiedź na to pytanie. Myślę, że jest tragedia, jeżeli chodzi o społeczeństwo. Może wiąże się to też ze świadomością, jak naprawdę... Tu nie chodzi też o to, że ma być ten sześciopak na brzuchu, że mamy być, nie wiem, mega odtłuszczeni, bo nie o to chodzi. Tylko należałoby troszeczkę... Żyjemy w takich czasach, że kroki, spacer to już jest aktywność ruchowa. To jest normalna rzecz, która powinna być codziennością. Aktywność ruchowa to jest mocny trening, nie wiem, mocna praca w jakichś krach zespołowych. To jest aktywność ruchowa, a chodzenie w te, że tak powiem, to powinna być normalność. Dzisiaj jest to nienormalne. Trzeba już to podciągnąć pod aktywność ruchową. Także społeczeństwo jest leniwe.
1: Ile razy w tygodniu powinniśmy ruszyć pośladkami, że tak powiem metaforycznie, żeby wyglądać?
2: Jeżeli chcesz to robić bardzo leniwie, bo też tak można, fajnie by było codziennie. Jeżeli do tego podchodzi się naprawdę z sercem i z pasją i wiemy, po co to robimy, myślę, że 3 razy w tygodniu takiego intensywnego naprawdę treningu jest wystarczające, żeby już zobaczyć zmiany w naszym zarówno zdrowiu, bo o to też chodzi, no i efekt uboczny, piękna sylwetka.
1: Nieśmiało zapytam, ile razy ty trenujesz w tygodniu?
2: Dużo, bardzo dużo.
1: Codziennie?
2: W zależności od okresu, tak, ale trening cardio jest codziennie, a trening siłowy 5-6 razy w tygodniu.
1: A to teraz przed tobą jakieś zawody jeszcze tak prywatnie już?
2: Tak, teraz odpoczywam, jestem na takiej małej redukcji, przygotowuję się do okresu masowego, a później w przyszłym roku na wiosnę będę startował już w Lidze Pro.
1: I ja podziwiam, gratuluję i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo i bierzcie do roboty.
3: Paulina Anczak, witam serdecznie.
1: Wyróżniona. Z jakiego powodu?
3: Jestem szczerze bardzo zaskoczona, nawet nadal serce mi bije. No bardzo się cieszę. Chyba z tego powodu, że przez te 14

0: lat potrafi przyciągnąć do siebie mnóstwo ludzi i to jest cudowne, naprawdę. Jestem sama zaskoczona, że tak licznie zawsze sala jest wypełniona po brzegi, więc chyba właśnie przez to.
1: Czym tkwi fenomen tej siłowni oprócz ciebie?
0: Ojej, bardzo miło, dziękuję. Siłownia jest świetna, no dla mnie miejsce tworzą ludzie. Są tutaj cudowni ludzie, cudowni instruktorzy, cudowni trenerzy, świetna recepcja. I to właśnie ci ludzie, czyli osoby, które tutaj są codziennie, tworzą to miejsce i staramy się być dla naszych klubowiczów zawsze. I to jest chyba ten fenomen cały.
1: Czyli jak to jest z konienianami i wiadomo, bo nie tylko konienianie przychodzą tutaj na tą siłownię, ale generalnie ludzie z okolicy i to dalekiej tutaj przyciągają. Jak to jest? Czy oni chętnie ćwiczą?
0: Tak, myślę, że tak. No, sam widać tutaj, jeśli chodzi o aktywność klubowiczów, o to, że no, klub też wygrywa tym, że mamy coraz więcej klubowiczów. Nie jest mniej nas, tylko jest nas coraz więcej. Więc myślę, że my jako instruktorzy też staramy się jak najwięcej ludzi przyciągnąć na nasze zajęcia, czy trenerzy na siłownię. Ale myślę, że tak. Myślę, że to przez parę ładnych lat teraz się rozwinęła ta aktywność fizyczna osób. Takie zmiana myślenia, tak? Każdy człowiek stara się być teraz aktywny, bo ta aktywność nam pomaga po prostu. Jesteśmy zdrowsi, to zdrowie jest nam potrzebne, bo zdrowie jest w tych czasach najważniejsze. Jak jest zdrowie, to jak to mówimy, jest już wszystko. Więc myślę, że ta aktywność nam przede wszystkim w tym pomaga, żeby być zdrowym. I myślę, że tak, że to myślenie ludzi w kierunku właśnie aktywności zmieniło się przez pryzmat paru ładnych lat i to jest fajne, że możemy to robić właśnie dla nich i po prostu im pomagać w tym, żeby być zdrowym.
1: Czym się tutaj zajmujesz?
0: Ja jestem przede wszystkim instruktorką Zumba Fitness, oczywiście jestem również trenerem personalnym, ale poprzez to, że mam córeczkę 2,5-letnią w domku i nie mogę sobie pozwolić na tyle, żeby aż tak często tutaj być w tym klubie. Prowadzę 2 razy w tygodniu zajęcia Zumba Fitness, które prowadzę już od 14 lat, ale tak jak mówię, jestem również instruktorem fitnessu, prowadzę również zastępstwa w innych zajęciach, może coś tam kiedyś się uda jeszcze poprowadzić, ale jak na razie jestem aktywną mamą i chciałabym być jak najwięcej w domu. Pracuję też na etat normalnie od rana, więc no, staram się z moją córnią spędzać jak najwięcej czasu i dlatego tu jest na razie mnie troszkę mało, ale no zobaczymy, jak to będzie dalej.
1: Myślisz o jakichś maratonach zumby? Bo ja pamiętam z tego najbardziej liczę.
0: Cały czas są organizowane. Ja przede wszystkim w ciągu roku staram się organizować 3 eventy w ciągu roku i to jest zawsze event w marcu, czyli taneczny dzień kobiet, gdzie zapraszam na scenę samych mężczyzn, czyli instruktorów i kobietki mają możliwość potańczenia z mężczyznami na scenie. Drugi event, który już niedługo przed nami, 26 września, zapraszam bardzo gorąco, Girls Power, czyli wtedy pojawiają się na scenie tylko kobiety, zapraszam instruktorki z całej Polski i tak samo instruktorów z całej Polski i wtedy pojawiają się na scenie właśnie tylko kobietki i ta nasza energia, kobieca energia przebija tutaj i teraz właśnie 26 września i kolejnym eventem, który staram się ponawiać co roku jest maraton mikołajkowy. Event mikołajkowy, czyli w grudniu zawsze spotykamy się, aby poświętować i kocham Boże Narodzenie, kocham święta, więc uwielbiam spędzać ten czas z ludźmi, którzy też mnie uwielbiają, którzy lubią spędzać ze mną czas, dlatego zawsze w grudniu staram się też organizować maraton mikołajkowy. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich, bo wszyscy mogą brać udział. Zawsze to się odbywa w Koninie, ewentualnie na sali w Brzeźnie, ponieważ tam jest bardzo fajna sala w Goku w Brzeźnie, więc również zapraszam. Bardzo często właśnie jak event mi się tutaj gdzieś sala nie uda zdobyć sali, bo ciężko jest z salami w Koninie, strasznie, więc jak mi się tutaj nie udaje zdobyć, to właśnie z Brzeźnem mam fajną współpracę i tam jesteśmy właśnie też często.
1: No i masz grono swoich fanek, no, które pewnie cały czas cię wspierają.
0: Tak, tak. Naprawdę mam szczęście, możecie mi wierzyć bądź nie, bo mam szczęście tyle ludzi, ale może też przez to, że zawsze staram się być taką pozytywną osobą i zawsze jestem otwarta dla każdego, zawsze z każdym porozmawiam, bo uważam, że to jest fajne. Tym bardziej będąc instruktorem, myślę, że przez te właśnie 14 lat przyciągałam do siebie osoby, które po prostu lubiły ze mną rozmawiać na każdy temat, bo porozmawiam z wszystkimi na każdy temat. I gdzieś te fanki moje, w cudzysłowie, pewnie są, które mnie zawsze wspierają, za co dziękuję z całego serca, bo zawsze każda dziewczyna, jak organizuje jakikolwiek event, chociaż jestem Zosia Samosia niestety i ja wszystko muszę sama zrobić. I moja córka jest taka sama, niestety.
1: To jakby niedobrze.
0: Tak, właśnie to jest niedobrze i wszystkie pragną mi pomóc, a ja zawsze gdzieś tam lubię mieć wszystko dopięte na ostatni guzik, ale przez siebie. Oczywiście jak tylko potrzebuję jakiejkolwiek pomocy, to mam mnóstwo ludzi obok siebie, którzy zawsze mi pomogą, więc jestem szczęściarą.
1: Ja gratuluję Ci dzisiejszego wyróżnienia i życzę wszystkiego dobrego.
0: Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam z całego serca na zajęcia do Xtreme'a i na moje eventy. Zapraszam gorąco. Dziękuję.
2: Ewa Jarzyńska.
3: Beata Arendt.
1: Dlaczego właściwie może przychodzicie na siłownię?
2: Dlaczego? Dlatego, że to jest

0: jest forma spędzenia dla nas czasu w inny sposób. Relaksu również, bo to jest taki relaks bardzo odmienny, relaks fizyczny, ale jest to miejsce, gdzie możemy popracować nad sobą, nad swoim ciałem, nad swoimi słabościami. Zmagamy się zawsze ze sobą. Każde przyjście, chociaż ja jestem 4 razy w tygodniu, jest dla mnie zawsze wyzwaniem. I kiedy wracam po weekendzie, zawsze jestem zaskoczona swoim ciałem, które zamienia się w znak zapytania, bo jakby moje mięśnie zapominają po 3 dniach weekendu, że nad nimi pracowałam 3 dni wcześniej, więc jest to niezwykła przygoda również dla mnie. Możliwość poznania tych wszystkich ludzi, energia, jaka tutaj jest. No, energia jest niezwykła, niezwykli instruktorzy. No, mnie brakuje słów, żeby określić, jak fajny czas tutaj zazwyczaj spędzamy i polecam. Polecam gorąco właśnie tutaj tę siłownię.
1: Właśnie 4 razy w tygodniu, co można tutaj robić?
0: O, dużo rzeczy. Mamy tutaj mnóstwo zajęć dla pań, które na przykład wstydzą się wyjścia na salę, że tak powiem, ogólną, tak, z maszynami, boją się tych maszyn. No, są zajęcia z power pumpa, czyli ze sztangami. Są zajęcia z zumby dla pań, które na przykład, mówię o paniach, ponieważ jestem kobietą w tym przypadku, ale panów również pewnie mile byśmy tutaj powitali w naszym, czy powitały w naszym gronie. Zdarzają się panowie na sztangach, na power pumpie, ale są tutaj bardziej te zajęcia skierowane pewnie do nieśmiałych kobiet, jak na przykład panie w różnym wieku, bo są i młode dziewczyny, jak i panie w starszym wieku, takim naprawdę panie dojrzałe już, powiedziałabym, ale z pięknymi ciałami, które wiedzą, jak zadbać nie tylko pewnie o swoją duszę poza siłownią, czyli pewnie chodząc, nie wiem, do kina, czy wyjeżdżając do teatru, czy czytając książki, ale również dbają o swoją fizyczność. Więc no, myślę, że tak, mogą potańczyć na zumbie. Są zajęcia z zumby, czyli zajęcia tańca. Są zajęcia różnego rodzaju, gdzie pracujemy nad pośladkami, gdzie pracujemy nad naszymi udami, nad naszymi rękoma, nad postawą poprawną również, bo to jest bardzo ważne. Postawa, sylwetka, żebyśmy się prostowały, żebyśmy dumnie prezentowały to, co mamy tutaj do pokazania.
1: No właśnie i pytanie, czym ta siłownia wyróżnia się od innych, bo mamy tutaj na naszym lokalnym rynku trochę tych siłowni się narobiło. Dlaczego akurat wybieracie tą?
2: Ta siłownia powstała jako druga Apokalipso, bo to Apokalipso zostało zamknięte. Ja tutaj trafiłam głównie za instruktorkami. Za Pauliną Przygędą, która tutaj prowadzi zumbę. No i przy okazji poznałam świetne dziewczyny, które prowadzą sztangi, ćwiczenia siłowe, które budują mięśnie, one nam potrzebne są do życia i dobrego funkcjonowania. Mamy też zajęcia z brazylijskich pośladków też. Chcemy pięknie wyglądać nie tylko z przodu, ale i z tyłu.
0: Na plaży.
2: Więc te zajęcia są świetne. Są też takie fajne zajęcia, gdzie jest całe ciało tutaj pobudzane do życia. Prowadzi to Gosia. Chętnie chodzimy. I co tutaj jest takiego fajnego? No może nie takie fajne dla nas, bo musimy pilnować, żeby się zapisać na te ćwiczenia, bo tyle jest osób. To jest może takie kurcze, trochę dla nas ciężkie, ale my nie zaczynamy tych ćwiczeń, póki nie minie 18.01 i się zapiszemy na następny tydzień. I dopiero 18.01 możemy zaczynać te ćwiczenia. Tak to wygląda w praktyce. Jest duże zainteresowanie, więc my tu po prostu z radością przychodzimy. Ja też chodzę 4 razy w tygodniu po 2 godziny i nie wyobrażam sobie po prostu bez tego życia. Ja się lepiej czuję, mnie nic nie boli, mnie nie boli kręgosłup, mnie nie boli kolano, które mnie wcześniej bolało. I no, nie wyobrażam sobie, po prostu motywujemy się też nawzajem z koleżanką i ona pisze do mnie, czy ty już jesteś, no ja już jadę i wiemy, zajmij mi miejsce, to teraz ty zajmij mi miejsce, więc tak to wygląda w praktyce i naprawdę jest super, cieszymy się,
0: ale
2: że to
0: tak
2: jest.
0: Ale tak naprawdę tę siłownię, moim zdaniem, no tworzą ludzie i są to instruktorzy, jest to menadżer i w ogóle, no całą atmosferę buduje człowiek tutaj i gdyby nie ci instruktorzy, gdyby nie te osoby, które witają nas z uśmiechem, z sympatią. W ogóle tutaj my mówimy o instruktorach, ale przecież recepcja, jaką tutaj pracę.

0: wykonuje recepcja. No, dziewczyny z recepcji, chłopaki tutaj zawsze uśmiech, zawsze serdeczni, chętni, służą pomocą, wyjaśnią, jeżeli trzeba. Także no tutaj po prostu ta siłownia funkcjonuje rewelacyjnie pod każdym względem. Jest taka jedna wielka maszyna i każdy ten trybik tutaj wspaniale działa. Tak.
1: Wszystko gra.
2: Wszystko gra. Tak. Oprócz tego jeszcze są fajne zajęcia takie indywidualne.

0: Byliśmy od treningów personalnych. Tak się zaczęła nasza przygoda też z tą siłownią, że poznałyśmy Anię, naszą instruktorkę, i Ania nas tu tak ładnie poprowadziła i nas tak wchłonęło tutaj to wszystko, tak nas wessała ta siłownia. I nam to tak jest dobrze.
1: No chyba wchodząc właśnie takim całkiem zielonym, to trzeba jednak gdzieś tam zaciągnąć jakieś wiedzę.
0: Koniecznie. Koniecznie jest potrzebna wiedza. Zresztą nawet jeżeli nie ma zajęć takich indywidualnych, to instruktorzy, którzy są tutaj na tej siłowni, zawsze służą pomocą.
2: Zawsze
0: podpowiedzą. To nie jest tak, że osoba, która jest na tej siłowni, jest pozostawiona sama sobie. Jeżeli czegoś nie wie, zawsze może się do kogoś zwrócić obok i osoba obok zawsze jej znajduje się obok, zawsze jej pomoże i to też jest fajne, to też buduje właśnie klimat tej siłowni, no i w ogóle przestrzeń, jaka tutaj jest, no jakość no, wyposażenia, no, no wszystko jest po prostu na najwyższym poziomie, nie? Tak, jak należy, tak, my przerobiłyśmy parę różnych jeszcze innych siłowni, gdzie też są świetni ludzie na pewno, o proszę, proszę, Marcin, Marcinek nasz, tak, tak, najprzystojny, no, no nie, tu dużo przystojnych.
3: Ciało.
1: Tu jest dużo chłopaków fajnych.
2: Ajajajaj.
1: To też przyciąga, to też.
0: No ale piękni chłopcy, ale również jest dużo wspaniałych kobiet z pięknymi ciałami, walczącymi, odważnymi, które no, nie boją się i nie wstydzą się też swoich jakichś niedoskonałości. Ja naprawdę bardzo zachęcam każdą z pań, bo jednak pań jest mniej, żeby tutaj, no tak, to koleżanka mówi, może nie zachęcaj tak bardzo, bo miejsc nie będzie potem na naszych treningach.
1: Ciasno, ciasno.
0: Ale warto naprawdę walczyć ze sobą i ze swoimi słabościami.
1: Czyli zachęcacie i zapraszamy.
0: Zachęcamy bardzo, tak.
2: Polecamy.
0: Tak, polecamy. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję za przemiłą.
2: Dziękuję.
1: Przełamanie mitów, zmiana narracji z dobrze wyglądać na dobrze funkcjonować oraz realne wsparcie edukacyjne mogą okazać się jednym z najtańszych i najskuteczniejszych narzędzi poprawy zdrowia publicznego w nadchodzących latach. Władysław Lewandowski zajmuje się pszczelarstwem od 50 lat. To doświadczony pszczelarz, który ma za sobą bogatą historię pracy z pszczołami. Pszczelarz z Kramska posiada dużą wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia pasieki.
4: Nazywam się Lewandowski Władysław, jestem pszczelarzem hobbystą, jestem prezesem koła pszczelarzy w Kramsk.
1: Wracając do początku, mówi pan, że pan zajmuje się pszczołami już 50 lat. Jak się zaczęło? Jak pan chwycił tego bakcyla do tych pszczół?
4: Baktyl do pszczół jest po prostu przekazywany z pokolenia na pokolenie. Dziadek miał pszczoły, ojciec miał pszczoły, babcia miała pszczoły. Ja w wieku tam 8-10 lat, koledzy szli grać w piłkę, to musiałem iść babci odymiać, pomóż przy tych ulach pracować. Z początku to był to coś trudnego, nie? Ale później to się zmienia. Pierwszą rodzinę pszczelą jak miałem, to miałem 16 lat, swoją.
1: To podziwiać.
4: To już tak od 55 lat zajmuję się ja pszczołami.
1: To kawał dobrego czasu, naprawdę. Można powiedzieć, że jest pan z pszczołami za pan brat.
4: Tak, no, wszystkiego nigdy się nie wie, ale dużo wiem, na przykład jak z nimi postępować. To jest ważne, bo kto się nie zna i boi pszczół, to niech lepiej do nich nie dochodzi.
1: No właśnie, a pan się nie boi?
4: Nie, no jakbym się bał, to bym ich nie miał. Po prostu.
1: To dla pana tak hobby, miłość, czy już teraz tak pan traktuje pan bardziej też to jako jakieś tam dochody, bo też pewnie z tego płyną?
4: Dochody to są takie, żeby mi się to pokryło chociaż. Przecież to trzeba inwestować, trzeba kupować ramki, węze, wymieniać ule, po prostu taki ul też po 10-15 latach to jest do wymiany. To są też koszty. Nie, no wielkiego zysku to na pewno z tego nie ma, ale jest przyjemność, jest hobby, jest zajęcie, praca, którą się lubi, po prostu.
1: Jest pan prezesem też tutaj koła Kramsk pszczelarzy. Ile osób ma pan pod sobą, ilu osobom pan pomaga?
4: W Jestem prezesem i w naszym kole tu gminie Kramsk jest 37 członków.

0: No pomaga, prezes ma taki ostatni kawałek chleba. Więcej zajęcia z pszczelarzami niż przy swoich pszczołach. No, po prostu to lubię i robię. No.
1: A jednak mimo wszystko ludzie interesują się i hodują pszczoły.
0: Ale wie pani co? Już coraz mniej jest młodych pszczelarzy. Już wymierają powoli pszczelarze. Było nas też kilku, no przecież było nas ponad 40. Tak ktoś nie, że odchodzi po prostu do innej pasieki, do wiecznej pasieki. Ale młodzi bardziej patrzą na zysk. Po prostu nie interesują się tym. To jest za mały zysk. To żeby po prostu żyć z pszczół, to by trzeba mieć 300-500 rodzin. I tylko z tym robić. To wtedy można jakoś tam może koniec końców wiązać. Ale przy 20, 30 czy 40 rodzinach to nie można liczyć, że jakiś zysk będę miał. Wróci się trochę, ale... Bo to trzeba też zainwestować. Kupić węzeł, ten plaster, na którym się wkłada taki surowy plaster. One odciągają komórki i tam do tych komórek składają nektar, który zamieniają na miód.
1: Jeszcze powiedzmy sobie o tym miodzie. Jakie pan miód produkuje?
0: Pierwszy miód to jest wczesnowiosenny wielotrop. Kiedyś było bardzo dużo łąk, pastwisk, był mniszek. Rósł tam po prostu. Naturalnie. To był miód mniszkowy, miód wierzbowy. W tej chwili już te wierzby powycinano, łąki porano i zasiano kukurydzę, bo jest większa wydajność. Każdy dba o tę wydajność. No to jest, nazywamy go taki wielokwiat wczesnowiosenny. Później jest akacja, później będzie facelia, ale to też trzeba wywozić na plantację, żeby uzyskać tej facelii. Lipa. No i nieraz trochę spadzi liścia z tej. No i ogólnie może na resztę, jak ktoś zbiera tylko jeden, dwa razy, to nazwać go wielokwiatem. Według mnie to ten wielokwiat to jest najlepszym miodem, najbogatszym, bo to jest roślina z różnych roślin nektar zebrany.
1: Czyli on jest najzdrowszy?
0: Mi się wydaje, że tak. Wielokwiat jest najzdrowszy. Ludzie może go tak, bo to wielokwiatowy. Guzik, prawda, tam jest w nim wszystko, z różnych roślin zbierają. I to zależy od siły rodzin, no, jak to nie dba, bo rok pszczeli zaczyna się od 1 sierpnia, już mówiłem panu. I od tego momentu musimy dbać, wie pani, o to, żeby były zdrowe, żeby były odpowiednio nakarmione, żeby na przykład rodzina miała dosyć pierzgi, czyli zebranego wcześniej pyłku przerobionego na pierzgę. I były zdrowe, przede wszystkim zdrowe. Walka z warozą, z innymi chorobami, bo waroza to jest bardzo niedobra choroba pszczół. Wyniszcza całe rodziny. A przy warozie dostają inne, przeplantują się choroby. Także po prostu. I silne rodziny to trochę dadzą tego miodu. Ja już miałem nawet po 60-70 kg rodziny, ale to było kiedyś, jak wywoziłem po plantacjach i bardzo silne rodziny. Słabe usze to tak, to oddadzą. To, co wezmą na zimę, ten syrop i lekarstwa, to oddadzą w tym razie.
1: A jeszcze mam jedno pytanie. Jeśli zobaczymy rój taki gdzieś tam u siebie na podwórku, co wtedy zrobić, jak reagować?
0: No, zgłosić do jakiegoś związku pszczelarskiego albo do jakiegoś znajomego pszczelarza, może to zwierzę, zgłosić do straży pożarnej, jak to się boi, a oni tam już zareagują odpowiednio. Po prostu nie wytrują, bo pszczół nie wolno wytruć, tylko po prostu powiadomią, ktoś przyjedzie, jakiś pszczelarz i zwierzę to włoży do ula. I... Chociaż ja nie jestem zwolennikiem takich rulej. No bo można sobie do pasieka przywieźć chorobę, nie wiadomo.
1: A to gdzie pan kupuje takie nowe rodziny pszczół?
0: Ja nie kupuję rodzin pszczół, robię odkłady. Wie pani, co to jest odkład? Biorę tam 3 ramki z czerwiem, z pszczołami, przekładam do innego ula, podaję im nową, świeżą matkę,

0: powstaje rodzina. Robi takie odkłady, się robi najlepiej do końca czerwca, bo one mają ten okres, żeby się rozbudować do zimy, żeby przezimować i żeby na wiosnę być silną rodziną.
1: Człowiek się uczy całe życie jednak. No dobrze, ja w takim razie dziękuję za te wszystkie informacje i życzę panu co siły i wytrwałości w pielęgnacji pszczół, no bo te pszczoły jednak dają nam ten miodek pyszny. Myślę, że wszyscy na niego czekają.
0: Tak, dziękuję, ale wie pani co, najgorsze są opryski. Chemia zabija wszystko. To niszczy pszczoły i niszczy nas. Bo ten oprysk nie tylko jest, zabije pszczoły, on jest w miodzie wszędzie. W każdej roślinie, w każdym owocu, które jemy. To jest chemia nas, wytruje nas sama chemia. Sami siebie wytrujemy, jak tak będziemy robić. One pracują nieustannie od chwili urodzenia. Bo pierwsze, co pszczoła, jak wyjdzie z komórki, musi zrobić, to wyczyścić po sobie komórkę. I później resztę funkcji dopiero produkuje mleczko, produkuje wosk, opiekują się matką, produkują tarkę pszczelą dla matki, którą ją karmią, bo matka się sama nie naje. Młoda, która jest jeszcze unasienniona, tak, musi mieć swoją świtę, czesze ją, tam myje, przygotowuje komórki do podjajeczka. I matka, wie pani, ile znosi matka na dobę jajeczek? A ile pani przypuszcza, pani powiedziała? Dużo. 2,5 do 3 tysięcy. Do 3 tysięcy nawet potrafi znieść jajeczek na dobę.
1: Tego wszystkiego wykluwają się młode pszczoły?
0: Tak. W silnej rodzinie to jest 70-80 tysięcy pszczół. Nawet do 100 potrafią tysięcy być takie rodziny pszczelne. Bo to zależy od matki, zależy od pogody też zależy dużo. Czy mają wziątek, czy nie, czy jest zimno, czy...
1: Ja dziękuję jeszcze raz za wszystko.
0: Proszę bardzo. Proszę bardzo.
2: Ponad 50 lat pszczelarskiego doświadczenia robi swoje.
3: Magazyn lokalny.
2: Startujemy z informacjami. Krystian Bielik w Koninie prosto z Anglii na stadion Przydmowskiego z misją inspirowania młodych piłkarzy Górnika Konin do gry, ale i do nauki.
1: Prosto z angielskiego podwórka na stadion Przydmowskiego. Co czujesz, będąc tutaj? To taka podróż sentymentalna. Jak tutaj się czujesz?
4: Tak, mi akurat nie udało się na tym tutaj dokładnie boisku grać. Może zagrałem 1-2 mecze. My bardziej graliśmy chyba na tej złotej jedenastce, jak dobrze pamiętam. Chociaż nie, przepraszam. Graliśmy...
1: Graliśmy tam na końcu,
4: także jasne, ale ogólnie jak przyjeżdżam na obieg jednak Górnika, to no to jest sentyment. Wiem skąd pochodzę, więc wiem skąd jestem, także zawsze jak na Górnika wracam, a szczególnie w dzień meczowy, wtedy no można powiedzieć, że trochę serducho szybciej bije i no mówię, no byłem tutaj od małego, od 7 roku życia do 13, także trochę czasu przeżyłem z tymi ludźmi, z zawodnikami, z trenerami. Trochę ludzi poznałem i jest to zawsze miłe wracać tutaj.
1: No fajnie, że nie zapominasz o swoich tutaj ziomalach.
4: Nigdy Konin, stąd pochodzę, jestem wychowankiem Górnika Konin. Niektórzy mylą, że jestem wychowankiem Lecha Poznań. Oczywiście Lechowi jestem wdzięczny za bardzo za wszystko, za czas poświęcony, za szkolenie, za poświęcony czas i za treningi, ale wychowankiem jednak jestem Górnika Konin.
1: No właśnie, a powiedz mi, patrzysz tutaj, przychodzisz na treningi, tu słyszałam wcześniej, że kontuzja gdzieś tam, więc trochę czasu wolnego. Jak obserwujesz tych młodych ludzi, co myślisz o ich teraz poczynaniach?
4: Że chciałbym być z nich znowu w ich wieku, myślę, tak, takie mam myśli, że jednak czas leci bardzo szybko i no i co, i chłopaki mają szansę teraz naprawdę. Niestety realia są takie, że o tym trzeba mówić, że niewielu z nich zrobi nie wiadomo jaką karierę, ale mając takie teraz warunki, które Górnik ma i szkolenie, które jest troszkę na wyższym poziomie już niż było kiedyś, jak ja zaczynałem, na pewno szansę większą te chłopaki mają, żeby się szybciej rozwijać, żeby doświadczać trochę innego poziomu i to daje im szansę na gdzieś później na wyjazd gdzieś, tak jak ja wyjechałem do Lecha Poznań w wieku 13 lat. Także dobrze widzieć chłopaków, którzy chcą grać w piłkę, którzy chcą pracować nad sobą, bo piłka nożna, jak i każdy sport, jednak uczy bardzo dużo. Także ja, jak patrzę na nich, to po prostu widzę młodych chłopaków, którzy mają zajawkę i życzę im jak najlepiej. Życzę im przede wszystkim zdrowia, bo też w ich wieku czasami niestety kontuzje

0: zatrzymują tą przygodę i zatrzymują to rozwijanie się ich jako młodych piłkarzy. Także życzę im tylko zdrowia i tego, żeby wytrwale dążyli do celu i żeby pracowali ciężko i żeby sięgali, wierzyli w to, że mogą kiedyś osiągnąć sukces.
1: A czujesz się dla nich taką inspiracją? Jak tutaj przychodzisz i widzisz, jak tam cię oblegają, to pewnie gdzieś tam na ciebie patrzą i może w głowach ich rodzi się też taka myśl, że chcieliby robić taką karierę jak ty.
0: Myślę, że tak. Myślę, że jak widzą piłkarza, który gdzieś gra w Anglii, który zagrał kilka meczów w reprezentacji Polski, to widzą przed sobą piłkarza, który doszedł tam, gdzie oni na pewno marzą, żeby w późniejszym wieku, żeby w przyszłości dojść. Także jest to chyba całkowicie normalna reakcja z ich strony, że podbiegają, że chcą zbijać pionki, czy tam podpisać koszulkę, także jest to miłe. Jestem zawsze tutaj dla nich, jak jestem, to zawsze staram się spędzić z nimi chwilę czasu, czy nawet z nimi pokopać trochę piłkę, bo dla mnie wtedy, pamiętam, jak byłem w ich wieku, było czymś niesamowitym wręcz podawać piłki pierwszej drużynie Górnika, czy obstawiać właśnie mecze, mam tutaj na myśli, czy jest stanie podczas meczu i bieganie za piłkami dla chłopaków i podawanie im piłek, to dla mnie była duża rzecz już, mieć jakikolwiek kontakt z tymi piłkarzami, także dla nich móc pokopać piłkę z piłkarzem, który gdzieś tam gra na jakimś wyższym poziomie, to na pewno dla nich super przeżycie.
1: Na pewno słyszałeś o tym, że teraz w Koninie są tworzone te klasy mistrzostwa sportowego. Co o tym myślisz? Czy gdzieś tam ta nauka właśnie w połączeniu z taką większą możliwością i uprawianie sportu, a jednocześnie tego nacisku na to, żeby te dzieciaki też zdobywały wiedzę i dbały o to, czy to jest ważne dla nich?
0: Najbardziej. Myślę, że to musi tak to działać. To musi iść w parze ze szkołą. To jest podstawa, bo to znowu to jest takie koło, zataczamy i mówimy znowu o tym, że o tych realiach, jakie są w sporcie, jakie są w piłce nożnej. Jest bardzo dużo dzieciaków, które chce grać, które trenuje. Te dzieciaki przychodzą, starają się bardzo, ale niestety takie te realia są drastyczne i całkiem smutne, bym powiedział, bo jednak niewielu z nich dojdzie do poziomu ekstraklasy, bo takie są po prostu statystyki i nie możemy przekłamywać, nie możemy mówić im, że z każdego rocznika 5 czy 10 chłopców będzie grało w ekstraklasie. Jeżeli jeden z tych chłopców dojdzie do poziomu ekstraklasy, to powinniśmy cieszyć się tym i to będzie naprawdę duży sukces, bo jeżeli pomyślimy wtedy, miejmy nadzieję, bo teraz dzięki tym lepszym warunkom i piłkarskim typowo, jeżeli popatrzę na Górnik Konin, to ja mam w głowie tylko Marcina Kamińskiego i mnie. Jeszcze wcześniej był Wiktor Patrzykąt, który naprawdę robił fajną, miał przygodę z piłką, gdzieś później się niestety zatrzymał i troszkę poszedł w dół, ale także miejmy nadzieję, że jeżeli z każdego rocznika jeden chłopiec będzie gdzieś wypływał i grał na jakimś poziomie, to naprawdę to powinien być sukces, a Górnik Konin powinien być z tego bardzo dumny. Także jak najbardziej szkoła, jeszcze raz szkoła, a po szkole treningi, zajawka, miłość do sportu, miłość do piłki nożnej, która bardzo dużo uczy i naprawdę jest w stanie nauczyć tych młodych chłopaków, jak być w późniejszych latach dżentelmenem, bym powiedział.
1: W tym kierunku.
0: Myślę, że tak. Bardzo dużo uczy. Może dżentelmenem, może przesada, ale równym gościem, który zna zasady, który szanuje człowieka drugiego, który staje naprzeciwko niego i myślę, że to są takie wartości, które dla mnie są bardzo ważne.
1: A nauka języka, czy jest też ważna?
0: No myślę, że tutaj to już przegada, już każdy chyba powie. Ja jestem, mam na swoim...
1: Ty jesteś takim trochę przykładem.
0: Na swoim przykładzie tak, jak najbardziej. Moi rodzice zawsze dopłacali, bo wtedy to było 30 zł za godzinę lekcji angielskiego dodatkowo z nauczycielką języka angielskiego, która przychodziła raz w tygodniu tylko do mnie na godzinkę i robiliśmy dodatkowe lekcje i ja tego nienawidziłem. Nienawidziłem tego. Czekałem tylko, aż pani od angielskiego, nie wiem, zachoruje, zadzwoni do mojej mamy i powie, że dzisiaj nie może przyjść. I później bo zawsze podchodziłem do tego, że ja tego nie będę potrzebował. Po co mi ten język angielski? Po co mi tutaj to, tamto? I później trafiłem do Legii Warszawa w wieku 16 lat i był Helio Pinto. Helio Pinto był Guilherme, było kilku zawodników, którzy nie mówili w ogóle po polsku, a mówili po angielsku. Ja ani E, ani B z nimi, tak? Bo przecież olewałem sobie te lekcje, nie brałem tego na poważnie. W szkole niby z angielskiego byłem okej, ale to zawsze coś tam się ściągnęło, coś tam, także, ale tak. I później co? I 6 miesięcy później wyjechałem do Anglii i to był dla mnie wielki szok. Byłem naprawdę, nie wiedziałem, ja potrafiłem się tylko przedstawić wtedy, nie? Także dla mnie to na pewno, no dokładnie. Także mam nadzieję, że szkolenie w szkołach jest teraz troszkę na wyższym poziomie, szczególnie tego języka języka, który jest najważniejszym w ogóle dla mnie, moim zdaniem, przedmiotem w szkole, żeby móc się porozumieć z innymi ludźmi na świecie. Także do każdego, który tutaj sobie będzie słuchał, naprawdę trzeba poświęcić się i zacząć się uczyć, bo to jest bardzo ważne. Bez języka angielskiego nie jesteśmy w stanie się prawie nigdzie dogadać już.
1: Ale myślę, że to taka bogata wskazówka dla tych młodych ludzi teraz, którzy tam gdzieś tam mają zajawkę piłki, ale też będą myśleli o tej swojej przyszłości.
0: Teraz jest troszkę inaczej też, bo teraz, nie wiem, jest taki troszkę inny, jest dostęp oczywiście, tak, do social mediów, do tych wszystkich aplikacji i tak dalej, i można nawet na telefonie, słuchajcie, przecież na telefonie można sobie uczyć się tego angielskiego w wolnym czasie. Jeżeli ktoś nie jest w stanie odstawić telefonu, to nawet na tym telefonie jest w stanie się uczyć tego angielskiego, czy nawet oglądając filmiki, ludzi, którzy gdzieś tam posługują się językiem angielskim. Wcześniej wtedy tego nie było, także naprawdę rozbieżność tego, jak można się uczyć tego języka angielskiego, jest przeogromna teraz, dzięki temu, jaki mamy dostęp do internetu, także naprawdę jest to bardzo ważne i jeżeli ktoś oldschoolowo nie chce mu się spotykać z nauczycielką na godzinę raz w tygodniu, żeby uczyć się tego angielskiego na poważnie, to niech poszuka jakichś innych rozwiązań na właśnie gdzieś dzięki internetowi czy innym aplikacjom. Nie?
1: Powiedz mi, patrząc teraz na postępy seniorów, jak byś tutaj ocenił ich pracę?
0: No myślę, że bardzo dobra robota została wykonana. Wcześniej Dawid Dębowski, awans do czwartej ligi z drużyną, to był sukces. Teraz czwarta liga, jest inny trener Woźniak, który naprawdę na tym poziomie jest bardzo, bardzo dobrym trenerem, doświadczonym i naprawdę widać ile on dał tej drużynie i widać po piłkarzach, że słuchają trenera, że robią to, co on wymaga, że ciężko pracują przede wszystkim. Widać to, że oni chcą dominować w każdym meczu, to jak oni wykonują pressing bez piłki, to jak oni tracą piłkę i pierwsze 3-4 sekundy, jak można od razu odebrać, to są takie podstawy drużyn, które po prostu chcą dominować w każdym meczu i to widać tutaj, są przebłyski naprawdę momentami, nawet oglądając to, bo oglądam z daleka, ale na YouTubie na żywo widać fajne momenty i nawet są momenty, że naprawdę dobrze, przyjemnie się to ogląda. Oczywiście są momenty niedociągnięć i niedokładności, bo to jest normalne jednak na takim poziomie, ale jest wykonana tytaniczna praca i ja sobie bym życzył, naprawdę życzyłbym sobie, żebyśmy do tej trzeciej ligi w niedalekiej przyszłości, w nieodległej przyszłości weszli do tej trzeciej ligi, bo wtedy to byłby taki już, to był okej, fajny poziom, na który Konin zasługuje, bo to wtedy przyciąga jeszcze większą publiczność, jeszcze lepiej się to ogląda i jeszcze więcej emocji, a to nam kibicom, o to nam wszystkim chodzi, nie?
1: Dopingujesz z Anglii?
0: Dopinguję, tak jak mogę, tak dopinguję. No mówię, mam mojego przyjaciela numer jeden, który gra w środku pola z opaską kapitana Igor Witczak i jak mogę, tak oglądam go i tak samo jak on może, to ogląda mnie, gra będąc w Anglii, także ostatnimi czasy przez ten bark lewy, który miałem operowany 2 miesiące temu, dzięki temu, że miałem trochę wolniejszego czasu w soboty, nie grałem swoich meczów, czy nie byłem dostępny dla mojego klubu, to mogłem sobie właśnie odpalić na YouTubie i obejrzeć chłopaków grających tutaj w Górniku, także no zawsze miło i tym bardziej no oglądam, no sprawia mi to po prostu przyjemność, nie?
1: A jak tobie tam w tej Anglii?
0: Mi jest w Anglii bardzo, bardzo w porządku, no to jest mój drugi dom, także ja tam się czuję tak jak w domu, także niektórzy czasami mówią, że może czas gdzieś coś zmienić, może wyjechać do innego kraju, zmienić ligę, a mi się po prostu już nie chce, bo ja, tak jak mówię, nauczyłem się języka, znam kulturę, gdziekolwiek bym nie był w Anglii, w jakimkolwiek klubie, to wiem, że się szybko zaklimatyzuję i będę się czuł jak w domu właśnie. Także tam jest moje miejsce, na pewno przez najbliższe 2-3 lata jeszcze na pewno w Anglii, a później zobaczymy, jeżeli byłaby jakaś szansa czy oferta jeszcze zostać na dłużej, to będę to rozważał, a jeżeli to będzie czas, będę czuł, że to czas może wrócić do Polski, to będziemy podejmować decyzję, ale na razie o tym nie myślę.
1: A myślisz o powrocie tutaj do Górników?
0: Tak. Słuchaj, jeżeli w Górniku Konin za na przykład, powiedzmy, za 7-8 lat, jeżeli Górnik Konin grałby pierwszej, drugiej lidze, ja bym czuł, że teraz to muszę troszkę obniżyć loty i gdzieś troszkę na mniejszej intensywności niż właśnie nasza ekstraklasa czy inne ligi, bardzo chętnie. Jeżeli na tyle, ile zdrowie mi pozwoli, na tyle będę mógł połów, to wtedy, ale to mówię, to musi być już troszkę wyższy poziom, nie? Będę grała do tego momentu, kiedy mi zdrowie pozwoli, bo trzeba też wiedzieć, kiedy zejść ze sceny, ale jeżeli na przykład Górnik by się gdzieś, co nie chciałbym, ale jeżeli by się gdzieś właśnie po trzeciej lidze bujał i potrzebny byłby taki dziadek 37-30 28-letni, to wtedy czemu nie?
1: Czyli to będziesz motywacją. Motywacją dla chłopaków.
0: Oczywiście, ja nie mówię, broń Boże, ale to musiałbym po prostu dojść do takiego momentu w swojej karierze, że po prostu kończę z taką naprawdę profesjonalną piłką i Górnik musiałby też być na tym trzecim poziomie rozgrywkowym. Ja mam nadzieję, że za 8 lat Górnik będzie w całkowicie innym położeniu niż jest teraz.
1: I historia zatoczy koło.
0: Oj, no życzyłbym sobie tego jak najbardziej, czemu nie?
1: Ja dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: I wszystkiego dobrego i przede wszystkim powrotu do zdrowia.
0: Dziękuję bardzo.
1: Mówił 11-krotny reprezentant Polski Krystian Bielik, który na ten moment ma kontuzję i przebywa w Koninie, a tutaj zawsze wspiera Górnika. Już 13- i 14-latkowie w stanach silnego pobudzenia i zagrożenia życia trafiają do szpitali. Drastycznie obniża się wiek osób sięgających po substancje psychoaktywne.
2: Profesor Mariusz Jędrzejko, Wydział Psychologii Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Stała się rzecz niezwykła. W świecie, w którym wiemy coraz więcej, niemalże wszystko rozumiemy, mamy coraz więcej lekarzy, psychiatrów, terapeutów, tworzymy nowe zawody. Na przykład w każdej szkole ma być pedagog specjalny. Mamy 630

O psychologii Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Stała się rzecz niezwykła. W świecie, w którym wiemy coraz więcej, niemalże wszystko rozumiemy, mamy coraz więcej lekarzy, psychiatrów, terapeutów, tworzymy nowe zawody. Na przykład w każdej szkole ma być pedagog specjalny. Mamy 630

0: jak to jest, że wszystko jest i jest coraz gorzej. Otóż kluczem do tego wszystkiego jest to, że my kompletnie nie rozumiemy faz rozwojowych dziecka. Czyli mając zdolność do posiadania telewizora, telefonu, tabletu, wszystkie inne rzeczy, nie pojmujemy, że do końca 4 roku życia dziecko nie może oglądać telewizji, nie dlatego, że ona jest zła, tylko dlatego, że w mózgu dziecka nie utworzyły jeszcze się skrypty poznawcze i on nie jest w stanie przyjąć tej ilości informacji, on je po prostu zapamiętuje, koduje i oddaje. Dlatego krzyczy, wrzeszczy, rzuca się, bije. Kompletnie nie rozumiemy, że smartfon jest fantastycznym urządzeniem, ale dopiero jak nasza córka i syn będą mieli 13 lat, a co my robimy? 8-letnie dzieci w Koninie i w okolicach mają telefony. Połowa 12-latek jest aktywna codziennie na TikToku, czyli nam się po prostu pomieszało. Mówimy, ojejku, jejku, przecież to, co ten pan mówi, to jest średniowiecze. A ja nie mówię średniowiecze. Ja leczę te dzieci, jesteśmy przerażeni, co my robimy z ich mózgami. Cyfrowe technologie trzyma pani w ręku w postaci mikrofonu z dyktafonem i pani koleżanka. Mamy to, ale to musi być stosowane dokładnie tak, jak rozwija się człowiek. A dzisiaj wiemy, że inny człowiek jest 0,3, inny jest 4,6, inny jest 7,11, czyli jeśli mamy w domu 2 dzieci, a nasza 13-latka ogląda sobie film, dla niej to 8-letni brat musi się bawić w pokoiku, nie może tego oglądać. Otóż my mówimy dzisiaj o potrzebie modelowania relacji młodych ludzi do technologii ekranowych, technologii cyfrowych. Jeśli nie chcemy zniszczyć ich mózgów, dokładnie to chodzi o dramatycznie silne pobudzanie układu dopaminogennego. Jeśli mózg dziecka nauczy się takiego pobudzenia, on nie będzie chciał się uczyć z książek. On nie będzie czytał książek. Dlaczego? Dlatego, że to zabija jego myślenie poznawcze i jego kreatywność. Czyli nie chodzi o to, że to jest elektroniczne zło, tylko wprowadzać wtedy, kiedy mózg człowieka do tego jest gotowy. I to jest największy problem dzisiejszych rodziców. Jak to dziecko wytłumaczyć? Trzeba, nie tylko, że można, po prostu trzeba to powiedzieć, jak nie, rozwalimy całe pokolenie.
1: Jak mamy chronić, panie profesorze, nasze dzieci?
0: Mądrze kochać. Na przykład mówić, państwo macie dzieci? Ile?
2: Ja mam 2 dzieci.
0: Dwoje? Chłopcy czy dziewczynki?
2: Dziewczynki.
0: W jakim wieku?
2: 19 i 15.
0: 15-latka robi u państwa kolację we wtorek, następnie sprząta, zmywa, układa wszystko i mówi do rodziców, kocham się. A 19-letka w czwartek, prawda? Tak robią? Nic nie robią, bo to matka robi. Bo wam się wszystkim, kochani, pomieszało. Jak one pracują, jak one posprzątają toaletę, to zwiększa się ich siła więzi z rodziną. Rozumieją, jak bardzo ciężko my pracujemy, jak bardzo dużo do nich dajemy. Natomiast jeśli próbujemy naszą córkę, syna zastąpić we wszystkim, to po prostu kształcimy kaleki. Te kaleki nie dadzą sobie rady w życiu. Czyli kochanie polega na tym, żeby go wprowadzać w życie, nie wozić do szkoły, wysadzić 500 metrów przed szkołą. Bo pani redaktor, w Koninie nie kradną dzieci, nie porywają ich. Jak ona pójdzie 500 metrów, to tak, więcej tlenu w płucach, więcej tlenu w mózgu, lepiej pójdzie matematyka, lepiej pójdzie zapamiętywanie. Nie kupować Red Bulli, Tigerów, Coca-Coli, tylko kupić zwykłą wodę, bo woda wspomaga procesy pamięciowe. Kupić czekoladę, która ma 60% kakao, a nie jakąś nadziewaną Milkę, dlatego że kakao jest potrzebne do procesów pamięciowych. My to wszystko wiemy, tylko nie chcemy tego zrobić.
1: No właśnie, pan, tak jak pan mówi, wszystko wiemy, natomiast kiedy reagować? Jaki musimy złapać moment, bodziec, żeby zareagować i żeby pomóc temu dziecku, żeby nie było za późno?
0: Czy chcecie usłyszeć prawdę?
2: Całkowicie.
0: Mówimy dzisiaj wieczorem do naszych synów i córek. O godzinie 20:00 przynosicie telefony do kuchni, bo wasze głowy muszą odpocząć. One odpowiadą, pociąg ci ukradli, do Konina kolej nie odchodzi, z 13 wieku jesteś. Co wtedy robimy? Nie denerwujemy się. Idziemy do punktu, gdzie kupiliśmy telefon i mówimy, proszę wyłączyć telefon, bo zgubiłem. Nie zabieraj fizycznie, nie wprowadzaj silnych emocji. Jak wyłączymy telefon, wróci pani do domu, a córka powie, telefon nie działa. A pani popatrzy prosto w te błękitne oczy i powie, bo zasady nie działają, bo reguł nie rozumiesz. Jeśli chcesz mieć prawo, to musisz wypełniać obowiązki, a reszta to jest tischnerowska prawda, nie powiem jaka, ale pewnie pamiętacie księdza profesora Tischnera. Otóż my się wystraszamy.

0: przyszliśmy swoich dzieci, a dzieci nie wolno się bać. Dzieciom trzeba mówić mało i robić. Powiedziałem, to zrobię. Ja wam coś powiem. Ja 22 lata temu powiedziałem dzieciom, że mają przynieść telefony do kuchni. Usłyszałem, jak syn do mnie mówi tak, byt nieoczywisty. Młode, a czytał już Platona. A córka powiedziała do siostry, słyszałaś go? Czyli też nie widać, ale coś mówi. Co zrobił tatuś? Pojechał do tego punktu, wyłączył telefony.
1: Nie obraziły się dzieci do końca.
0: A co mnie to obchodzi, że one się obrażają? Przecież one wrócą z tego napięcia za dzień, dwa. Zaczęły prosić, ja powiedziałem, tylko wtedy, jeśli ustalimy zasady. Jak nie będzie zasad, to tego nie będzie. Jak nie przychodziły na kolację, to wie pani, co ja robiłem? Zjadałem ich kolację. Siadałem przy lodówce, a jak przychodziły do kuchni, to słyszały taki głos, jak teraz państwo słuchacze słyszycie. Kolacja już była. Odpowiedź była, jaskini owiec dziki człowiek, mama rozwiedź się z nim, no wariatów, założyć niebieską kartę. A wie pani, co robił tatuś? Czytał gazetę, bo z dzieckiem pod wpływem emocji się nie rozmawia. A następnego dnia, jak zawołałem kolację, co zrobiły? Przybiegły, bo wiedziały, że jak tata mówi, to tata robi. A my tylko mówimy, jęczymy, piszczymy. Przecież w pani szkole podstawowej nie było psychologów, nie było pedagogów specjalnych. Był psycholog. Nazywała się Woźna Zosia. Chodziła ze szmatą i regulowała porządki w szkole podstawowej numer 1 w Koninie. A my dzisiaj instytucjonalizujemy i jeszcze szaleńcy, powtarzam, szaleńcy z Ministerstwa Edukacji powiedzieli, że dzieci nie mają się w domach uczyć. Przecież my kształtujemy kalectwo. Przecież to jest elementarna zasada dydaktyki. Ja nie pojmuję, jak tacy ludzie mogą kierować oświatą. Przecież oni krzywdzą przyszłą Polskę. Oni będą bezwiedni, tacy, no o, nauczyłem, coś tam umiem, coś tam zrobię. W ogóle nie myślą o tym, kim będzie Polska za 30-40 lat. Chodzi o to, żeby nie emocjonować się, nie podnosić głosu, tylko postępować racjonalnie. Tak jak kiedyś mówił taki niezwykły rzymski człowiek, Marek Aureliusz, nie spiesz się, poczekaj, nic nie musisz, tylko możesz.
2: Eryk Matuszkiewicz, toksykolog, Szpital Miejski Franciszka Raszej w Poznaniu. Jako, że mam do czynienia z uzależnieniami chemicznymi, czyli od substancji, widzę, że o czym mówiliśmy, że zmienia się styl życia, zmienia się i zagrożenia. I te substancje stają się niestety coraz bardziej popularne, powszechne i to w jakiś sposób pewnie rodzi zainteresowanie nimi. No i rodzi, co za tym idzie, problemy, bo wiemy, że takowe będą. Wcześniej czy później somatyczne, psychiczne. Wielość tych problemów jest bardzo duża. I jeszcze jedna rzecz, średnia wieku, czyli ta inicjacja niestety spada, a to powoduje, że ci młodzi bardziej się uzależniają. W każdym wieku można uzależnić się, natomiast tu szczególnie dewastacje psychiki są bardzo głębokie i bardzo długotrwające. My co prawda nie przyjmujemy do oddziału tak młodych, ale wiemy, pediatrzy dzwonią, mówią, mają 13-14-latków, którzy już użyli, którzy już znajdują się w szpitalu, wymagają pomocy, zachowują się przedziwnie, niespokojnie, w zagrożeniu są swojego zdrowia somatycznego. Także taki wiek już się niestety zdarza. Takie osoby trafiają już do szpitali. I to właśnie jest bardzo, bardzo niepokojące w kontekście też i tych odległych skutków, które jest prawdopodobieństwo, że wystąpią. Oczywiście ciekawe zagadnienie, bo sam nad tym zastanawiam się, czy to jest kwestia dostępności, pewnie tak. Pewnego oswojenia w cudzysłowie problemu, na pewno tak, niedoceniania przeciwnika. Jakichś emocji pozytywnych, które mogą się wokół tego rodzić, bo ktoś opowiedział, jak się czuł, co się działo, rzeczywiście i to jakąś rodzi ciekawość. Może też kompensacja problemów, bo takowe też się gdzieś zdarzają. Przecież mamy, rośnie napięcie, rośnie stres, nie potrafimy sobie poradzić i myślimy, że poradzimy sobie właśnie w ten sposób. Także tutaj jest bardzo wieloraka motywacja, ale myślę, że tak, że dostępność na pewno tak, korzystanie z aplikacji geomobilnych na pewno tak. I powoduje to, tak jak mówimy, te spektrum problemów, z którymi na co dzień się spotykamy.
1: Jak długo leczycie takich pacjentów i jak wygląda to leczenie?
2: W oddziale pozostają z reguły kilka dni, 3-4 dni powiedzmy leczenie zobjawowe, czyli przede wszystkim musimy nawodnić tych pacjentów, żeby przyspieszyć eliminację, bo one wydalają się z moczem, dać leki uspokajające, jeżeli to są pacjenci pobudzeni, monitorować podstawowe parametry, ale to o czym mówiliśmy, my sobie ze skutkami somatycznymi poradzimy w ciągu kilku dni, ale ostatniego pacjenta, którego wysyłaliśmy na psychiatrię, dopiero po miesiącu zdrowie psychiczne, to jako taka poprawa była widoczna, a jeszcze pewnie kolejne miesiące przed nim. Także to pokazuje też,

0: tym wymiarze zdrowia psychicznego, jak wolno wracamy do równowagi, 19 lat miał chłopak, jak wolno to się może dziać. I też zdarzają się, rzadko co prawda, ale są takie przypadki, gdzie to zdrowie psychiczne ulegnie takiemu rozregulowaniu po jednym razie. Po jednym razie zmieniam się zupełnie, zmieniam się jako osoba, moje zachowanie i nie jestem w stanie wrócić do normalnego, do mojego poprzedniego życia, a pamiętam z oddziału pojedyncze, co prawda, ale jednak są takie przypadki, zdarzały się.
1: Jakie szkody powodują te wszystkie używki dla tych naszych organizmów i dzieci?
0: Powodują na pewno szkody somatyczne, czyli dla mojego ciała, to o czym mówiliśmy, czyli przyspiesza, generuje zaburzenia rytmu, bo przyspiesza tętno, wzrasta temperatura, może dojść do przegrzania organizmu. Pobudzenie, w trakcie którego tracę kontrolę nad swoim zachowaniem i nie potrafię zapanować. A jeśli używam związków odurzających, po prostu zwyczajnie mogę się udusić, bo hamują napęd oddechowy, zmniejszają ilość oddechów na minutę, a wręcz mogą przerwać oddech i kilka minut, cztery mija i niestety dochodzi do zatrzymania krążenia i zgonu. Plus szkody dla zdrowia psychicznego, bo o tym też warto mówić i to są te, które będziemy mierzyć przez długi czas, może mierzyć chociażby z uzależnieniem, chociażby ze zmianami osobowości, bo takowe też się dzieją. Także ten wpływ i na zdrowie społeczne, potem to oczywiście też przekształca się na utrzymywanie relacji, funkcjonowanie w szkole, w pracy potem, na wiele aspektów, naprawdę na wszystkie aspekty zdrowia mają te środki wpływ. Najpopularniejszy w tej chwili to jest mefedron, czyli tak zwany Krzysztof w popularnym slangu przez użytkowników, z uwagi na formę, w jakiej jest dostarczany, czyli istotnie kryształków zmielonych, drobnych, opalizujących. Stymulant dość tani, co powoduje, że ta dostępność jest większa i dla wielu osób może sobie pozwolić. No i z drugiej strony też niedocenianie, tak jak mówiliśmy, tego problemu, że skupianie się, bo to też taki naturalny mechanizm obronny nasz myślenia magicznego, że będzie dobrze, że mnie się nic nie stanie, że gdzieś tam owszem, ale przecież nie mnie, a potem przychodzi otrzeźwienie i czasami no niestety jest za późno.
2: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie, Agnieszka Dbała-Kamiecka.
1: Panie dyrektor, z jakiej przyczyny dzisiejsze spotkanie?
2: Ponieważ uważam, że świat idzie bardzo szybko do przodu. Wręcz bym powiedziała pędzi. Nawet z danych statystycznych wynika, że dzisiejsze 10 lat to jest dawne 50 lat, ale i wraz z tym tempem rozwoju naszej cywilizacji, wpływu za chwilę sztucznej inteligencji, internetu na nasz rozwój, a zwłaszcza na rozwój młodego pokolenia, mamy całkowicie inne zagrożenia niż tylko te wynikające z zażywania substancji chemicznych, jakimi jest alkohol, czy narkotyki, czy nawet nowe substancje psychoaktywne. Wydaje mi się również, że tych tematów nie można robić oddzielnie, stąd mamy i pana doktora Eryka Matuszkiewicza, i profesora Mariusza Jędrzejko, żebyśmy połączyli ten świat uzależnień chemicznych od świata uzależnień behawioralnych, czyli tych od naszych czynności, które oczywiście w pewnych małych dawkach, jak zakupoholizm, jak sieć internetowa, jak gry różne, mogą nam dawać wzrost dopaminy i tego szczęścia, ale pamiętajmy, że my lubimy być w tym stanie emocjonalnym go zadowolenia i możemy szybko przekroczyć tą granicę i wtedy zaczynają nam się burzyć relacje i w rodzinie, i w szkole, i w życiu zawodowym. I też myślę, że ta młodzież, która dzisiaj wyrasta nam w tym świecie cyfrowym, to będzie inna młodzież, inne pokolenie i dlatego jest bardzo ważne, żebyśmy my wszyscy tutaj dorośli już, co możemy mieć wpływ, mieli dostarczoną wiedzę o zagrożeniach i przede wszystkim mam nadzieję, że również jakieś narzędzia, żeby na to wpływać, bo wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo niebezpieczne i z punktu rodzica, i z punktu nauczyciela, i z punktu pracodawcy.
1: No, sala pełna nauczycieli, pedagogów, najwyraźniej jest taka potrzeba zdobycia tej wiedzy.
2: Tak, ja myślę tylko, że to nie tylko jest zdobycie wiedzy, ponieważ myślę, że najważniejsze jest to, aby tą wiedzę posiać tak jak ziarno na odpowiednio żywną glebę, bo tylko wtedy ona przyniesie nam plony. I myślę właśnie, że to jest ta żyzna gleba. To są ci, którzy tu przyszli, że tą wiedzę zostawią nie tylko dla siebie. Dla siebie tak, bo jeżeli w rodzinie czy wśród swoich najbliższych będą mieli z przypadkami do czynienia, łatwo je rozpoznają, będą znali mechanizm, ale liczę też na to, że będą się tą wiedzą dzielić. I w środowisku domowym, i w środowisku szkolnym, bo to jest najważniejsze, żebyśmy dalej to rozsiewali, tą wiedzę i im więcej osób będzie świadomych pewnych zagrożeń i będzie widziało, że jak je rozpoznawać, to tym większa jest szansa na to, że nie wejdziemy w to głębiej, a niestety, tak jak powiedziałam, świat się rozwija coraz szybciej. Jest to zagrożenie, że bardzo szybko nas ten świat wciągnie, a pomimo, że on się początkowo wydaje fajny, to tak jak chyba właśnie tu pan doktor Matuszkiewicz mówił, to jest pierwsze spożycie tych substancji chemicznych, też nam daje pewną euforię, jest fajnie,

0: skutki później są zdecydowanie gorsze. I obawiam się też, że chyba pewnie będzie trudniej wyjść z tych uzależnień behawioralnych od tych chemicznych, bo te są już nam bardziej znane. Dziękuję bardzo.
1: Używki przyspieszają tętno, powodują zaburzenia rytmu serca oraz wzrost temperatury. Używki wśród młodzieży były, są i będą obecne. Trudno jest je całkowicie wyeliminować. Jednak świadomość rodziców i nastolatków co do przyczyn sięgania po nie, jak również ich skutki, może stanowić czynnik obronny. Warto o tym pamiętać, szczególnie w wakacje, kiedy młodzież ma więcej czasu wolnego, więcej swobody i mniej kontroli ze strony osób dorosłych.